0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Co jakiś czas w naszej audycji pojawia się taki ważny rozdział historii Kościoła, jakim są zakony, zgromadzenia przeróżne zakonne. Iluż tu już przedstawicieli rozlicznych zakonów u nas było. Pora zmierzyć się z kolejnym zakonem, jeśli można tak rzec, czyli z Instytutem Szenstadzkim. Moim i Państwa gościem jest przedstawiciel tegoż właśnie zgromadzenia i to przedstawiciel nie byle jaki, pozwolę sobie powiedzieć. Ojciec Arkadiusz Sosna, prowincjał Ojców Szenstadzkich. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: No i już na samym początku musimy się trochę tutaj pomęczyć przy nazewnictwie, bo jak mówimy instytut, przynajmniej ja przez wiele, wiele lat miałem takie skojarzenia, no to mam przed oczami wielki budynek, jakieś laboratorium, nie wiem, Instytut Fizyki Jądrowej, Instytut Chemii Organicznej, no od biedy nawet Instytut Badań nad Kulturą. No, co wspólnego mają instytuty naukowe z taką właśnie instytucją?
2: Nic nie mają wspólnego.
1: Nic zupełnie?
2: Kompletnie. To jest tak, jak jest się na przykład na bilanach naszych warszawskich i czyta Zakład Psychologii, Zakład Pedagogiki. Jakie zakłady? A tam akurat części Uniwersytetu Warszawskiego, prawda? Ale wróćmy do tego. Instytut. Kamilianie są ostatnim zakonem w historii Kościoła katolickiego, który został założony jako zgromadzenie, jako zakon.
1: Kamilianie to jest XVI wiek?
2: Tak, to Kamil de Lely. I późniejsze, to już były właśnie albo stowarzyszenia, albo jeszcze najmłodsze instytuty. Także najnowsza forma życia tego właśnie wspólnotowego, religijnego, to instytuty życia konsekrowanego.
1: Czyli jeżeli spotykamy się, bo Instytut Szenstadzki nie jest jedynym instytutem, oczywiście, a pod tą nazwą jest po prostu zgromadzenie zakonne. Jeżeli spotykamy się z taką właśnie nazwą instytut i tam pada jakieś rozwinięcie tej nazwy, to wiemy, że jest to stosunkowo młoda forma funkcjonowania wspólnotowego w naszym kościele.
2: Tak jest.
1: Ale tutaj ojciec mnie trochę zafrapował, mówiąc o tym, że kamilianie byli ostatnim prawdziwym zakonem, jeśli można tak powiedzieć, a potem już są tylko stowarzyszenia i ta najmłodsza forma, czyli właśnie instytuty. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego się nie zakłada nowych zakonów? Z czym to się wiąże w Kościele?
2: To już musielibyśmy trochę wrócić może do historii Kościoła i do kodeksu prawa kanonicznego, który reguluje akurat te kwestie, tak? Jak wejdziemy do całej historii Kościoła, no to były zakony zakładane na prawach właśnie albo dominikańskich, albo franciszkańskich, albo wedle reguły augustiańskiej, prawda? Także, że to byli na przykład później cystersi, czy benedyktyni, czy oblaci, czy inne zgromadzenia, to one zawsze odwoływały się do konkretnej reguły, która de facto nawet nie była ich korzeniem. Tylko potrzeba pewne prawo uregulować, pewne życie jakoś tam, można je sformalizować, ale tak uporządkować, żeby właśnie miało te podstawy później też prawne, ale też ewangeliczne. Tak troszkę przejdźmy do tej najnowszej historii. Jest takie piękne stowarzyszenie, akurat jeden z członków tego stowarzyszenia jest naszym biskupem warszawsko-praskim, paleotyn ksiądz arcybiskup Henryk Ozer.
1: I to jest stowarzyszenie?
2: To jest Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, prawda?
1: Czyli nie jest to ściśle mówiąc zakon.
2: Nie możemy mówić o zakonie.
1: Chociaż właśnie często potocznie mówi się zakon, zakonnik, zakonnik palotyn, czy i tu wymieniamy różne inne nazwy.
2: Żyje we wspólnocie, to zakonnik, tak? Tak. A tak to ksiądz świecki albo ksiądz decyzjalny, nie? Także nie do końca.
1: A to jest stowarzyszenie księży, czyli inna troszeczkę formuła.
2: Tak, tak.
1: Trochę mnie to smuci. Co ojciec tutaj mówi, dlatego że już no nie będą nowe zakony powstawać i przypomina mi się historia z wieku XII, z mojej ulubionej epoki, czyli średniowiecza, gdzie no te zakony powstawały i w pewnym momencie ojcowie kościoła, papież, kardynałowie stwierdzili, że tych zakonów jest już za dużo, a byłyby ich zdecydowanie mniej niż teraz. No były właśnie różne zgromadzenia oparte na regule świętego Benedykta, były zakony rycerskie, już wtedy templariusze, byli w szpitalnicy i w pewnym momencie właśnie Sobór stwierdził, że już za dużo jest zakonów. Już to był bodajże trzeci Sobór Laterański, już nie robimy więcej zakonów, wystarczy. I chwilę później powstały właśnie zgromadzenia franciszkańskie, dominikańskie. Była kolejna eksplozja, czyli może jeszcze nie jest tak, że już nigdy żaden nowy zakon nie powstanie, jakaś nowa reguła. Tutaj przypomina mi się też inna historia. Ktoś mi kiedyś powiedział taką fajną rzecz, że w kościołach protestanckich, jak ktoś poruszony jakimś przeżyciem religijnym albo odczytujący na nowo Pismo Święte chce stworzyć coś nowego, to tworzy nowy kościół. I dlatego w samej Kalifornii jest około 30 tysięcy różnych kościołów, większych i mniejszych, protestanckich. A w kościele katolickim, jak ktoś na nowo przeżywa wiarę, to tworzy nowy zakon. Chociaż tak jak tutaj ojciec powiedział, to nie zawsze jest zakon w ścisłym rozumieniu tego słowa. Wróćmy do ojców szenstackich. Słowo trudne do wymówienia. Szenstacki. Od czego pochodzi?
2: Pochodzi od nazwy miejscowości Szenstadt, która leży w Niemczech. Tak jeszcze trochę abstrahując od tej nazwy trudnej, to trzeba po prostu troszkę się obyć, oswoić. Pamiętam lata seminarium, studiów, to jesteście jak szynsztaki, szynsztaccy, zanim, a już po roku, po dwóch spokojnie szynsztaccy to nasi, tak? Pobyło się razem, postudiowało, pogadało nie jeden raz i dlatego tak poszło. Ale wracam do nazwy. Szynsztat bierze swoją nazwę od tej miejscowości, tak jak inne ruchy. Jest ruch z TZ od TZ, tak? Czy od inne jeszcze ruchy, od, na przykład od założycieli, ruch franciszkański, dominikański, jeszcze inny. Do Szenstadt wracamy. Tam, gdzie Mozela wpada do Renu, jest taka miejscowość Koblencja i w górę rzeki jest przepiękna miejscowość Wallendar, malutka, maleńka, i dzielnicą tego Wallendar jest Szenstadt. I od tego właśnie miejsca, bardzo konkretnego, tam zlokalizowanego, bierz nazwę ruch szenstacki, rodzina szenstacka, ojcowie szenstaccy, czy też nasz, jak mówię, Instytut Ojców Szenstackich.
1: Jaka to jest część Niemiec? Taka bardziej chyba na południu, prawda?
2: To jest tak raczej centralne Niemcy, nad Renia Palatynat. Mhm. Tak po trasie między Frankfurtem a Kolonią.
1: Pytając o położenie geograficzne Szenstadt, miałem na myśli także lokalizację, zakotwiczenie religijne. Bo jak wiemy, Niemcy to nie jest monolit religijny i nigdy od XVI wieku przynajmniej takim monolitem religijnym nie były. Tam dwa główne obszary geograficzne pokrywają się z głównymi obszarami religijnymi, a przynajmniej było tak kiedyś, bo w tej chwili mocno zaświadczały Niemcy, ale były południowe Niemcy katolickie i północne, głównie luterańskie. No i jak ten obszar Szenstadtu, gdzie się mieści?
2: Powiedziałbym tak troszkę w pośrodku, bo to musimy do korzeni jeszcze wrócić, do samego Szenstadt. To już tak, ci co troszkę ze słuchaczy w niemieckim mocni są, łatwo przetłumaczyć. Szenstadt to znaczy piękne miejsce. Eine schöne Stadt, piękne miejsce. Wracamy do tej ulubionej twojej epoki średniowiecza, kiedy na terenie między Trewirem a właśnie Koblencją, wzdłuż Mozeli, było bardzo wiele klasztorów. I był taki jeden klasztor, w którym nawet mniszki i mnisi razem żyli. W jednym klasztorze. Mało miejsca i w jakimś tam czasie, dokładnie 1195 rok, dekretem biskupa z Trewiru, mniszki przeprowadziły się na drugą stronę Renu, bo dostały to miejsce. Tam jest piękne miejsce, idźcie tam, to jest to schöne Stadt, Szenstadt. Pobudowały klasztor, który zaczął tętnić życiem. Do czasu przychodzi wojna 30-letnia, totalna ruina tego miejsca. Zostały tylko dwie wieże, część właśnie takiej kaplicy cmentarnej, do której może za moment przejdziemy, i zabudowania poklasztorne. Przychodzi koniec XIX wieku, kiedy rodzą się księża właśnie palotyni, Stowarzyszenie Księży Apostolstwa Katolickiego Palotynów, i potrzebują kształcić młodych na misję głównie do Afryki. Rwanda, Kamerun, to były te główne kraje. No i zakupili właśnie ten teren, także to średniowieczny Szenstadt tak jakby na nowo odzyskało swój wigor, duszę, i było tym ośrodkiem krzewienia i wiary katolickiej, ale też konkretnie przygotowania tych młodych kapłanów do pracy na misjach.
1: I tutaj pada nazwa księży palotynów. Jakie są związki wzajemne poza samym miejscem, tak? Bo z tego, co zrozumiałem, Stowarzyszenie Palotyńskie zakupiło Szenstadt. Jakie są związki między Palotynami a Instytutem Szenstadtskim?
2: Długa historia, zapewne na niejedną jeszcze może audycję, ale pokrótce, bardzo, bardzo takie trwałe, na niektórych etapach tej historii może i trudne. bowiem Szynsztat właśnie zrodziło się od księży Palotynów i potem oddzieliło się od całego dzieła księży Palotynów, ale są bardzo konkretne. Czyli tak, wracamy do tego, kiedy pod koniec XIX wieku Stowarzyszenie Księży Apostolstwa Katolickiego kupuje ten teren. Tam jest niższe seminarium. Niższe seminarium to bardzo konkretne młode osoby, które przyjeżdżają z tamtych terenów Rzeszy, 1000 kilometrów, może więcej, mając 12, 13, 14 lat, trzeba sobie to wyobrazić, i kształcą się, przygotowują.
1: To jest taka jakby szkoła średnia.
2: Tak, u nas kiedyś były te niższe seminary, dalej jeszcze są, które przygotowują do matury, po to, żeby później dalej wstąpić do wyższego seminarium i już przygotować się do kapłaństwa. I na etapie tamtego właśnie formowania tych młodych ludzi potrzebni są jak zwykle wychowawcy i jest ksiądz Kętenich, Palotyn, który marzeniem jego było wyjechać na misję, ale stan zdrowia nie pozwalał, zostaje mianowany tam właśnie na początek nauczycielem języka łacińskiego i niemieckiego, a po krótkim czasie zostaje ich opiekunem duchowym. I od tego zaczęło się właśnie tworzenie Szynsztatu.
1: Przypomnijmy, który to jest rok?
2: To jest rok 1910, kiedy przyjmuje święcenia kapłańskie, a już 2 lata później jest ojcem duchownym dla tych młodych kleryków, można powiedzieć, palotyńskich.
1: Ale to cały czas jest jeszcze Stowarzyszenie Palotyńskie,
2: cały
1: prawda?
2: Czas Stowarzyszenie Księży Palotynów, Palotyńskie, Stowarzyszenie Apostolskie i przygotowanie tych młodych właśnie do święceń kapłańskich i późniejszej pracy, głównie na misjach.
1: No właśnie, to jest taki moment, żeby przywołać trochę tą historię samych Palotynów. Myśmy wprawdzie kilka miesięcy temu gościli tutaj przedstawiciela Stowarzyszenia Palotyńskiego, ale myślę, że i dla słuchaczy, i dla nas tych kilka słów przypomnienia przyda się, że ideą pierwotną Palotynów nie było tworzenie, no właśnie, nowego zakonu, jakieś grube mury, klasztor, medytacja, tylko misja, niesienie Słowa Bożego w różne miejsca. I dokładnie to, z tego co ojciec tutaj mówi, leżało też u początków Szynsztat.
2: Tak.
1: Misja.
2: Misja i to, co wracamy do korzeni palotyńskich, to były przede wszystkim bardzo mocne diakonie. To była grupa ludzi przygotowanych, żeby służyć w konkretnych miejscach.
1: Co to znaczy mocne diakonie? Bo może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, o co chodzi.
2: Są różne kierunki też pasterstwa, na czym powiedział, zaangażowania. Pewne projekty apostolskie, tak? Przygotowujemy tych, którzy przygotowują się albo formują po to, żeby opiekować się chorymi, żeby pochylić się nad ludźmi bezdomnymi, żeby pochylić się nad tymi, którzy pracy nie mają, żeby się pochylić nad rodzinami.
1: Specjalizacja.
2: Tak, ta specjalizacja.
1: Mówiąc takim współczesnym językiem.
2: Właśnie. I to właśnie leżało cały czas fundamentem księży Palotynów. I to przejął właśnie na założyciel, tak? Tylko on zajmował się tymi, którzy mieli być do tej pracy, do tych zadań, do tych funkcji, później dopiero przygotowani i posłani z misją. Święcenia jest misja, jest konkretna praca, prawda? I ciekawe takie doświadczenie tego naszego założyciela, bo on tak, sam pochodził z rodziny, która była, znaczy był właśnie wychowany bez ojca. Na tamte czasy, żeby być księdzem katolickim, w ogóle księdzem, to nie mógł być księdzem, nie mógł wstąpić do seminarium, bo był wychowany bez ojca, nie miał tego ojca.
1: Pozwolę sobie na pytanie, może cokolwiek niedyskretne, tak. Czy ojciec był nieznany po prostu? Czy to było tego rodzaju problem?
2: Znaczy, to był problem może inny. Ojciec był znany, tylko że ojciec nie chciał się ożenić z matką.
1: Rozumiem, rozumiem. No, już rozumiem. Czyli to była przeszkoda dla kariery kapłańskiej.
2: Oczywiście, do tej drogi kapłańskiej. I gdyby nie księża Palotyni, to nigdy by nie został księdzem na tamte czasy. Ale dobry spowiednik właśnie w kolonii matki naszego założyciela sprawił, że wskazał księża Palotyni, może akurat tam, także poszedł, prawda? To było mocne oświadczenie, dlatego o tym mówię, bo tak, sama matka, kiedy urodziła właśnie Kętenicha, po jakimś czasie, to bardzo krótkim, była zmuszona oddać go do sierocińca. I pierwszą rzecz, którą zrobiła w sierocińcu, to ofiarowała go Matce Bożej. Przepiękna scena, barwnie opisywana tu i tam, przychodzi do kaplicy i ofiaruje to, co ma najcenniejsze, a to był akurat złoty medalik jeszcze chyba z pierwszej komunii właśnie tej mamy, ofiaruje go Matce Bożej w takich słowach: ja już nie mogę go dalej wychowywać, weź wychowuj go. Przeskakuje troszkę historię. Jezus święcony jest właśnie w tamtych czasach i teraz mówimy o roku 1912, a Szynsztat powstał, bo akurat na stulecie, w 1914. To pierwsza wojna światowa. wybuch I wojny światowej, tak? Czyli znowu brak tego poczucia bezpieczeństwa, sytuacja bardzo trudna, bo zamiast się uczyć, wracają dokąd? Do Szenstadt po to, żeby się dalej uczyć, a otrzymują karty mobilizacyjne. Było trudno. I w tym samym czasie pojawia się bardzo ciekawy artykuł w prasie, który mówi, że jest takie miejsce jak Pompeje pod Neapolem, Valle di Pompei, jest taki adwokat Bartolo di Longo, świecki człowiek, który zakłada takie właśnie też sierocińce dla dzieci albo zupełnych sierot, albo osierocony przez to, że ojciec jest gdzieś tam w obozie, albo jest jeńcem wojennym i potrzeba co stworzyć? Dom plus miejsce, w którym to dziecko no, poczuje się, że jest trochę w domu. I takim miejscem była Bazylika Świętego Różańca. Ten ojciec założyciel nasz, ojciec Kentenich, czyta sobie ten artykuł i mówi, moment, jeżeli jemu się udało, świecki człowiek, adwokat, to czemu nam się może nie udać? I to była taka idea troszkę z tego artykułu. Przychodzi do właśnie do tej swojej grupy, tych młodych chłopców, mówi, jest taka idea, taka myśl. Ona nie może być moja, ale może być nasza. Jeżeli tylko chcecie, jeżeli byście zaakceptowali, to moglibyśmy też z takiej małej kaplicy tu właśnie w tym Szenstadt stworzyć to nasze centrum duchowości, formacji, zadomowienia i tak dalej. I takie właśnie były te. A jeszcze przypomniał sobie, przecież sam został ofiarowany Matce Bożej, prawda? I tutaj ta podobna sytuacja, okazuje się, różaniec dominikański zawieszony u Matki Bożej tam właśnie w tym sierocińcu i potem ofiarowany jeszcze ten łańcuszek, złoty łańcuszek i krzyżyk jego mamy, plus to połączył, no i to stało się takim przyczynkiem powstania tego Szenstadtu.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: Wracamy do naszej rozmowy o zgromadzeniu zakonnym. Przypominam, ojcowie szenstadtcy bądź Instytut Szenstadtski. Gościmy dzisiaj prowincjała, ojca Arkadiusza Sosnę. Zatrzymaliśmy się na roku 1914. Cały czas jeszcze Szenstadt istnieje jako struktura, komórka należąca do Stowarzyszenia Palotyńskiego. I tutaj nałożyły się, tak jak ojciec przed przerwą mówił, chyba takie doświadczenia własne, osobiste założyciela. Przypomnijmy jego imię i nazwisko. To jest ksiądz
2: Józef Kentenich.
1: Kentenich, który no, był półsierotą w gruncie rzeczy, taką przynajmniej społecznie. No, miał biologicznie ojca, matkę, ale społecznie był półsierotą. Czyli no, dzieciństwo nie było jego jakieś lukrowane, różowe. Czyli własne doświadczenia sieroce plus to, o czym się dowiedział, o pewnej inicjatywie ciekawej, dobrej inicjatywie we Włoszech, żeby właśnie tworzyć no, takie bezpieczne miejsce, tak, dla tych, których również w podobny sposób życie nie rozpieszcza, czyli dla tych, którzy tracą rodziców, czy część tych rodziców. Ale to jest dalej wszystko jeszcze część Stowarzyszenia Palotyńskiego. Jak to się dzieje, że potem drogi Szenstadt i Palotynów się rozchodzą?
2: Okej. To idziemy jeszcze trochę do 18 października 14 roku, bo to taka centralna data, a potem przejdziemy do tych dróg, które się rozeszły, po to, żeby znowu się razem zejść, tak jak to meandry rzeki, coś tam usuną, zabiorą, po to, żeby wydobyć całe piękno rzeki, prawda? Okej, 14 rok. Cały czas biję się z myślą, co ja tym młodym chłopakom teraz mogę zaoferować. Była radość, będę księdzem, już niedługo, wybucha wojna, dostaję bilet i idę do wojska. I nie ma gadania. No więc u swoich przełożonych palotyńskich wyprosił, czy takie miejsce, kaplica totalnie opuszczona, ona kiedyś była kaplicą cmentarną u tych sióstr augustianek, później była zwykłą narzędziowną, czy ona mogłaby być w ich posiadaniu, czy mogliby uzyskać tę kaplicę po to, żeby nowo odnowić, odświeżyć i tak dalej i tam się spotykać. Dostaje taką zgodę i zaczynają się pierwsze spotkania. Ci młodzi chłopcy poczuli, że ktoś nimi się interesuje.
1: No właśnie takie półsieroty społeczne, prawda? Tak, takie osoby trochę zagubione.
2: Troszkę zagubione, chociaż nie do końca wszystkie, bo to przecież byli ci klerycy w tego niższego seminarium, prawda? Ta. Ale naraz jest ktoś, kto oferuje swój czas, co się poświęca i tłumaczy, co formuje, prawda? Który formuje ich wszystkich. I w tym małym właśnie sanktuarium, to później nazywam sanktuarium w tej kaplicy, zaprasza wszystkich 18 października na taki wykład. I też ciekawa rzecz, jak Pan Bóg kieruje, albo jak powołuje do życia pewne rzeczy, mieli wrócić we wrześniu, a ja mówię o 18 października. Nie mogli z różnych powodów i ta konferencja, która została wygłoszona 18 października, my to nazywamy założenie Szenstadtu, została wygłoszona z różnych powodów później i też widać, jak na przykład w rękopisach tego całego aktu założycielskiego, jak pewne rzeczy kreślił, korygował i zaznaczał i tak dalej. I tam nakreślił pewien ten duchowy program, tak? Ta moja umiłowana idea. Jeżeli chcemy, my, nie ja, to Matka Boża może też tu rozbić tron, może też tu zamieszkać i też z tego miejsca rozdzielać łaski. Porównanie z tamtym adwokatem Bartolo di Longo, świecki człowiek, żaden ksiądz, żaden zakonnik, normalny, zwykły, ale przyjęty, że to jest magia tego miejsca, weźmy słowo magia na bok, sakrum tego miejsca i z tym możemy coś zrobić konkretnego, jeżeli tylko chcemy, prawda? Ta idea zostaje podjęta i tak tworzymy troszkę historię i idziemy dalej. Dochodzimy do lat 20., 30., 30., kiedy Szenstadt staje się bardzo ważnym ośrodkiem, dalej cały czas w ręku księży palotynów, rekolekcyjnym. To były tysiące księży diecezjalnych, które zjeżdżały do Szenstadt, żeby przeżyć swoje rekolekcje. I założyciel Kentenich, ksiądz Kentenich, Józef Kentenich, jest tym, który wszystkich właśnie tam jakoś jednoczy, scala wokół tego sanktuarium, wokół domu rekolekcyjnego i naraz ta mała kolebka ze średniowiecza tej małej kaplicy staje się bardzo poważnym centrum duchowym. Dochodzimy do ciekawego doświadczenia, to już jest rok dokładnie 42.
1: Wojna,
2: tak. Kiedy, troszkę wcześniej, bo w 33, wyjechały siostry na misję, już szenstadzkie założone, siostry szenstadzkie przez księdza Kentenicha i są na misjach w Afryce Południowej, ale też i w Urugwaju. I te piszą z tego Urugwaju, jesteśmy daleko od Niemiec, od tego naszego Szenstadt i tak dalej. Czy mogłybyśmy tu taką samą kapliczkę wbudować, zrobić, tak swojsko by się zrobiło, nie czułybyśmy się obce. Czyta list i wyraża zgodę, tak, to wybudujcie sobie. I tak pojawia się, czy powstaje pierwsze sanktuarium, my go teraz nazywamy sanktuarium filialne. Identyczne, jak chodzi o wymiar, jak chodzi o ołtarz w środku, jak chodzi o obraz i tak dalej. I tak tworzy się sieć tych sanktuariów, prawda? Założyciel sam, bo oczywiście był niewygodny dla faszystów, zostaje przewieziony do obozu, znaczy uwięziony na początku w gestapo w Koblencji, a potem przebywał w obozie w Dachau.
1: To jest w ogóle, warto zaznaczyć, Dachau to jest takie miejsce, no, męczeństwa bardzo wielu duchownych z całej Europy. Tam i polscy księża trafiali. Takie miejsce, gdzie no, ewidentnie narodowy socjalizm się rozprawiał z chrześcijaństwem.
2: Tak, no i właśnie to była też taka próba. Dla niego my to teraz o tym mówimy, prawda? Były takie możliwości, bo został posądzony przez gestapo, że działa wbrew ogólnie dobru pojętemu dla narodu niemieckiego i tak dalej, że te jego nauki no, jątrzą, ale gdyby na przykład podpisał, i to była konkretna propozycja, podpisz, że potrzebujesz lekarza, który mógłby wystawić odpowiednią opinię, może by się od tego obozu mógł jakoś tak oswobodzić albo wyratować, prawda? On jednak rozważa i myśli, jeżeli rzeczywiście to, co robimy tam w Szenstadt, jest sprawą Bożą, to jestem gotów swoje życie poświęcić, żeby to rzeczywiście było Bożym dziełem. No i tak decyduje się dokładnie 20 stycznia 1942 roku na to, żeby pójść do Dachau, przeżył Dachau, wraca do Szenstadt. Dalej wszystko jest w kręgu księży palotynów. I dochodzimy do tego rozdziału, to jest rok dokładnie 64, kiedy z różnych powodów zadecydowano, że jednak Szenstadt oddziela się od księży palotynów. Był to bolesny moment na tamte czasy, bowiem gro księży palotynów, która decydowała się wejść do stowarzyszenia, wchodziło do stowarzyszenia księży palotynów ze względu na księdza Kentenicha i to, co zrobił Szenstadt. I byli szczęśliwi. I teraz przychodzi moment, albo zostajesz dalej u tych księży palotynów i robimy to, co robimy, lub też wychodzimy i zakładamy tą wspólnotę nową ojców szenstadzkich, tylko dlatego, żeby była wspólnota, która inspiruje to dzieło szenstadzkie. No i nastąpił podział, jak powiedziałem na początku, który taki bolesny, bo to na przykład pewne prowincje w całości przeszły, tak jak prowincja chilijska do ojców szenstadzkich, a w pewnych miejscach tylko niektóre. U nas w Polsce akurat nie doszło do żadnego podziału. Wszyscy, którzy byli związani z Szenstadtem, pozostali dalej księży palotynów i nie było to aż tak bolesne albo tak drażliwe, jak oddzielenie się Szenstadtu od samego od dzieła księży palotynów. Także od 14 do 64 roku, 50 dobrych lat, wszystko dzieje się.
1: To są cały czas księża palotyni.
2: Palotyni, tak.
1: Drogi się rozchodzą, tak jak powiedzieliśmy. Trochę było bólu w tym wszystkim. Wspomniał ojciec o Szenstadcie w Polsce. Kiedy pojawiają się w Polsce pierwsze dzieła ewidentnie związane z Szenstadt?
2: No wracamy znowu do czasu przedwojny. Jest tak, konkretnie. Pierwsze dwie siostry z polskich rodzin mieszkające właśnie tam w Niemczech, wstępują do zgromadzenia sióstr i zostają bezpośrednio po wojnie posłany w roku 1946 przez założyciela do Polski. Pojedźcie, zobaczcie, może da rady coś tam zrobić, może wspólnotę założyć i tak dalej, tak? One przyjeżdżają do Polski koleją, parę dni trwała taka podróż, miały rozeznać teren, a się okazuje, że nie mogą wrócić. Gdzie wylądowały? U księży Palotynów. To było Ząbkowice Śląskie. Później Poznań. Później Warszawa również. Także historia Szynsztatu w Polsce zawsze wiąże się z historią księży Palotynów, czy Stowarzyszenia Księży Palotynów w Polsce. Zawsze się nigdy nie krzyżowały się po to, żeby się rozejść, tylko zawsze się łączyły i jednoczyły. Także od tego 1946 roku były pierwsze. W samym obozie, w Dachau, nasz założyciel miał kontakt z polskimi księżmi. To było też takie nowe odkrycie. Między innymi z kardynałem elektem Ignacym Jerzym z koszalińsko-kobrzeskiej diecezji, z takim księdzem Burianem, później różnymi prałatami z południa Polski też. I oni otwierali też zupełnie inne spojrzenie na Kościół Polski, polską rzeczywistość dla ojca Kentenicha, tego naszego założyciela dzieła szynsztackiego. I tak się to tworzyło.
1: Tutaj chyba warto, żebyśmy sobie po raz kolejny uwypuklili to, że to były lata II wojny światowej. Polacy i Niemcy, no to nie byli kochający się bracia, prawda? To był trudno bardzo często, szczególnie młodszym słuchaczom, wyobrazić sobie, jak straszliwa przepaść była między tymi dwoma narodami wykopana. No ja jeszcze pamiętam opowieści mojego dziadka, mojej babci, mojego taty, który miał 4 lata, jak z palącej się Warszawy w 1944 roku z babcią uciekali z powstania. Jak, no straszne rany były w naszym narodzie, jak straszliwie poranione były oba narody, bo w gruncie rzeczy no, narodowy socjalizm Niemców straszliwie poharatał. No i teraz z Niemiec, z tych no, niezbyt lubianych Niemiec, przyjeżdżają jakieś siostry, jacyś księża, którzy chcą tutaj coś tworzyć, jakieś dzieło religijne, kiedy tu jeszcze niedawno obozy koncentracyjne pracowały 24 godziny na dobę przez tych samych Niemców robionych. No właśnie, jaka była recepcja tej idei szynsztackiej tu w Polsce po II wojnie światowej? Czy te wspomnienia drugowojenne nie były jakimś hamulcem, balastem? Niemieccy księża próbują nas tutaj uczyć Ewangelii i miłosierdzia?
2: Zapewne tak, tylko jeszcze musimy dwie rzeczy stwierdzić. Pierwsze, skąd jesteście? Z Niemiec? Poza historią, tą II wojny światowej, to jeszcze i Maryjni jesteście? Z Niemiec Maryjni?
1: No właśnie, przy tam same lutry są.
2: No właśnie, prawda? Także to były takie dwie. A teraz do tego wróćmy. Siostry mogły spokojnie pracować w Ząbkowicach. To wtedy były części niemieckie jeszcze przed wojną, prawda? Dlatego, bo były z Palotynami. A Palotyni prowadzili parafię, prowadzili różne duszpasterstwa i nikt nie kojarzył pracy palotyńskiej z, nie wiem, z duchowością niemiecką, z niemieckim takim czy owakim jakimś tam akcentem albo czymkolwiek, prawda? Czy posmakiem. I to był ten ratunek. Teraz tak, jak one przyjechały do Polski, już po wojnie, nowe granice i tak dalej, to co rozpoczęły, to była mądrość akurat tych pierwszych, nie chcę mówić przełożonych, ale tych pierwszych sióstr, które tam akurat stawiały te pierwsze kroki, wszystko zawsze łączyły z parafią. I to jest chyba też cała taka mądrość życiowa. Cokolwiek by się nie robiło, to była parafia. To była katecheza, to była zakrystia, to była konkretna pomoc, formowanie, sodalicja mariańska, prawda? Także nie było to, teraz przyjeżdżają, wysiadam z pociągu, to my z Niemiec, z nową duchowością, jeszcze z jakimś takim. Tego nie było.
1: No i pora się chwilę zastanowić nad tym, czym zajmują się, bo cały czas mówimy, ojcowie szynsztaccy tworzą sanktuaria w różnych miejscach, ale jakbyśmy tak chcieli człowiekowi zupełnie z zewnątrz powiedzieć, no dobra, ale czym Instytut Szynsztacki w ciągu tych, no już 100 lat będzie swojego istnienia, a kilkudziesięciu lat takiego samodzielnego istnienia, czym się tak naprawdę zajmuje? No bo wiemy, bonifratrzy robią zioła, benedyktyni przepisują książki, no przynajmniej 1000 lat temu to robili, tak? Każdy zakon ma jakąś tam swoją specjalizację, a co robią ojcowie szynsztaccy?
2: Ojcowie szynsztaccy zostali powołani do tego całego dzieła szynsztackiego, czyli tej dużej rodziny szynsztackiej, ruchu odnowy, tak? Jeżeli mówię o ruchu odnowy, co było zalążkiem albo u podstaw leżało założyciela, to była ta idea, żeby właśnie wychowywać, my to nazywamy tak szumnie, ale chyba nie tylko szumnie, wychowaniem nowego człowieka w nowej społeczności. Tak, w nowym społeczeństwie. To może każdy ruch powiedzieć, to samo robi. My robimy to według klucza przede wszystkim Maryjnego, bardzo mocno wierzymy w opatrzność Bożą, to praktyczną, nic nie dzieje się, bo akurat i tak dalej, tylko za wszystkim
1: wpadnę jest... w chwilę w słowo. Co to jest opatrzność Boża praktyczna? Bo to mnie zastanowiło.
2: Powiążmy to z tym, co mówiłem trochę wcześniej o tych obrazach, tak? Ten sierota akurat zostaje ofiarowany Matce Bożej, obraz różańca, czy Matki Bożej Różańcowej, po jakimś tam czasie pracuje z tymi, którzy też są sierotami i co widzi, że gdzie indziej podobna sytuacja, też ten obraz, jeszcze czyta w gazecie, to nie było zlecenie przełożony, przychodzi, słuchaj Józef, wiesz, jesteś dobrym pedagogiem, znakomicie zapowiadającym się księdzem, a więc podołasz sobie, tylko on szuka, wydobywa pewne znaki, tak? Wiąże to. Aha, i zatem może stać Boża idea, może Boży plan. Także to bym w ten sposób tak trochę, może spłycam, ale tak bym to widział, jak mowa o tej Bożej opatrzności i praktycznym wykorzystaniu jej w życiu na co dzień.
1: To jest ten poziom taki ogólny. Tworzymy nową wartość duchową. A jak to przełożyć na praktykę? Jakby człowiek zupełnie spoza kościoła pyta, no dobrze, ale czym wy się tak konkretnie
2: zajmujecie? W tym tyglu ma miejsce de facto każde, tak? Są grupy specjalnie, grupy dla rodzin, tylko dla matek, dla ojców, dla młodzieży i po prostu dany stan, dana wspólnota pracuje formacyjnie nad sobą, szukając swoich ideałów również grupowych, wspólnotowych. Do tego są dni skupienia, rekolekcje, kierownictwo duchowe i to jest właśnie ta nasza praca dla tych konkretnych grup, tak? Także ktoś z nas jest powołany dla rodzin i zajmuje się rodzinami, inny pracuje z młodzieżą, jeszcze inny również łączy pracę formacyjną wśród księży, tam gdzie potrzeba.
1: Czyli z tego, co ojciec mówi, to rolą właśnie ojców chrzęszczackich jest bycie takimi kapelanami poszczególnych wspólnot wyspecjalizowanych, o ile można mówić o specjalizacji rodzinnej, tak? Ale jakichś charakterystycznych grup ludzi, którzy pragną swoją duchowość pogłębiać, pragną wzrastać w życiu chrześcijańskim i ten ksiądz z Instytutu Chrzęszczackiego jest takim koryfeuszem tej wspólnoty. Czy to jest dobre porównanie?
2: Tak, to jest idealne porównanie. Dlatego wcześniej robili to palutyni. Potrzebny był ekspert albo fachowiec, kompetentny, dobry, oddany też w pracy z rodzinami. Kętnie poszedł do przełożonego, otrzymał tego właśnie ojca, tak? Jak już coś tam zaiskrzyło i doszło do tego rozłączenia, no to potrzebna była ta wspólnota, żeby dalej to dzieło kontynuować.
1: Mówimy ojcowie chrzęszczaccy. Wiem, że w wielu innych zgromadzeniach wcześniejszych jest bardzo wyraźny podział na ojców i braci. Ojcowie to są ci, którzy przyjęli śluby oraz święcenia kapłańskie. I jak to właśnie wygląda od strony takiej no czysto formalnej w Instytucie Chrzęszczackim? Rozumiem, że ojcowie to też są po prostu księża, kapłani, którzy przyjęli święcenia, a dodatkowo jeszcze, no właśnie, składali jakieś ślubowanie, tak jak w tych poprzednich zgromadzeniach. Jak wygląda formalna przynależność do Instytutu Chrzęszczackiego?
2: Okej, poprzez fakt święceń i poprzez złożenie tak zwanego przyrzeczenia wieczystego.
1: Czyli to nie są takie śluby, jak w dawnych zakonach były.
2: Podobne. Mhm. Tylko to jest tak, że po zakończeniu tej pierwszej formacji, czyli etapu nowicjatu, u nas akurat 2 lata, zawiera się to przyrzeczenie na początek na rok, później na 2 lata, na koniec na 3 lata i potem jest to wieczyste. Wiadomo, ślubuje się czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, z tym, że na tej zasadzie partnerstwa z przełożonym, tak? Tak fajny jeden obraz, bo obrazami żyjemy cały czas. Przy tym wieczystym ślubowaniu, kiedy ja oddaję się, powierzam Bogu, Matce Bożej, czynię to klęcząco, naklęcząco. Ale potem, kiedy ślubuję też swoje posłuszeństwo moim przełożonym, którego reprezentuję akurat przełożony generalny, czynię to stojąc. Jestem jego partnerem, jego współpartnerem w tej pracy i w tym moim posłannictwie późniejszym.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy do ostatniej już części rozmowy w obrazach z historii Kościoła. Dzisiaj rozmawiamy o ciekawym zgromadzeniu, którym jest Instytut Chrzęszczacki. Już żeśmy sobie tutaj przed przerwą wspomnieli słów kilka o tym, jak się do Instytutu przystępuje. Ja rozumiem, że macie oddzielne seminaria, tak? Duchowne, w których się kształcą przyszli ojcowie chrzęszczaccy. A czy ksiądz, no nie wiem, zwykły diecezjalny, który w pewnym momencie poczuje chęć, chciałbym z wami wspólnie funkcjonować, może przystąpić, tak jakby z zewnątrz, już po święceniach do Instytutu?
2: Znaczy i tak, i nie. Może przystąpić do czego? Do naszego ruchu szynsztackiego i włączyć się, będąc dalej księdzem diecezjalnym, ale nie może wstąpić do naszej wspólnoty. Jest pewna też bariera wiekowa, u nas akurat przyjęta 27 lat, także kto do tego wieku, do tego etapu się jakoś tam zgłosi albo przystąpi, no to wtedy możemy oczywiście jakoś tam czy też przyjąć, czy rozmawiać i tak dalej, ale dla księży diecezjalnych istnieje taka możliwość. Dalej są w diecezji, dalej pracują dla oczywiście biskupa swego miejsca, z tym, że formacja przez rekolekcje, dni skupienia, jeszcze jakieś tak życie kursowe jednoczy w ramach ruchu szynsztackiego, ale nie naszej wspólnoty ojców szynsztackich.
1: Padło tutaj już po raz któryś to stwierdzenie ruch szynsztacki. Co to jest?
2: Ruch właśnie jest, w tym ruchu to są tak, to są oczywiście instytuty, to trochę namieszane bym powiedział przez Niemca, który w swoim takim jakby poukładaniu tak wszystko wyodrębnił, że może to się okazać trudne, ale jest proste. Stworzył w swoim ruchu instytuty, stworzył związki, stworzył ligę i stworzył szeroko pojęty ruch apostolski. Taki ruch pielgrzymkowy byśmy powiedzieli, popularny pielgrzymkowy. I teraz tak, zacznijmy od dołu. Ten ruch popularny pielgrzymkowy są to ludzie, którzy wierni z różnej maści, różnych wspólnot, różnych profesji i różnych powołań, którzy wiążą się w sposób luźny z Szynsztatem. Przyjeżdżają raz na jakiś czas na rekolekcje, biorą udział na przykład w pielgrzymce do Częstochowy, którą niedawno odbyliśmy, nawiedzają nasze sanktuaria, ale nie prowadzą żadnego jakiegoś większego życia wspólnotowego w ramach swojej wspólnoty, czy to rodzin, czy młodzieży. Potem dochodzimy do ligi. W tej lidze mamy młodzież, mamy matki, mamy ojców, mamy rodziny. I ta liga jest tak zbudowana i tak stworzona i tak funkcjonuje, żeby to było na forum danej diecezji. Łączymy się przy parafiach, tam się spotykamy za zgodą i przyzwoleniem księdza proboszcza. Następna wyższa już, albo kolejny stopień, może cofam słowo wyższa, bo to może być źle pojęte, ale kolejny stopień to są związki. Te związki już są na forum narodowym danego kraju, instytut już międzynarodowy. Także cały ten ruch szynsztacki stworzony z tych instytutów, związków i lig obejmuje wszelkie możliwe stany, od tej młodzieży po rodziny.
1: Zawsze, gdy w obrazach z historii Kościoła goszczę przedstawiciela jakiegoś zgromadzenia zakonnego, zadaję jedno z moich ulubionych pytań o strój. Dlatego, że kiedyś, wiemy, że jeszcze w średniowieczu, później w XVI, XVII wieku, to kwestia stroju zakonnego, koloru, kształtu habita, kształtu kaptura, rodzaju przepasania, była dla tamtych ludzi szalenie ważna. Później jakby trochę mniej ważna. Jak to wygląda w przypadku ojców szynsztackich? Czy jest jakiś specjalny strój, który odróżnia księży szynsztackich, czy też normalnie, tak jak księża diecezjalni?
2: Delikatnie odróżnia, ale niespecjalnie. Nosimy normalną sutannę księdza diecezjalnego plus czarny pas. Sutanna, żeby nas bardzo łączyła też z tym właśnie posłannictwem księdza diecezjalnego, a pas po to, żeby zaznaczyć przynależność do wspólnoty.
1: Czyli jednak taki rys zakonny
2: tak,
1: pozostaje.
2: Tak, pozostaje.
1: I czym zajmują się ojcowie szynsztaccy dzisiaj i jakie są w tej chwili wyzwania?
2: Dzisiaj powiem to, co w świecie jest, żeby też później może przejść do tego konkretnie, co my w Polsce robimy. To tak, pierwsza taka bardzo ważna, istotna gałąź, na której ciągle rodzą się nowe projekty, to jest pedagogika, a więc szkoły. W wielu krajach prowadzimy swoje własne szkoły, zakładamy te szkoły od podstawówki aż po liceum i po maturę. Powstał pierwszy w świecie taki, można powiedzieć, szynsztacki instytut na Kostaryce, akurat tam się udało i tam jakoś tam długimi etapami to się tworzy i jest. Do tej pedagogicznej działki byśmy dołączyli różne formacje przy tych centrach szynsztackich. To są weekendowe spotkania, to są cykliczne spotkania, różne przez cały rok, taki cykl spotkań, poświęcone różnym, przeróżnym tematom. Do tego dołączylibyśmy duszpasterstwo to stanowe i taka nowa, bardzo ciekawa gałąź, której też pochylamy się i oddajemy się w pracy, to jest taka peregrynacja Matki Bożej, tej naszej Trzykroć Przedziwnej w kopii, tak jak to u nas była peregrynacja Matki Boskiej Częstochowskiej, też taka mała kapliczka wędruje po właśnie rodzinach, po kręgach tych rodzin, 15 rodzin się tworzy, tajemnicy różańca, odmawiają sobie ten różaniec i to jest takie najbardziej teraz, powiedział, nie chcę powiedzieć atrakcyjne, ale owocne posłanie.
1: A zatrzymajmy się na chwilę, bo mam wrażenie, że nie wszyscy słuchacze będą wiedzieli, cóż to jest obraz Matki Bożej po trzykroć przedziwnej.
2: Wracamy do 14 roku, kiedy powstaje Szenstadt. Rodzi się w tej małej kaplicy, ale wtedy jeszcze obrazu nie było. Też ciekawe, wracamy może do tego stwierdzenia, co to jest praktyczna wiara w baczność Bożą. Jest figura świętego Michała Archanioła, jest ołtarz, męca ołtarzowa, jest mała kaplica i tak się tworzy Szenstadt. Po de facto roku, niecałym, ktoś ofiarowuje obraz, który jest wierną kopią Matki Bożej Santa Maria Maggiore. No, to ktoś tam był, ofiarował i tak dalej. I teraz założyciel, Kentenich, pokazuje ten obraz właśnie tym młodym chłopcom, którzy zawarli to przymierze miłości wtedy z Matką Bożą, ten akt założycielski. I ci mówią, okej, znak czasu, Wielki Piątek, kiedy dojechał ten obraz do Szenstadt, umieszczamy go. Pierwotnie autorem tego obrazu był włoski malarz Luigi Crocio, nazywał się Ucieczkę Grzeszników, Refugium Peccatorum. Ale została nazwa mu dana właśnie Matka Boża Trzykroć Przedziwna z tego powodu, że bardzo mocno Matka Boża Trzykroć Przedziwna była czczona przez jezuitów właśnie w Ingolstadt. To jest północna Bawaria. Reformacja, ruch kontrreformacyjny, to ruch mariański, maryjny. I tam właśnie rodzi się ten obraz, czy kult Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Myśmy to przejęli, tę nazwę, i od 14 roku, kiedy jest Szenstadt, też mówimy pod obrazem, dla obrazu, wedle kultu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Jeszcze tylko, jeżeli mogę. Historycznie to oczywiście 1604 rok, ojciec Jakub Rem, sługa Boży, jezuita, ale w naszych współczesnych czasach za jeszcze błogosławionego, już nie pamiętam, świętego Jana Pawła II, kiedy był w naszej ojczyźnie, akurat w Licheniu, to na końcu właśnie tego przemówienia w Licheniu mówi tak: a teraz chciałbym się pomodlić jako stary pielgrzym krakowski. Bądź pozdrowiona, córko Boga Ojca. Bądź pozdrowiona, Matko Wcielonego Słowa. Bądź pozdrowiona, oblubienico Ducha Świętego. Teologię wyłożona jak trzeba. Bądź pozdrowiona, Trzykroć Przedziwna Pani. A więc mamy też jakiś, nie tylko dowód, ale pewne świadectwo tego kultu, który był w Polsce, a który pięknie przytoczył nam nasz błogosławiony już prawie święty Jan Paweł II.
1: No ja wiedziałem, że jednak ojcowie szenstadtcy mają jakąś swoją specyfikę duchową, chociaż kiedyś przy innej rozmowie tutaj ojciec się zarzekał, że absolutnie nie, ale wiedziałem, że coś takiego jest, no i teraz ojciec tak udowodnił, no, że szczególna atencja dla Maryi i kult maryjny. Mnie to za serce chwyta, dlatego że to była cecha charakterystyczna właściwie wszystkich zakonów rycerskich. I templariuszy, i choćby krzyżaków, których nazwa pełna, to jest przecież zakon szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Wszystkie kaplice, które templariusze budowali na całym świecie, wszystkie bez wyjątku były pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Więc no, taka szczególna atencja do Matki Bożej jest jakoś mi bliska. No i cieszę się, że tutaj ojciec jednak zdradził tą cechę charakterystyczną Instytutu Szenstadtskiego.

0: Rok 40 chyba to był trzeci albo czwarty już teraz, obóz w Dachau. Nasz założyciel już tam w jakiś sposób no, żyje, okej, tak jak można powiedzieć, żyje w tym obozie. I jest kolejny transport więźniów, tym razem francuskich księży. I przychodzi stary znajomy naszego założyciela, który znał go z tych rekolekcji, które wygłaszał Frenstadt. Popatrzył na otoczenie i mówi do naszego założyciela: słuchaj Józef, jak myślisz, przeżyjemy to piekło? On tak patrzy na niego, mówi: wiesz, wydaje mi się, że chyba nie tak postawiłeś pytanie. No jak, ale damy radę, wytrzymasz? Mówi: nie, chyba idzie o to, co Bóg chce, abyśmy w tym czasie i w tym miejscu mogli zrobić. Jaka jest Jego wola? Próbować odczytać tę wolę Bożą, tak? A językiem naszego ordynariusza mi się bardzo podobało kiedyś takie fajne wystąpienie, kiedy mówił o tym, że tej doloryzacji życia jest aż tyle, a to trzeba wydobyć pewne przynajmniej znamiona nadziei, jakiegoś zaufania, tego nowego otwarcia. To jedno doświadczenie, a więc nie czy przeżyjemy.
1: Tylko co możemy dobrego zrobić?
0: Co możemy zrobić w tym stanie? A taki poeta mój ulubiony, ksiądz Jerzy Szymik, w jednej z swoich poezji pisze: to jest właśnie mój czas i nie ma innego. Skrojony na moją miarę i na mój styl. Dobrze być w takim czasie i żyć z duchem tego czasu, w jego duchu. I żyć w zgodzie z wolą Najwyższego na ten właśnie czas. Okej, okay, i drugie skojarzenie z tej świętej pamięci kardynałem Ignacym Jerzym, nominatem przez śmierć, został ogłoszony właśnie prywatnie, że będzie, otrzymał wiadomość, że będzie ogłoszony, otrzyma bilet kardynalski, dlatego kardynał elekt, czy też nominat. Jego testament po śmierci pisze tak: to, że przeżył Dachau i wrócił, odczytuje sobie, jakby Pan Bóg dał mu jeszcze raz życie. I pisze w swoim testamencie dalej: dlatego jestem mu niewspółmiernie wdzięczny, stąd mój optymizm, humor, pogoda ducha i wiele rzeczy. Także myślę tak, gdybyśmy patrzyli na te znaki czasu, które akurat teraz świat odkrywa, które może też przez media w jakiś sposób ukierunkowuje, że to nic tylko zamykać, pieczętować i czekać.
1: Kiedy albo wręcz przeciwnie, użyć życia, póki jeszcze czas, póki się
0: czas,
1: da.
0: Tak jest, oczywiście, ale nie, spokojnie, to są te czasy i
1: czasy zawsze są
0: przodu,
1: złe,
0: tak jest.
1: Od paru tysięcy lat. W tej części końcowej już audycji ja na ogół pytam o to, jakie książki, strony internetowe, publikacje można by polecić tym słuchaczom, którzy chcieliby rozszerzyć nieco swoją wiedzę, czy o samym Instytucie Szenstadzkim, czy o ojcu założycielu, czy o duchowości szenstadzkiej, czy o współczesnych dziełach szenstadzkich, co by ojciec polecił.
0: Najprostsze. Trzy kropeczki, znaczy jedna kropeczka po trzech W, czyli www.szenstadt.pl. Szenstadt po polsku pisane. I to jest nasza, no myślę, że nawet z jakimś tam takim sukcesem prowadzona strona internetowa, sukcesem z tego, że wszystkie wspólnoty są na tej właśnie stronie. Także o wspólnotach, o tych uroczystościach, o pozycjach również wydawniczych można się tam dowiedzieć i po prostu poszerzyć swój zasób, swoje wiedzy, albo też, jeżeli byłoby zainteresowanie, nawiązać kontakt i spotkać się.
1: I współpracę. Do czego zresztą Państwa również namawiam. Moim i Państwa gościem, który opowiadał nam bardzo dokładnie, bardzo fajnie o Instytucie Szenstadzkim, był nie kto inny, tylko przedstawiciel tegoż właśnie Instytutu, prowincjał Ojców Szenstadzkich, ojciec Arkadiusz Sosna, któremu serdecznie dziękuję za wizytę dzisiaj w naszym studiu.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość przekazania informacji, podzielenia się.
2: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać na antenie SK Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Osoba, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania, jest już w naszym radiowym studiu, ale zanim oddam jej głos i ją przedstawię, to trochę słownika chciałoby się powiedzieć. Niegrzeczne, nieznośne, rozwydrzone, niewychowane, niedobre. Cały słownikowy zestaw reakcji na dzieci, które krzyczą, płaczą, nie umieją się uspokoić, które zachowują się w sposób inny od tego, który jest taki książkowy i wyobrażony przez nas, chociażby w miejscach publicznych, w szkole, w przedszkolu, w sklepie. Przed momentem rozmawiałyśmy tutaj, że chyba każdy był świadkiem takiej sytuacji, że dziecko tarza się po podłodze w supermarkecie. Najczęściej mamy takie poczucie, że ono chce coś w ten sposób wymusić, ale tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje. Nie wiemy, o co temu dziecku chodzi, bo no, nie znamy sytuacji, nie znamy dziecka, nie znamy jego rodziców. Dlatego uważam, że cały ten słownik, który przed momentem przytoczyłam, jest do wyrzucenia. Ja jestem bliżej rozważań o tym, czy ktoś taki jak niegrzeczne dziecko w ogóle istnieje. No poza tym, że wszyscy czasem jesteśmy marudni, rozkapryszeni, bo taki mamy trochę gorszy dzień. Natomiast jeżeli myślimy o stałej tendencji, to ja nie wiem, czy istnieją niegrzeczne dzieci, czy takie określenie nie jest niesprawiedliwe i trochę krzywdzące. I między innymi te pytania będę kierowała do gościa dzisiejszego spotkania, a jest nim Paulina Dyrda, psycholog i psychoterapeuta, która pracuje z dziećmi i młodzieżą. Witaj w drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Słowo się rzekło. Muszę to pytanie skierować do ciebie. Czy niegrzeczne dzieci istnieją?
2: Ja nie znam niegrzecznych dzieci. Ja nie znam niegrzecznych dzieci, znam dzieci zestresowane, przeciążone, zmęczone, głodne lub takie, które nie mają umiejętności radzenia sobie z emocjami.
1: Ale czy te nadmierne reakcje to nie jest wyraz sprzeciwu czy buntu wobec czegoś, co im nie odpowiada?
2: Zachowanie to jest sygnał tego, co dzieje się w dziecku. To znaczy, że płacz na przykład lub krzyk to jest jakiś sygnał do tego, że dziecko coś nam chce przekazać, o czymś chce nam powiedzieć, coś chce zakomunikować. I zwykle pod spodem ta złość, generalnie to jest wierzchołek góry lodowej, a pod spodem są niezaspokojone potrzeby, emocje różne, które są nie tylko złością, problemy neurorozwojowe, problemy więzi, potrzeba uwagi lub stres związany z tym, co się dzieje w domu.
1: Bardzo dużo wątków, może jakoś uda nam się je wszystkie rozsupłać, ale zostańmy jeszcze na moment przy tym zbiorze zachowań, które społecznie są nazywane czy interpretowane jako niegrzeczne. No bo kiedy mówimy o matce, jakie to dziecko jest niegrzeczne, to jej dziecko to jest nieznośne, to pewnie myślimy o dziecku, które...
2: Nie stosuje się do zasad na przykład.
1: To wszystko jest formą odreagowania?
2: Niestosowanie się do zasad to jest nieumiejętność radzenia sobie w inny sposób na to, co w dziecku się dzieje.
1: Dziecko nie robi tego na złość, prawda?
2: Oj nie. Gdyby dziecko robiło na złość, to musiałoby mieć umiejętność przewidywania ludzkich emocji, musiałoby mieć te umiejętności, których jeszcze nie ma, czyli taką umiejętność manipulacji. A zwykle to, że dziecko coś manifestuje, to robi dokładnie to, co potrafi robić.
1: Myślę też o pewnej bezradności, która wynika z tego, że nie ma innych narzędzi komunikacji. Wiesz, mój syn ma rok i mam wrażenie, że czasami jest tak, że płacz to jest w tej chwili jedyna dostępna dla niego forma niezadowolenia czy sprzeciwu.
2: Jedyna forma komunikacji.
1: Jedyna forma komunikacji. No ale w przypadku starszych dzieci, bo też może warto o tym powiedzieć, o jakiej grupie wiekowej my rozmawiamy, z jaką grupą wiekową czy najczęściej pracujesz. Ja intuicyjnie myślałam o uczniach, dlatego że to jest pewnie też problem, jaki zgłaszają nauczyciele, że dzieci, uczniowie nieodpowiednio zachowują się na lekcjach.
2: Znaczy wiesz, dwulatek, kiedy się buntuje, to on się nie buntuje przeciwko rodzicom, tylko on buntuje się przeciwko swojej zależności. Z kolei nastolatek, kiedy buntuje się, czyli ma te zachowania różne, powiedzmy niegrzeczne, w cudzysłowie oczywiście, to on teraz sprawdza sobie, kim jest i on musi się buntować, bo to jest biologicznie mu potrzebne, czyli odkrywa własną autonomię i niezależność.
1: To by oznaczało, że to wszystko jest etapem. Jest takie trudne słowo, którego wydaje mi się, że trzeba używać z dużą rozwagą, mianowicie słowo normalne. Czy to jest wszystko normalne?
2: Dziecko ma prawo mieć emocje, ma prawo mieć swoje potrzeby, bo jest człowiekiem. I teraz, kiedy my myślimy o tym, jak dziecko się zachowuje, to znaczy, że ono komunikuje. I problem nie jest w tym, że dziecko ma jakieś emocje lub ma jakieś potrzeby lub sobie sprawdza, jak świat funkcjonuje, tylko my często widzimy tylko to, jak dziecko się zachowuje i my na to reagujemy i nam to się podoba albo nam się to nie podoba, bo to jest zgodne z tym, co my byśmy chcieli lub nie. I teraz tak. Od pierwszego roku życia dziecko jest wpatrzone w rodzica i rodzic jest po prostu najważniejszą osobą w jego życiu. W związku z tym dziecko jest ściśle związane z mamą. Rozwijało się w ciele mamy, więc jest związane bardzo mocno z mamą. I następnie, kiedy dziecko funkcjonuje razem z mamą, to jest z nim tak związane bardzo ściśle i następnie jego potrzeba bycia ciągle przy mamie coraz częściej i coraz bardziej im jest starsze, jest ta potrzeba bycia z mamą jest frustrowana, bo ta mama to jest taki bezpieczny obiekt. I teraz odłączenie się od mamy to jest moment, w którym dziecko doświadcza frustrację, ale to jest naturalny proces. I wtedy w grę wchodzi rodzic numer dwa, czyli ojciec, który pokazuje, że nawet jeżeli ty się odłączysz od tej mamy, to świat jest bezpieczny. Czyli te twoje lęki będę z tobą przeżywał i przeżywanie tej frustracji może być bezpieczne, że świat jest bezpieczny. Więc to jest naturalne, że później, kiedy dziecko doświadcza tych różnych frustracji i emocji, dlatego że biologia jego jest tak skonstruowana.
1: Tak, jak rozumiem to, co powiedziałaś, to są takie stałe elementy. Każdy z nas to przeżył.
2: Tak.
1: Oczywiście pomijam jakieś przypadki absolutnie skrajne, ale każdy z nas był w tym miejscu.
2: Tak, gdybyśmy sobie spojrzały na to, jeśli chodzi o ewolucję, to do tego mniej więcej 10 roku życia to dziecko musi być przy mamie, musi być przy rodzicu, bo wtedy jest bezpieczne. I ta ewolucja mówi o tym, że później mniej więcej około 11 roku życia dziecko, taki młody człowiek, ma gatunek ludzki ma przetrwać, więc idzie do rówieśników i plemiona mają się rozrastać. I wtedy najważniejsza jest przynależność do grupy, czyli odrzucenie od grupy mogłoby oznaczać, że ten człowiek nie przeżył wtedy. My tak szybko się nie rozwijamy. Świat goni do przodu, nasz mózg jeszcze nie wie tego, że my przeżyjemy, jeżeli grupa nas odrzuci. Natomiast mniej więcej przy 10 roku życia zaczyna się ten klasyczny bunt, z którym ja się spotykam w gabinecie. Trudno jest zrozumieć, dlaczego to dziecko zachowuje się tak, a nie inaczej, ale pewne rzeczy są pewną stałą. To znaczy, dziecko wtedy, młody człowiek, wszystko to, co zebrało przez te 10 lat swojego życia, teraz absolutnie ma prawo do tego, żeby to odrzucać. Czyli nawet jeżeli to było wspaniałe i cudowne i to się sprawdzało, ono musi to odrzucić, dlatego że ono teraz buduje własną tożsamość i ono musi sobie sprawdzić, czy to jest moje, czy to jest rodzica. Więc ten bunt, czyli ta bardzo duża potrzeba niezależności, a ono jeszcze nie może być niezależne niestety, więc jest trochę w kropce, więc pojawiają się silne emocje. Chcę być niezależna, więc mam ten swój pokój, mam swój bałagan w pokoju, bo to jest moja przestrzeń, w której ja chcę decydować o sobie. Nie chcę stosować się do zasad, bo sprawdzam swoją autonomię, ponieważ te zasady mnie ograniczają. I buduję tą własną tożsamość na bazie odrzucania po to, by w pewnym momencie, kiedy już będę miał mniej więcej 18 lat, to już sobie poukładam, że okej, to odrzucam, a to zostawiam. To jest moje, tu jestem podobny do tych rodziców, tu jestem zupełnie inny. I tak tworzy się moja odrębna tożsamość.
1: Robi to duże wrażenie, to wszystko, co powiedziałaś, i myślę, że to rzuca trochę inne światło na to, czego doświadczamy w domu, co obserwujemy, co czasami doprowadza nas do białej gorączki. Wspomniałaś, że dziecko odrzuca wszystko, co ma od rodziców, nawet jeżeli to było wspaniałe, cudowne. O czym mówisz? Czy to są jakieś, nie wiem, zwyczaje w domu, czy to są jakieś cechy, czy to są jakieś zachowania?
2: Najczęściej to jest tak naprawdę wszystko. To też jest bardzo indywidualne, kwestia pewnie też temperamentu. Natomiast dziecko ma prawo odrzucać, ale im większy nacisk, żeby nie odrzucało, pojawia się większy bunt. Czyli brak akceptacji na to, że ty teraz sobie sprawdzasz. Odrzucasz to, nie chcesz z nami pojechać na wycieczkę na Bali, wybierasz takich, a nie innych znajomych, masz jakieś hobby, które nam się nie podoba, które uważam, że jest beznadziejne, nie chcesz się uczyć i tak dalej, chcesz inaczej. I im bardziej my naciskamy jako rodzice, że ma być tak, jak my chcemy, no tym pojawiają się większe emocje i większy bunt. Większe oddalenie od rodzica.
1: Brzmi niebezpiecznie znajomo, ale wszystko to, o czym mówiłaś, to jest taka sytuacja z punktu widzenia psychologii rozwojowej chyba zupełnie standardowa. Tak po prostu jest w momencie, kiedy zaczyna się wyłaniać tożsamość, kiedy człowiek wyodrębnia się z tego domowego świata, trochę to tak uproszczę, no ale gdzieś na tej mapie jest jeszcze możliwość, że te różne przejawy buntu, niepanowanie nad emocjami, wybuchy, że to są jednak jakieś trudności związane na przykład z zaburzeniami neurorozwojowymi. Czy rodzice sami są w stanie to rozróżnić, czy tutaj są już potrzebni specjaliści?
2: Teraz jest tak, że mamy dużo pomocy w szkołach, jest bardzo dużo specjalistów, którzy zwracają uwagę na to, że jednak są te różnice w rozwoju i trzeba udać się na diagnostykę. Teraz to jest jakby bardzo powszechne i myślę sobie, że mamy bardzo wykwalifikowanych psychiatrów dziecięcych, psychologowie dziecięcy. To jest ta kadra, która jak najbardziej może sprawdzić, czy to jest rozwojowe, czy to już jest atypowe.
1: Pytam o to też dlatego, że mam wrażenie, że ostatnio ten temat się trochę wybił, właśnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju zaburzenia uwagi, na przykład ADHD. O tym się mówi coraz więcej i czy to oznacza, że po prostu my ten temat sobie normalizujemy, że tak się zdarza? Czy masz też wrażenie ze swojego gabinetu, że dzieci, które się z takimi zaburzeniami borykają, przybyło?
2: Ja myślę, że dzieci obecnie mają po prostu inne wyzwania, ponieważ są na pewno bardziej przebodźcowane. Na pewno żyją w szybszym świecie, więc myślę, że dzieci są takie same, tylko środowisko jest inne.
1: Przypominam sobie taką sytuację. Opowiadała mi o niej koleżanka, która mówiła, że jej syn kiedyś urodził, kiedy był zupełnie mały, był właśnie dzieckiem bardzo płaczliwym, bardzo nerwowym, które się trudno uspokajało, mało spało. Bardzo źle znosił jeżdżenie wózkiem. No i ona, zdarzało się, że wychodziła na spacer i szła z dzieckiem pod pachą, bo tak płakało, pchała wózek i wtedy ludzie zaczynali komentować, że to trzeba położyć, że czemu tak, że dziecko rozwydrzone, że dziecko rozpaskudzone. Społecznie wyrozumiałość na takie zachowanie jest bardzo niewielka.
2: Tak, dlatego że wychowywaliśmy się jeszcze w takich czasach, gdzie raczej o dyscyplinie, bo generalnie dyscyplina, słowo dyscyplina pochodzi od łacińskiego słowa nauka.
1: Łaciny jeszcze nie miałam w drogowskazach, ale to super.
2: No właśnie, nauka. A myślę sobie, że kiedyś wychowanie polegało na tym, że to miało działać, to miało się sprawdzać. To miało się sprawdzać na tu i teraz. Czyli ja mam, jako rodzic, mam zrobić tak, żeby to dziecko było ciche, cicho. I obecnie wyobrażam sobie, bo mam to w swoim gabinecie, te wszystkie problemy rodziców, którzy chcą świadomie wychować to dziecko i gubią się w tym. Mnie wychowywano tak, czyli mnie wychowywano na strachu. Na tym, że to miało działać. Często słyszę takie komunikaty, że tak, kiedyś ojciec to był ojciec, on stawiał granice. Ale ja zadaję pytanie, ale jak stawiał te granice? No ja się musiałem ojca bać. Był ten pas w domu i to działało. A teraz współcześnie rodzice zastanawiają się i mówią, ja nie chcę, żeby to działało tu i teraz. Ja już chcę wychować to dziecko, żeby ono autonomicznie wiedziało, co jest dobre, a co złe i żeby potrafiło wyregulować swoje emocje nawet wtedy, kiedy nikt na nie nie patrzy.
1: Bardzo się cieszę, że o tym wspomniałaś, zwłaszcza, że twoja odpowiedź zbiega się z końcem pierwszej części naszej rozmowy, ale w kolejnej bardzo chciałabym ten środek ciężkości przesunąć właśnie na rodziców, którzy stoją przed nowymi wyzwaniami, którzy nie mają wzorców, bo tak jak mówiłaś, te metody wychowawcze sprzed 20-30 lat były zupełnie inne. Jest nawet sporo żartobliwych memów o milenialsach, którzy teraz wychowują dzieci, nieustannie podkreślając, że są ważne, że mają prawo do swoich emocji. To jest pół żartem, pół serio, ale ostatecznie wydaje mi się, że to są działania podejmowane z dobrą intencją, z dobrym zamierzeniem. W jaki sposób oni to wszystko odczuwają? Czego czasem potrzebują i w jaki sposób mogą o siebie zadbać? To są pytania, które będę kierowała do Pauliny Dyrdy, która jest psychologiem i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Dzisiaj opowiada, no właśnie, zaczęłyśmy od, w cudzysłowie, niegrzecznych dzieci. Temat okazał się dużo szerszy, natomiast okazuje się, że tych niegrzecznych dzieci samych w sobie, zwłaszcza celowo, chyba nie ma. Chyba trzeba trochę zmienić optykę i sposób patrzenia. Tym bardziej cieszę się, że ten temat w dzisiejszych drogowskazach się pojawił, no i że za chwilę będziemy go rozwijać. Dlatego zostań zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i słyszymy się za kilka minut. Aleksandra Galant.

bo ty tak pięknie pachniesz. Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz, kiedy przechodzisz pod oknem,

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na antenę Eski Rock. Witam się z wami po raz drugi. Po raz drugi też się przedstawię. Nazywam się Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Paulina Dyrda, która jest psychologiem i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Zaczęłyśmy rozmowę od zastanowienia się, kim są i czy w ogóle są niegrzeczne dzieci. Ale dzieci, które pojawiają się w twoim gabinecie, nie pojawiają się same. Pojawiają się z rodzicami, opiekunami, którzy mówią, że jest problem. Być może opisują sytuacje, o których już rozmawiałyśmy. Te wszystkie zachowania, które starałaś się przybliżyć, a co dla nich, jako rodziców, jako opiekunów, jest największym problemem?
2: Problemem jest presja. Problemem jest presja, którą nakładają inni, rodzina, szkoła. Problemem jest to, że oni też nie mają narzędzi i nie wiedzą tak naprawdę, co już jest normą, a co już nie jest normą. Problemem też jest to, że już wiedzą, że chcą wychować to dziecko w sposób bezpieczny, zdrowy, natomiast nie mają narzędzi. I myślę sobie, że zachowanie dziecka bywa problemem, oczywiście. I też przychodzą osoby, które chciałyby pomóc temu dziecku, żeby ono też potrafiło zachowywać się tak, żeby było też społecznie przyjmowane, jak wśród rówieśników i tak dalej, i tak dalej. Ale głównymi takimi moimi założeniami jest to, nie żeby dawać gotowe rozwiązania, co należy zrobić w danym momencie, w danej godzinie, przed snem, żeby to dziecko inaczej się zachowywało, tylko uświadomić rodziców, co jest ważne, jeśli chodzi o rozwój takiego dziecka.
1: Utrudniasz sprawę, bo podejrzewam, że wszyscy idąc do specjalisty mamy nadzieję na krótkie recepty, proste rady, konkretne, dosyć intuicyjne do wdrożenia. Niestety rzadko to w ten sposób wygląda, bo też chyba nie o to chodzi. Kiedy mówiłaś o różnych rozwiązaniach, to mam wrażenie, że wiele z nas słyszy rady, które mają tyle samo zwolenników, co przeciwników. Czasami człowiek się gubi, nie wie, co przyjmować, co, jak rozumieć, interpretować. No i oczywiście chyba takim ważnym zaleceniem czy hasłem, które się pojawia, to jest stawianie granic.
2: Myślę sobie, że chodzi o takie poukładanie sobie w głowie tego mindsetu. Co to jest granica? Granica to są takie barierki na moście. Czyli możemy wejść na ten most, ale musimy mieć barierki, żeby nie spaść.
1: W tym kontekście bardzo dobrze widać, jak ta granica jest ważna.
2: Bardzo ważna. Najważniejsza. Granica, może to taki wstęp, granica bez relacji powoduje bunt, a relacja bez granic powoduje chaos.
1: Muszę sobie to przyswoić, muszę się nad tym zastanowić. No ale czy granica polega na tym, że mówię to słynne nie i koniec?
2: To jest dosyć obszerny temat, dlatego że dziecko przede wszystkim potrzebuje miłości, oczywiście, uwagi. I trzecia, chyba najważniejsza rzecz, to jest poczucie bezpieczeństwa, a granice dają dziecku poczucie bezpieczeństwa. Kiedy stawiamy dziecku granice, to przede wszystkim musimy pamiętać, że tylko i wyłącznie granica zadziała, jeżeli my będziemy w relacji z tym dzieckiem i kiedy my będziemy mieć szacunek do tego dziecka. Dlatego, że układ nerwowy dziecka, generalnie mózg rozwija się od dołu, czyli w pierwszej kolejności działa ten tryb alarmowy, a ta samoregulacja, czy ta logika, ona wtedy nie działa. I nam się wydaje, że podczas tego całego trudnego wydarzenia, kiedy to dziecko zaczyna krzyczeć, głównie to pewnie o tym mówimy, to niegrzeczne dziecko, czyli takie, które bardzo głośno, teatralnie o czymś krzyczy, mówi i tak dalej. Lub no bije, ma jakieś zachowania, które nie są społecznie akceptowalne. I jeżeli byśmy popatrzyli na w ogóle rozwój dziecka i jego układu nerwowego, to w pierwszej kolejności, kiedy dziecko czuje złość, to uruchamia się jego układ alarmowy. Więc my wtedy nie rozmawiamy z tą logiką dziecka na ten moment rozwoju, tylko my rozmawiamy z tym układem alarmowym i my się wtedy z dzieckiem nie dogadamy. Dlatego chodzi o to, że pewnie jest też takie społeczne teraz przekonanie, że rodzice są zbyt pobłażliwi, dlatego że chcą rozmawiać z tym dzieckiem. Tylko że my musimy zrozumieć, że to nie chodzi o to, że to jest pobłażliwość, tylko najpierw trzeba nazwać uczucie dziecka i zabezpieczyć to dziecko i sprawić, żeby ono poczuło się bezpiecznie, by ten układ alarmowy przestał dawać głos i wtedy dopiero, żeby uruchomił się ten układ logicznego myślenia. I my już wtedy możemy z dzieckiem rozmawiać, kiedy ono nas słyszy.
1: Wszystko, co mówisz, brzmi dla mnie bardzo spójnie. Myślę cały czas o tej sytuacji, kiedy dziecko rzuca się po podłodze z płaczem. I nie wnikam w to, czy to jest w domu, czy w sklepie. Jest ten moment, kiedy włączył się układ alarmowy, szans na rozmowę żadną nie ma. Domyślam się, że taka rada sprzed lat, chociaż nie wiem, czy bardzo wielu, zostaw go samego, niech się wykrzyczy.
2: Ojej.
1: No właśnie, czyli to był dobry domysł, z tej rady nie korzystamy, te czasy mamy już szczęśliwie za sobą. No dobrze, ale słyszę drugi głos w swojej głowie. Z terrorystami się nie dyskutuje, nie pogadam. Gadasz teraz z tym dzieckiem, bo ono jest w zupełnie innym wymiarze. No to co mam zrobić? Wiem, że nie możesz nam tu radzić i sprzedawać gotowych rozwiązań. Nie o to zupełnie tu chodzi, ale to pytanie się nasuwa samo w sobie.
2: Trzeba zadbać o to dziecko. Trzeba je przytulić, trzeba dać mu jak najwięcej ciepła. To dziecko wtedy nas najbardziej potrzebuje. Kiedy ono czuje w sobie bardzo dużo emocji, a to ta mama przede wszystkim w pierwszych w ogóle latach życia jest bardzo ważna, bo to mama uwewnętrznia jego stany emocjonalne. Wiesz, jak dziecko ma 2 latka i się przewróci, to ono tak naprawdę patrzy na mamę i to mama, kiedy reaguje taką paniką, to dziecko wie, że aha, to coś się stało. A kiedy mama jest spokojna, to on dobra, idzie dalej. Bo reakcje mamy odzwierciedlają dziecko. Mama ma za zadanie odzwierciedlać dziecko. I to jest bardzo ważne. Więc to, czego potrzebuje dziecko w danym momencie, to jest zadbanie w ogóle o nie. Uspokojenie, przytulenie, zadbanie o bezpieczeństwo. Później z kolei pamiętajmy o tym, że te granice, też rola taty jest bardzo ważna, rola ojca, bo ten tata jest od świata zewnętrznego, tak jak już wcześniej mówiłam, więc to on pokazuje dziecku, że świat zewnętrzny, nie ten z mamą, tylko ten zewnętrzny jest bezpieczny. Więc jeżeli, nie wiem, na przykład dziecko bije mamę, bo to jest bardzo częste na początku, nie, że to dziecko bije mamę, to jedno to trzeba po prostu najpierw uspokoić, a potem jasno i w sposób bezpieczny z szacunkiem do tego dziecka powiedzieć, że nie, na to nie ma zgody. Rozmowa przychodzi w trzecim etapie, ale to takie nie w momencie, kiedy pojawia się ta agresja, jest bardzo ważne. No i też to chyba jest dla mnie najważniejsze, że regulacja emocji dziecka nigdy nie będzie ponad umiejętność regulacji emocji samego rodzica. Bo dziecko uczy się poprzez neurony lustrzane, czyli uczy się poprzez naśladowanie. I trudno, jeżeli my podczas tego krzyku tego dziecka to my krzyczymy, to uczymy to dziecko, no dobrze, to może zadziała na tu i teraz, ale uczymy, że silniejszy wygrywa. I teraz jeżeli dorosły nie reguluje swoich własnych emocji w sposób konstruktywny, to dlaczego chcielibyśmy oczekiwać, że dziecko samo będzie wiedziało, jak to robić?
1: Kiedy mówiłaś, to zarysowałaś kilka sytuacji, których ja byłam świadkiem albo w których ja brałam udział. Dlatego jestem zaskoczona, bo podejrzewam, że one są w takim razie dosyć powszechne. To jest być może pytanie bardziej z zakresu, nie wiem, neurologii czy jakiejś takiej biomechaniki mózgu, funkcjonowania układu neurologicznego, ale czy z dzieckiem o tym momencie, kiedy krzyczało, kiedy się rzucało, kiedy nie było z nim tak naprawdę kontaktu, można rozmawiać?
2: Oczywiście.
1: To znaczy, chodzi o to, czy to, co się dzieje, jest pod jakąkolwiek jego kontrolą?
2: W danym momencie nie. Ale im wcześniej zaczniemy w ogóle dyskutować, rozmawiać, przedstawiać, uznawać to dziecko jako odrębną jednostkę, przypominać mu w ogóle, że takie zachowania nie są okej, ja gwarantuję, że to zaprocentuje.
1: No a rozmowa? Mówiłaś, że to jest co prawda ten trzeci etap, ale to, że nie jest pierwszy w kolejności, nie oznacza, że nie jest ważny. Jak rozmawiać?
2: Nazywać to, co się z tym dzieckiem dzieje. Dlatego, że wiesz, jeżeli dziecko jest na placu zabaw i tak bardzo dobrze się bawi i jest sytuacja, w której trzeba wracać do domu na obiadek, automatycznie dziecko zaczyna pokazywać, że źle się z tym czuje, czyli płacze, no komunikuje się tak, jak potrafi. Ma prawo do płaczu, tak? No płacz jest okej. Okay. I to dziecko płacze i nie chce wracać i tak dalej. I teraz to, co jest podstawowym zadaniem rodzica, to jest nazwać dziecku to, co ono czuje, bo dziecko nie wie, co się z nim dzieje. A to my dobrze by było, żebyśmy byli na tyle kompetentni, żebyśmy chcieli w ogóle nazywać. Zobacz, teraz czujesz smutek, dlatego że na czymś ci zależy, coś jest dla ciebie ważne i musisz to stracić na ten moment, musisz stąd iść. I teraz płaczesz, bo czujesz smutek, czyli kontaktujemy dziecko z jego emocjami i nazywamy mu, teraz to przeżywasz. Dziecko dostaje sygnał, moje uczucia są ważne. ja jestem ważny dla ciebie i to, że ja się muszę stosować do zasad, to, że mama jest, no, nieugięta, no bo tak trzeba, bo to jest też o granicy i o tym, że tak świat funkcjonuje, że no teraz mamy porę na obiad, no i nie możemy z tego zrezygnować, czy mamy jakieś ważne wydarzenie. Więc to jest o granicy, ale też o szacunku i o tym, że ja ciebie widzę, dziecko, które czuje się ważne, ono tego potrzebuje najmocniej na świecie.
1: Czy jest wiek, od którego takie rozmowy mają sens? Bo sama się z tym spotkałam. Nie ma sensu w ten sposób do niego mówić, bo on tego nie rozumie, bo jest za mały.
2: Ja myślę, że nie podam ci konkretnej daty, od której wolno i nie wolno.
1: Ja to bardzo doceniam i mam wrażenie, że ta rozmowa w ogóle jest gdzieś poza czy obok dyskusji o tym, co wolno, czego nie wolno. I myślę, że byłoby fajnie, gdybyśmy przy tym zostały. Na koniec zapytam cię znów o coś, co przyszło mi do głowy, niezależnie od tego, jak sobie planowałam tę rozmowę. Skąd rodzice mają to wszystko wiedzieć? Kilka minut temu rozmawiałyśmy o tym, że teraz małe dzieci najczęściej mają ci słynni milenialsi. Oni stają w obliczu różnych wyborów, ale też często o nich mówi się, że to są osoby, które nie miały szansy, których nikt nie uczył analizowania, rozpoznawania swoich własnych emocji. Ta słynna inteligencja emocjonalna, nie kładziono na nią nacisku, kiedy był na to czas, to znaczy w dzieciństwie i tak dalej. Więc jak w ten sposób pracować z własnymi dziećmi?
2: Na pewno wgląd własny. Własna umiejętność regulacji. Mam dużo takich mam na terapii, które przyszły z innym zamysłem. Chciałabym naprawić dziecko, może jakieś moje zachowania, które nie do końca dziecku służą, ale to było w kontekście właśnie naprawienia. To nie chodzi o to, żeby naprawiać, bo my co do zasady nie jesteśmy zepsuci. Tylko często mamy nieuświadomione pewne rzeczy, nie mamy wglądu bardzo często i często nie rozumiemy, dlaczego my tak, a nie inaczej automatycznie reagujemy. I te automatyzmy, no, dzieją się właśnie z tego, że po pierwsze mamy schematy, które wynieśliśmy z domu, mamy własne mechanizmy obronne, które nam kiedyś pozwalały przetrwać, a teraz jakby my dorastamy, a niestety nie dorastają te mechanizmy razem z nami, więc myślę sobie, że ta samoświadomość, samoregulacja, umiejętność w ogóle samoregulacji i też pamiętanie o tym, że można być przeciążonym. Rodzice też bardzo często, mamy, są często przeciążone, zmęczone, sfrustrowane, oglądają niestety świat Instagrama, który jest perfekcyjny, czyli tak zwana ta presja, o której wcześniej mówiłam. Ale też dużo myślę sobie, że uczę swoje pacjentki wyrozumiałości do siebie, tego, że dziecko nie potrzebuje perfekcyjnego rodzica, potrzebuje obecnego rodzica. I ta rodzina nie jest okej, która nie ma konfliktów, tylko ta, która potrafi po konflikcie wrócić do bliskości.
1: Bardzo ważne słowa. Cieszę się, że padły na naszej antenie, cieszę się, że padły w drogowskazach, które mam przyjemność prowadzić. Kiedy pozbędziemy się tej skorupy właśnie oczekiwań, myślenia o perfekcjonizmie, to te słowa nabierają bardzo dużego znaczenia. Te słowa przed momentem wypowiedziała Paulina Dyrda, która jest psychologiem i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Na początku rozmawiałyśmy zwłaszcza o dzieciach, które borykają się z różnymi problemami, które objawiają się w sposób, który nie zawsze jest dla nas prosty do zaakceptowania i na których chcielibyśmy umieć reagować. Przed momentem skupiłyśmy się na tym, w jaki sposób możemy reagować, bez jednoznacznej recepty, natomiast wskazując kierunki. A za moment zajmiemy się rodzicami. Trochę rozwiniemy to, co Paulina przed momentem powiedziała, że wszyscy się czasami potykamy, wszyscy czasem mamy dosyć, mamy ochotę wyjść z siebie, stanąć obok, eksplodować i obudzić się za 3 dni. Nie da się tego zrobić, natomiast warto przyjrzeć się sobie temu, co czujemy i zastanowić się, jak można się sobą zaopiekować, bo warto to robić. Dlatego zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eski Rock. Cieszę się, że ponownie mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz kolejny przedstawiam wam Paulinę Dyrdę, psychologa, psychoterapeutę dzieci i młodzieży. Trudno byłoby mi w jednym zdaniu podsumować to, o czym do tej pory rozmawiałyśmy, bo mam wrażenie, że zahaczamy o bardzo ważne i też bardzo obszerne tematy, ale rozmawiamy przede wszystkim o tym, w jaki sposób dziecko odczuwa sytuacje, które my, dorośli, interpretujemy jako trudne, w których jesteśmy gotowi pomyśleć, że dziecko jest niegrzeczne, nieusłuchane, nie chcę już mnożyć tych słów, bo są bardzo nieprzyjemne i tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że mało trafne. Paulina opowiadała o tym, w jaki sposób można w tej sytuacji się zachować, tak żeby doprowadzić do jej rozwiązania, ale przede wszystkim, żeby zadbać o dziecko. Ale my też potrzebujemy o siebie zadbać. Mówię tu o dorosłych, którzy też bywają rodzice sfrustrowani, zmęczeni, bezsilni. I coś, o co chciałabym cię zapytać, to jest poczucie winy. Nie wiem, czy do twojego gabinetu przychodzą rodzice, którzy także się z tym borykają, bo czasami mają dosyć, bo są zmęczeni, bo zastanawiają się, dlaczego to ich dziecko takie jest, a potem pojawia się poczucie winy. Przecież to jest moje najukochańsze dziecko. Nie daj Bóg, ono czuje, co ja pomyślałem.
2: No tak, i kiedyś ta mama też była dzieckiem i też miała swoje neurony lustrzane i też uczyła się, jak radzić sobie ze złością. I też obserwowała, jak jej mama radzi sobie ze złością. To poczucie winy, rozumiem, że jest, bo jesteśmy bardziej świadomi, ale też ja często mówię o takiej wyrozumiałości. Name it to tame it, czyli nazwij, żeby oswoić. Jeżeli ja wiem, że mam problem w związku z tym, że jeżeli się złoszczę, to reaguję w taki, a nie inny sposób. Używam na przykład agresji, krzyczę. To też kiedyś ktoś mnie tego nauczył. I myślę sobie, że ta wyrozumiałość do siebie może nas zaprowadzić do tego, żeby też sięgnąć po pomoc, a nie skupiać się tylko na tym, że ja mam poczucie winy, bo ja nie potrafię inaczej. Bo myślę sobie, że każdy z nas korzysta z tych wszystkich strategii, które zna.
1: Zdarza ci się słyszeć w gabinecie, że jestem złą matką, jestem złym ojcem?
2: Oczywiście. Chociaż też zdarza mi się często usłyszeć, że moje dziecko jest złe i proszę je naprawić.
1: Nie powinnam się śmiać, bo rozumiem, że to też jest wyraz jakiejś bezsilności, natomiast pozwoliłam sobie na to, dlatego że w drugiej i pierwszej części dosyć sporo rozmawiałyśmy o tym naprawianiu dzieci. No ale właśnie bezsilność, czyli próby, które nie zawsze przynoszą rezultaty albo przynoszą rezultaty, ale one nie są zbieżne z naszymi oczekiwaniami albo z tym, co gdzieś wyczytaliśmy, co powinno się zadziać. Jak sobie z bezsilnością radzić? Czy to jest to słynne, trzeba zagryźć zęby?
2: To jest samokontrola. Samoregulacja jest o czymś innym. Samokontrola jest o zaciskaniu zębów, samoregulacja jest o opiekowaniu się swoimi emocjami i o wewnętrznej umiejętności radzenia sobie z nimi. Potrzebujemy to my, jako dorośli, i potrzebujemy tego uczyć naszych dzieci. Natomiast wracając, mówisz o bezradności, bezsilności i myślę, że w dużej mierze, jak mówię bezsilność, to w głowie mam częściej ojców niż mamy. Jawi mi się obraz ojca, który wie, że on już nie chce używać agresji, bo wie, że to nie jest okej. Wie, że jest jego rolą jako ojca, czyli tego człowieka, który ma pokazać dziecku świat zewnętrzny i ma pokazać, że świat jest bezpieczny. On chciałby umieć stawiać granice, chciałby wiedzieć jak, ale nie dostał narzędzi, niestety.
1: Tu wracamy do tematu braku wzorców, tego, że przed mężczyznami stoją takie wyzwania szczególne, bo być może oni są tym pierwszym, drugim pokoleniem ojców, którzy w ogóle takie próby podejmują. No ale czy taka świadomość tego, że będzie trudno, albo że tych narzędzi nie ma, wydaje mi się, że nie zwalnia z ich poszukiwania.
2: Z odpowiedzialności. Dokładnie. Czym jest odpowiedzialność? Odpowiedzialność jest wtedy, kiedy my mamy świadomość tego, że chcemy inaczej, że rola taty jest mimo wszystko inną rolą niż rola mamy. Mama ma biologiczną jakąś funkcję, by uwewnętrzniać dziecku jego uczucia, a tato jest tym jakby zewnętrznym światem, to już mówię chyba trzeci raz, ale to jest bardzo ważne, bo od tego, gdybyśmy wyszli i uświadomienie sobie, że ta rola ojca i rola mamy się różni,

0: Ale żeby to wszystko mogło mieć jakieś ręce i nogi, to my potrzebujemy mieć relacje z tym dzieckiem. I teraz, co to znaczy budowanie relacji z dzieckiem? To znaczy, że my mamy być uważni na to dziecko i rozumieć, że ono nie musi spełniać naszych oczekiwań, żebyśmy darzyli je szacunkiem, zaufaniem i uznaniem. I na bazie też mojej pracy w gabinecie, tego, z czym ja się mierzę często w pracy z nastolatkami, kiedy rozmawiam z rodzicami czy z ojcami, też w mojej głowie powstał taki projekt obozu sportowego na bazie sportu walki. Obóz, który ma wzmacniać i budować lub odbudowywać relacje ojca z synem, gdzie poprzez działanie, poprzez wspólne aktywności, poprzez zauważenie siebie, poprzez branie odpowiedzialności, potem oddawanie odpowiedzialności na przykład temu synowi, poprzez różne rozmowy, czyli działanie, ojcowie mogą zobaczyć to dziecko i zobaczyć, że to nie chodzi o bycie perfekcyjnym, tylko chodzi o to, żeby być obecnym w życiu tego dziecka, ale też nie tylko na swoich zasadach, tylko żeby też uznać świat dziecka, który jest na pewno inny i na pewno nie jest taki, jak był kiedyś, ale dobrze by było, żeby się zainteresować tym światem dziecka. I myślę, że szukanie czynników zewnętrznych na pewno nie pomaga, czyli bo to wszystko przez ten internet, bo to wszystko przez ten telefon i on siedzi tylko w tym telefonie. Okej, być może tak jest, teraz taki mamy świat i teraz mamy takie wyzwania dla tych młodych ludzi, ale budowanie relacji z dzieckiem to są wspólne aktywności i zainteresowanie się światem dziecka.
1: Wspomniałaś o internecie i telefonie i to oczywiście są bardzo realne problemy i wyzwania, ale czasem zbyt łatwo przypisujemy im odpowiedzialność za wszystko. Także o tym wspomniałaś. To obowiązuje nie tylko w kontekście, nie tylko w przypadku dzieci. Media społecznościowe to jest też coś, o co potykają się rodzice. Pewnie najczęściej mówi się o tym w kontekście młodych matek, które obserwują Instagrama, które obserwują nie tylko prywatne profile kobiet, matek, które funkcjonują w sposób idealny, mają beżowe dzieci i zawsze czystą kuchnię, ale to dotyczy też różnego rodzaju ekspertów, specjalistów, którzy pokazują, jak powinno być, nie zostawiając za bardzo marginesu na to, że czasami bywa jednak inaczej, albo czasami jest trudno te zalecenia, bo tam się pojawiają konkretne zalecenia. No i wtedy w głowie robi się trochę bałaganu. Pojawia się chyba wszystko to, o czym rozmawiałyśmy. Bezsilność, poczucie winy, żal.
0: Bardzo cieszę się, że o tym mówisz. Myślę, że tego właśnie na koniec brakowało. Porównywanie swojego zaplecza do cudzej sceny to jest bardzo częste niestety, czyli pani, która stawia coś na Instagram, ona pokazuje nam jedną minutę ze swojego życia, akurat do nagrania rolki posprząta sobie w domu lub ktoś jej posprząta ten dom. Wiemy, na czym polega content, musimy troszeczkę od tego odbiec i musimy sobie też odpowiedzieć uczciwie, że życie to nie jest Instagram, to nie są rolki na Instagramie. Życie to jest zmęczenie, to jest często też smutek i to, o czym też mówimy, że autentyczność w relacji z dzieckiem jest bardzo, bardzo ważna. Rodzic ma też za zadanie pokazać dziecku wszystkie emocje. Nie tylko jakoś nazywać tylko te emocje, o czym wcześniej mówiłyśmy, ale też kontaktować dziecko z tym, że zobacz, mama teraz jest smutna i to jest okej. Czyli poczucie bezpieczeństwa i dawanie zgody na to, że ty możesz czuć wszystko, ja mogę czuć wszystko, ja mogę czuć bezsilność i bezradność, ale cały czas jest to bezpieczne i cały czas jesteśmy w kontakcie ze sobą. Bo dziecko, kiedy też przekracza te granice, to ono, to też jest w ogóle rozwojowe, żeby przekraczać granice, żeby sprawdzać, gdzie są te granice, bo ono też sprawdza, czy rodzic wytrzyma jego emocje, czy ono pozostanie z nim w kontakcie, czy ono go odrzuci. Nie? To są potem te wszystkie sytuacje, w których później dorośli ludzie wybierają na przykład niedostępnych emocjonalnie ludzi, nie? No bo ktoś nie wytrzymuje ich emocji, wcześniej nie wytrzymywał, więc teraz dla nich to jest naturalne środowisko. Eksponowanie siebie w swoich emocjach i tym, że my się nie rozpadamy w związku z tym, że czujemy smutek, że my czujemy bezradność, jest nam czasem ciężko, to też jest o autentyczności, ale też o tym, że miłość buduje się w autentyczności, że relacja buduje się w autentyczności, że o czym jest bliskość, o tym, że ja mogę zobaczyć ciebie z wszystkimi twoimi wadami, z wszystkimi twoimi emocjami i wcale nie muszę cię w związku z tym odrzucać, bo nie jest to dla mnie zagrażające. Więc dziecko też dobrze, żeby się uczyło i patrzyło, że rodzice ze sobą też się nie zgadzają. Bo my często myślimy, że konflikt jest od razu o tym, że latają talerze.

0: Konflikty są bardzo ważne i potrzebne, no bo bywają konflikty interesów. Mi jest może tutaj w tym studiu za gorąco, tobie jest za zimno, mogłybyśmy mieć konflikt, ale czy my musimy w związku z tym zacząć być agresywne? No nie. I właśnie to trochę o to chodzi, że ten realny świat nie jest idealny. Ale myślę sobie, że idealnym byłoby być ciągle w obecności z tym dzieckiem, w realnej bliskości.
1: Piękne jest to, co mówisz. I myślę sobie, że mimo pytań, które chciałabym jeszcze zadać, w tym miejscu zakończymy naszą rozmowę. Również dlatego, że wydaje mi się, że to, co powiedziałaś, warto, żeby wybrzmiało i jakoś tak spuentowało naszą rozmowę. Rozmowę, którą zaczęłyśmy od rozważenia tego mitu czy stereotypu niegrzecznego dziecka, kończymy na miłości, na autentyczności, na bliskości, czyli na tym, co chyba w życiu jest najważniejsze. Ale zanim wejdę na jakieś patetyczne, zbyt wysokie tony, to po prostu bardzo ci podziękuję za twój czas i za to, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.
0: Dziękuję.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj Paulina Dyrda, psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Tak jak mówiłam, w cudzysłowie, niegrzeczne dzieci, sposoby rozwiązywania ich i swoich problemów, zmęczeni rodzice, którzy szukają rozwiązań. I tak w dużym telegraficznym skrócie mogłabym powiedzieć, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Oczywiście wątków było wiele, wiele więcej i ja bardzo zachęcam was do tego, żeby przyjrzeć im się bliżej, żeby się nad nimi trochę zastanowić. Możecie to zrobić, dlatego że na Spotify i na YouTubie ta rozmowa już jest dostępna. Ona trafiła do naszego archiwum i możecie ją tam odnaleźć. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, kto w przyszłości, zupełnie nieodległej, pojawi się w drogowskazach, kto i o czym będzie tutaj w radiowym studiu Jeski Rok rozmawiał, mówił, to możecie wejść na naszego drogowskazowego Facebooka i tam takich informacji poszukać. A dzisiaj to myślę, że jest już wszystko. Tych informacji, treści i tak było bardzo dużo, więc powiem jeszcze tylko, że niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Wtorek. Michał Poklękowski, zapraszam. MKOL daje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 3 scenariusze. W najgorszym nasi sportowcy mogą stracić igrzyska. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys PKOL-u po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. O tym Mateusz Gąbiewski. MKOL wskazał różne możliwości, co oznaczałoby zawieszenie praw członkowskich Polskiego Komitetu. Mateuszu.
2: Zawieszenie w prawach członkowskich oznaczałoby, że polscy sportowcy nie wystąpiliby na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL przede wszystkim oczekuje, że Radosław Piesiewicz sam zrezygnuje z funkcji prezesa PKOL. Drugim rozwiązaniem byłoby działanie samego komitetu i zawieszenie albo odwołanie Piesiewicza przez jego władzę. Tego też chciałby minister sportu Jakub Rutnicki.
3: Potrzeba doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to trzeba zrobić jak najszybciej.
2: Trzeci scenariusz zakłada bezpośrednią interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zawieszenie praw członkowskich PKOL. Polski Komitet ma niedługo podjąć kolejną próbę odwołania prezesa Piesiewicza.
1: Radosław Piesiewicz, przypomnijmy, usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL-u. Zakłócenia GPS na Pomorzu uderzają m.in. w Trójmiasto. Problem z nawigacją satelitarną nasila się od początku roku, a największą skalę osiągnął w szczycie sezonu letniego. Instytut Łączności potwierdza, że część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin.
4: Można sobie wyobrazić sytuację, że jeśli czyjeś zdrowie zależy od skutecznego wezwania pomocy w oparciu o pozycjonowanie satelitarne, no to przy zakłóceniach takiego pozycjonowania może się pojawić dosyć poważny problem z odnalezieniem osoby potrzebującej pomocy.
1: Tłumaczy Roman Młotkowski z Instytutu Łączności. Zakłócenia mogą wpływać także na działanie lokalizacji w rowerach miejskich i hulajnogach oraz systemach zarządzania flotą. Problemy mogą pojawić się również podczas sterowania dronami.
4: W momencie, w którym patrzymy na mapę i korzystamy z danych satelitarnych, są zakłócenia, czy też nie. Instytut Łączności prowadzi serwis pod adresem www.rtgms.pl, który pokazuje w czasie rzeczywistym na mapie, gdzie zakłócenia występują i jakie mają nasilenie.
1: Prawdopodobnie źródło zakłóceń znajduje się w obwodzie królewieckim, gdzie rosyjskie wojsko prowadzi działania z zakresu wojny elektronicznej. Szkoły szykują się do rewolucji bez smartfonów. Od nowego roku szkolnego uczniowie podstawówek nie skorzystają z telefonów komórkowych. Zakaz obejmie lekcje i przerwę.
5: Każda szkoła jest odrębną jednostką z dyrektorem, który podejmuje decyzje w porozumieniu z organami kolegialnymi, czyli z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Więc oczywiście przepisy będą przestrzegane, natomiast każda społeczność szkolna musi wypracować swoje metody, które przynoszą określone rezultaty.
1: Mówi Agnieszka Ludwiczak-Maszewska, wiceprezydent Bełchatowa do spraw oświaty. W tym mieście dyrekcja będzie zachęcać uczniów do pozostawiania telefonów w indywidualnych szafkach w szatni.
6: Będzie się bardziej skupiał na tym, co nauczyciel mówi i co jest przedmiotem lekcji. Natomiast podczas przerw z całą pewnością brak telefonów nie zaszkodzi interakcjom, wręcz przeciwnie, on je wzmocni.
1: Nie ma wątpliwości Renata Szustakiewicz, dyrektor podstawówki w Bełchatowie. Za złamanie przepisów uczniom będą grozić kary. Do szkoły na rowerze czy hulajnodze tylko z kaskiem na głowie. Od 1 września na chodnikach pojawi się więcej dzieci na dwóch kółkach. Rodzice powinni zwrócić uwagę, czy są dobrze przygotowani do jazdy, mówi nam Grzegorz Gogolewski, lekarz z wrocławskiego SOR-u.
7: To, że one będą jeździć przepisowo, nie znaczy to, że ktoś inny też będzie jechał przepisowo. Jest to obraz niepokojący, zwłaszcza, że patrząc na te dzieci, nie każde dziecko ma ochronę głowy w postaci kasku. Powinniśmy uczulać dzieci na to, że powinny posiadać ten kask.
1: Brak kasku na głowie w razie wypadku oznacza poważne urazy.
7: Dominujące i najbardziej ciężkie urazy to są urazy czaszkowo-mózgowe, natomiast spora jest ilość urazów mniej poważnych, niemniej jednak prowadzących do jakiegoś dyskomfortu w postaci stłuczeń czy złamań w zakresie kości kończyn górnych albo dolnych.
1: Od czerwca dzieci do 16 roku życia mają obowiązek mieć kask podczas jazdy na rowerze czy na hulajnodze.

0: SK Rock Warszawa.
1: Uroczystości na Westerplatte, dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Drożej na stacjach paliw, wygasł rządowy program osłonowy, ceny paliwa niżej. Mural przy ulicy Mogilskiej, Kraków upamiętnił piosenkarza Andrzeja Załuchę.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Uroczystości rocznicowe i mocne słowa prezydenta. Dziś 1 września na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach biorą udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Równo o 4:45 zawyły syreny alarmowe. To właśnie wtedy, 87 lat temu, z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein padły strzały w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej. Na miejscu zapalono znicz pokoju i odczytano apel pamięci. W swoim przemówieniu prezydent wspominał bohaterów.
3: Dla Polaków jednym z najważniejszych symboli jest Westerplatte, na którym heroiczni, bohaterscy żołnierze polscy nie tylko walczyło z przeważającą siłą niemieckiego wroga, ale tu wykuwał się także archetyp polskich postaw w czasie całej II wojny światowej, gdzie polski żołnierz walczył o wolność innych narodów, ale gdzie umierał zawsze tylko dla Polski.
1: Karol Nawrocki mówił, że istnieje prawda o II wojnie światowej, która jest słabo słyszalna u naszych zachodnich sąsiadów w Berlinie.
3: Świat, panie premierze, postawił nas w takiej sytuacji, że prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
1: Na Westerplatte jest prezydent, premier i szef MON. W Wieluniu jest zaś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: To jest raport.
1: Na stacjach paliw znów drożej. Wygasł dwutygodniowy rządowy program osłonowy, ceny paliwa niżej. Jak bardzo ceny poszły w górę? Na jednej ze stacji w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki.
4: Podwyżka jest znacząca. Litr popularnej benzyny 95 kosztuje tutaj o złotówkę i 12 groszy więcej niż w poniedziałek. Z kolei olej napędowy zdrożał o złotówkę i 4 grosze i przekroczył barierę 8 zł za litr. Kierowcy kręcą głowami.
5: Bardzo dużo. No.
4: Za dużo?
5: Za dużo, bardzo za dużo. No.
6: Szaleństwo. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
4: Obniżone ceny obowiązywały do 31 sierpnia. Do godzin wieczornych kierowcy szturmowali stacje paliw, aby zatankować taniej.
1: Ostatnie dwa tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa około 500 000 000 zł. I jeszcze ku pamięci Andrzeja Załuchy. W Krakowie przy ulicy Mogilskiej 43 można oglądać mural z wizerunkiem piosenkarza. Powstał niedaleko miejsca zamieszkania polskiego wokalisty.
7: Choć tyle innych jest, znam ty.
8: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Załucha, czyli córka tak Andrzeja Załuchy. Bardzo się cieszę, że to powstało i że akurat w tym miejscu i że tu se to robi. Także wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłam.
9: Teusz Masior, jestem prezesem Fundacji imienia Andrzeja Załuchy. Chcieliśmy, aby ten mural oddawał to, co u Andrzeja Załuchy było najważniejsze. Uśmiech na twarzy, pogoda ducha, soul, funk i jazz. Taki ciepły, serdeczny, który on sobą reprezentował. I te kolory, te pastele, właśnie tak go dają.
1: Dzieło powstało w 2 dni, a jego autorem jest Piotr Tuse-Jaworski, ceniony w Europie artysta.
10: Pogoda.
11: Wrzesień nam nastał i deszcze przyszły. Ale rzeczywiście trochę fajnie popadało, przynajmniej w Warszawie. Teraz pada na północy i właściwie zasadniczo to tak będzie tylko na północy i na wschodzie gorzej i będzie tak bardziej padać, ale na południu ciągle jeszcze ładne słoneczko.
12: Ja tam ciekaw jestem, jak państwu wczoraj padało czy nie padało, bo tutaj były wątpliwości. Jedna mapka pogodowa, którą czytał redaktor Góralski, twierdziła, że nie będzie wszędzie padało. Mapka, na którą trafiła redaktor Ziętarska, twierdziła, że wszędzie będzie padało, więc możemy sobie to dzisiaj rozstrzygnąć w ramach lekcji geografii i wszystko się wyjaśni.
11: Naprawdę synoptycy z nas jak z kozi dupy trąba.
12: To prawda. Proszę państwa, dzisiaj 1 września, oczywiście poważna rocznica, o której Ania Kruszyńska wspominała w raportach, ale od jutra nastąpi...
13: Dostałam pałę z matmy.
14: Przecież matematyka jest prosta, logiczna, to nie jest żadna filozofia, no. Tylko jak ślęczysz nad książką, to trzeba się trochę skupić, a nie myśleć o niebieskich migdałach. Puknij się w ten swój głupi łeb i się ogarnij.
13: I dostałam 6 z historii.
14: 6 z historii dostałeś? Uwielbiam historię i ty po mnie to masz! Po mnie to masz, nie po matce, tylko po mnie!
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
10: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
12: Ania Kluczyńska, czy lekcje z wiedzy o społeczeństwie będzie nam przedstawiała co pół godziny? Proszę Państwa, w związku z tym, że pierwszy dzień września w kalendarzu, pytamy o najfajniejsze wspomnienie, które zostało Wam w głowie
15: na
12: ze szkoły.
15: Na szczęście parę fajnych też jeszcze mam, ale ten dźwięk mi przypomniał, jak teściowa mówiła do mojego dziecka: zobacz, jaki twój tatuś jest mądry, to już wiesz, po kim odziedziczyłaś mądrość.
12: Witamy w naszej radiowej dżungli.

0: Kult. Hej, czy nie wiecie? I do tablicy. Wiecie, czy nie wiecie? Wiecie, czy nie wiecie?
1: To do tablicy to jest jednak najgorsze hasło, jakie można usłyszeć w szkole pod tytułem Ziętorska. Do tablicy. I wtedy człowiek wie, że ma przechlapane, ale będzie się o tych fajnych wspomnieniach ze szkoły. Dzisiaj zaroi się od ludzi w białych koszulkach i w czarnych spódniczkach albo spodniach. I ja zawsze mam takie, ojej, ale mi was strasznie jednak szkoda. I przypominam sobie taką historię moją z podstawówki, takiej zamierzchłej, typu pierwsza, druga klasa i człowiek się tak szykował i moja babcia mi uszła taki ładny fartuszek i miałam ten fartuszek i pamiętam, że dotuptałam do szkoły w tym fartuszku, tylko się kapnęłam, że nie mam spódnicy.
0: A
1: i jestem
0: miałaś?
1: W samych listopach po prostu, rozumiesz, bo tu z przodu fartuszek, a z tyłu po prostu pupa w spódnicy i strasznie mi było wtedy tak no i potem musiałam tuptać do domu też bez tej spódnicy, wszyscy się ze mnie śmiali. To nie jest może miłe wspomnienie.
0: I to był początek twojej kosy ze szkołą.
1: To był chyba początek tego, że przestało mi się tam podobać.
0: Dzisiaj właśnie o tej szkole sobie troszeczkę porozmawiamy. Będziemy próbowali zmierzać w kierunku pozytywnych wspomnień i z takim pytaniem na miasto wyszła też nasza praktykantka Ewa.
2: Twoje najlepsze wspomnienie ze szkoły?
3: Kradłem dziewczyną pod maski z toalety i przyklejałem sobie na czoło i tak dalej i wchodziłem do klasy i no, taka.
2: I dziewczyny nie były na ciebie złe?
3: Może i były, ale to śmiesznie chociaż było.
0: Chciałoby się powiedzieć, na czoło sobie przylep, ale gość już to zrobił.
1: Bardzo śmiesznie, naprawdę bardzo śmiesznie.
0: No to drodzy uczniowie, wszystkiego najlepszego.
4: Gdy siedzionek rozpoczyna, biegniemy do szkółki, by się uczyć różnych głupot, jak te durnowate pszczółki.
5: Eska Rock.
0: Messenger, Eski Rock i telefon są do waszej dyspozycji. Dzień dobry, zapraszamy.

0: Ja pamiętam, no wiele wspaniałych rzeczy. Fantastyczną stołówkę, fantastyczną panią Dunaj, ona prowadziła gimnastykę. Nauka była bardzo taka fajna, geografia, historia, wszystko. Pani Czech, która była w podstawówce też, ona uczyła chemii, to była bardzo wyjątkowa osoba. A jeszcze to pamiętam, że moja szkoła łączyła się z domem, chodziłam przez boisko dziurą i tak chodziłam właśnie do szkoły.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
2: Reklama.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
10: Bo tylko do drugiej.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: popadał ten.
1: No teraz też może popadać. Nie, nie, może dzisiaj popadać troszkę tym, którzy idą do szkoły. 1 września, ja cię kręcę.
2: Ale my dzisiaj przekornie pytamy o te najlepsze wspomnienia ze szkoły.
3: Dzień dobry, w temacie pierwszego dnia szkoły był taki kiedyś dowcip rysunkowy, że wchodzą dzieci do szkoły, a tam na tablicy jest napisane jeszcze 285 dni i już wakacje.

0: Proszę Państwa, za chwilę raport Eski Rock, ale najpierw chcieliśmy uratować Anię, która tutaj próbuje sobie cały czas się połączyć z naszym wspaniałym technicznym urządzeniem. Asiu.
1: Czekaj, pomagam Ani,
0: pomagasz,
1: słucham
0: Ani.
1: Ciebie.
0: Proszę Państwa, dziewczyny próbują uratować program, a ja w tym czasie będę rozmawiał z Wami na temat szkoły i Waszych wspomnień związanych ze szkołą. Jeżeli chodzi o te wspomnienia związane ze szkołą, to jeden z naszych słuchaczy zagląda na lekcję religii, a tam działy się rzeczy jakieś
1: dziwne
0: takie
1: bardzo,
0: z religią niezwiązane.
1: Prawda,
2: cześć, najlepsze wspomnienia z podstawówki, jak religia była w sakach katechetycznych i zawsze przed religią, jak żeśmy się tam spotykali, laliśmy się miłosiernie. I raz wracam z takiej katechezy, mam oko podbite, aby mi piłkę ping-pongową włożyli pod oko. Matka się mnie pyta, kto mi to zrobił, mówię, że Konrad, wzięła mnie za rękę, poszliśmy do Konrada do domu, zapukała, otwiera matka Konrada i mówi do jego matki, powiedz, że swojemu, żeby tak mocno go nie bił, bo popatrzcie, jak on wygląda. Matka Konrada go zawała, Konrad przyszedł, a on miał oboje oczu tak podbitych. No i już więcej matki jedna drugiej nie przychodziły na skargę, żebyśmy się tak mocno nie bili.
0: Proszę Państwa, złośliwość rzeczy martwych, raport będzie za pół godziny, nie ucieknie.
3: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.
0: Ale żeby bić się na lekcji religii, no kto to widział?
4: Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Proszę Państwa, to wcale nie jest tak, że Ania Kruszyńska się nie przygotowała do raportu. Po prostu
1: nie, no.
0: Jest to im notatki z żaru.
1: Właśnie, oni normalnie zerza te notatki do raportu.
2: Nieprawda.
1: Plecak się zaciął.
2: Zaciął się, stary jest, muszę kupić nowy. Ale jestem pilna uczennica i będzie raport.
0: No proszę bardzo. Proszę Państwa, o 6.30 to każde głupie radio może zrobić, ale 6.36 tylko SK Rock robi raport. Dzień dobry.
3: SK Rock. Raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam, przyznał się do winy, choć podczas przesłuchania wyjaśniał, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem pieszego. 26-latek, który miał potrącić dziecko w powiecie olkuskim, usłyszał zarzuty. Chodzi o wypadek, do którego doszło w piątek wieczorem w Zadrożu. Kierujący samochodem potrącił 15-letniego pieszego i uciekł. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia, a stan poszkodowanego dziecka nadal jest bardzo ciężki.
3: To jest raport.
2: Ścieki w łódzkiej rzece. Pracownicy pogotowia kanalizacyjnego podczas sprawdzania sieci ustalili, że do rzeki Jasieniec przedostawała się granatowa substancja. Ślad prowadził do kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Wareckiej, a następnie na teren jednej z działających tam firm.
4: Niektórym wydaje się, że jak wyleją coś nielegalnie do kanału, to popłynie to do oczyszczalni. Kanały deszczowe mają ujście wprost do rzek, dlatego przestrzegamy przed nielegalnym odprowadzaniem niebezpiecznych substancji do kolektorów deszczowych.
2: Informuje Miłosz Wika z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. Na miejscu pobrano próbki wody, a o sprawie powiadomiono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
3: SK Rock Sport.
2: Polskie siatkarki zgodnie z planem wygrały i znalazły się w najlepszej ósemce Mistrzostw Europy. Na drodze do ćwierćfinału stanęła im reprezentacja Portugalii. Biało-czerwone wygrały 3-0. W czwartek podopieczne Stefano Lavariniego zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie awans do półfinału. Teraz Nowy Jork i awans Igi Świątek do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Rozstawiona z numerem 8 Polka wygrała z Chinką Xiu Wang 6-2, 6-3. Świątek grała z nią trzeci raz i odniosła trzecie zwycięstwo. W drugiej rundzie zameldował się także Hubert Hurkacz. Na otwarcie turnieju polski tenisista zmierzył się z Damirem Dżumhurem. Hurkacz wygrał w 4 setach, a w 2 ostatnich oddał rywalowi tylko po jednym gemie. Ta sztuka nie udała się Maji Chwalińskiej, która w pierwszej rundzie trafiła na doświadczoną Taylor Townsend. Amerykanka wygrała z nią 6-2, 6-3.
5: Sześć na dziewięć w SC

0: Jakie jest pana najlepsze wspomnienie ze szkoły?
1: Jak się skończyła.
0: Czyli nie przepadał pan za szkołą?
1: Za szkołą nie, ale za studiami już przepadałem, bo były fajne i tematyczne dla mnie.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
12: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
2: Reklama.
13: Eskaro.
14: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście.

0: John Jett, Bad Reputation. Z zasady nie tłumaczymy tytułów piosenek, ale tutaj o tej złej reputacji tak naprawdę możemy mówić w kontekście kolejnej informacji, którą przygotowałaś.
1: Słuchajcie, ja kocham ten kraj. Włochy to jest absolutnie oddzielny stan umysłu, dlatego w niedzielę się tam wybiorę i spędzę tam całe 2 tygodnie z tymi kompletnymi wariatami, z bzikami wszystkimi możliwymi, bo oni tam robią dziwne rzeczy. We włoskim Arcuniano przez kilka lat działała taka atrakcja turystyczna, która miała być pozostałością starożytnego greckiego teatru. W rzeczywistości jednak co się okazało? Ten niby grecki teatr został zbudowany teraz, w 2014 roku, przez pana Franco Malosso, który przedstawiał to jako zabytek, chociaż pobierał to od turystów opłaty za jego zwiedzanie, ale prawda jest taka, najpierw ubiegał się o budowę garażu. Zamiast garażu postawił ala ruiny, przypominające antyczny teatr. Z materiałów przedstawionych w sądzie wykorzystano m.in. uwaga, cement i świeżo wydobyty kamień z Apulii. Mm-hmm. Konstrukcję sztucznie postarzono, postawiono cementowe kolumny, gipsowe posągi. No i powiedział, ej, mam antyczny teatr, 12 euro od sztuki, proszę bardzo, możecie zwiedzać. A za wycieczki to nawet brał 600 euro. No i po tych latach całych nagle się kapnęli, że to szwindel i pan Malosso teraz pójdzie siedzieć.
0: Ty, czyli to był taki przewam na garaż.
1: No.
0: Słuchaj, ja mam taką koleżankę. Ona prowadzi garaż, co tydzień wpuszcza tam bąka i pokazuje to ludziom na YouTubie.
2: 6 na 9 SC Rock.
0: Nie znasz?

Słuchajcie, a ja zamiast śmiesznej bądź nieśmiesznej historii na temat szkoły chciałabym pozdrowić serdecznie moją mamę, która w tym roku, 1 września,

0: pierwszy raz od ponad 40 lat nie pojechała na rozpoczęcie roku szkolnego, bo w tym roku przyszła na emeryturę. I wiem, że jest jej z tego powodu naprawdę cholernie smutno, bo zawód nauczyciela w klasach 1-3 był dla niej wszystkim. I chciałabym wam tylko przypomnieć, żebyśmy doceniali tych nauczycieli, bo jacy by nie byli, oni bardzo w nas inwestują i zależy im na naszej przyszłości. I to prawdopodobnie po części dzięki nim jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. I nie kopiemy tych rowów, które nam zapowiadali i obiecywali.
1: No, to prawda jest. I dla mamy szanownej pani nauczycielki na emeryturze i dla wszystkich wspaniałych nauczycieli. Hero of the day.

0: Metallica, piątka, siadaj. A teraz coś tych nieładnych rzeczy.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
0: Tak mówiła mi kiedyś nauczycielka polskiego, kiedy stałem przy tablicy. A szkoda gadać, szkoda strzępić ryja. Góralski, do ławki.
2: Do ławki po prostu. Plażowa poetka Agnieszka Kotońska żegna lato w skąpym bikini. Ono musi odejść, powiedziała. Boże, jak ona musi kochać te swoje bikini, że tak się z nim czule żegna.
0: Tylko na pudelku. Naturalna Agnieszka Żulewska bawi się z synem w parku. Tak odreagowuje aferę wokół kontynuacji Nigdy w życiu. Słyszałeś o jakiejś aferze? Nigdy w życiu.
2: Nigdy w życiu, co to?
1: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
5: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
4: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
3: Autopromocja.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
12: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Reklama.
14: SK Rock Warszawa.
15: Pożar w zakładzie w Skarżysku Kamiennej i nowe ustalenia w sprawie sprawcy. Zabrzmiały syreny, odśpiewano hymny, uroczystości rocznicowe na Westerplatte. Po 20 latach otwarto szkołę podstawową dla jednego dziecka. Za chwilę szczegóły.
16: SK Rock. Raport.
15: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. Kamery monitoringu i pracownicy zauważyli sprawcę wczorajszego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Mężczyzna, jak ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy, wtargnął na teren zakładu produkującego drony przez ogrodzenie. Według śledczych mógł działać na zlecenie obcego wywiadu. Te informacje przynosi o poranku nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co nowego udało ci się ustalić?
17: Według naszych nieoficjalnych informacji sprawca był zamaskowany. Po tym jak przedostał się na teren zakładu przez ogrodzenie, pracownica, która go zauważyła, wszczęła alarm. Wtedy mężczyzna zdążył jeszcze wyjąć z plecaka butelki z benzyną, rozlać ich zawartość i podpalić zapalniczką. Nie zdążył jednak wykorzystać całej zawartości tego plecaka. Po tym, gdy wzniecił ogień, rzucił się do skutecznej ucieczki. Taki bieg zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, że pożar w firmie był podpaleniem. Służby próbują teraz ustalić tożsamość sprawcy i to, na czyje zlecenie mógł działać. Jak przekazują nam nasi rozmówcy, od wczoraj wczoraj trwa intensywna analiza monitoringów w całej okolicy.
15: Przypomnijmy, wczoraj Prokuratura Krajowa wszczęła w tej sprawie śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym.
13: To jest raport.
15: 87 lat od wybuchu wojny. O 4:45 na Westerplatte rozpoczęły się główne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. To właśnie wtedy, 1 września 1939 roku, niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał polskiej składnicy. Zabrzmiały syreny, odśpiewano hymn, podniesiono flagę, a pamięć poległych uczczono apelem poległych i salwą armatnią. Historia ma wiele odniesień we współczesności, mówił prezydent.
3: Dziś, drodzy państwo, w XXI wieku, kiedy jak wierzę, z naszymi zachodnimi sąsiadami mamy tego samego wroga, czyli Federację Rosyjską, która destabilizuje całą sytuację w naszym regionie i morduje znów tak jak przed wiekami. Potrzebujemy odwagi cywilnej, potrzebujemy odpowiedzialności, potrzebujemy zdecydowania polskich polityków i niemieckich polityków.
15: Premier Donald Tusk mówił z kolei o odpowiedzialności Zachodu w sprawie Ukrainy.
7: Odpowiedzialnością całego Zachodu jest powiedzieć los Ukrainy, to jest także nasz los w najbliższej przyszłości. Tu na Westerplatte musimy to głośno powiedzieć, najbliższe miesiące, ta jesień, ta zima, które są przed nami, mogą być kluczowe nie tylko dla niepodległości Ukrainy, ale także dla bezpieczeństwa Polski i całego wolnego świata.
15: A jeszcze dziś w Gdańsku kolejne uroczystości upamiętniające ofiary wojny, między innymi na Placu Obrońców Poczty Polskiej. Wszystko zakończy się na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego. Zmieniamy temat. Koniec z tańszym tankowaniem. Wygasł rządowy program CPN i od północy ceny paliw poszybowały w górę.
10: Powiedzmy, jak te ceny się zmieniły, bo zmieniły się znacząco.
18: Tak, no niestety benzyna 95 podrożała o złoty 12 i dzisiaj będzie kosztowała 7,46. Olej napędowy podrożał o złotówkę i 4 grosze i cena końcowa jest 8,08 zł. U nas cena na pylonie była dużo niższa niż urzędowa. Podnieśliśmy tylko i wyłącznie stawkę VAT.
10: Mamy już nowe ceny, ale one mogą się jeszcze zmienić.
18: Tak, to wszystko zależy od tego, jakie będą ceny zakupu paliwa w hurcie. Na razie nic nie zapowiada, że ceny te mają spaść.
15: Mówiła Agnieszka Nadajewska ze stacji paliw w Bełchatowie, z którą rozmawiał Rafał Różycki, a program Ceny Paliwa Niżej obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Na koniec jeszcze szkolna ciekawostka. Po 20 latach otwarto szkołę podstawową dla jednego dziecka. Stało się to w miejscowości Ginostra na włoskiej wyspie Stromboli. To najmniejsza placówka w Europie, a otwarto ją specjalnie dla 6-letniej Aiszy, o co walczyli jej rodzice.
19: Pogoda. Czas na lekcje przyrody, ewentualnie lekcje geografii, drodzy państwo.
2: Naprawdę? Ale to, co ja mam uczyć? Zwariowałeś chyba, że oszalałeś? Upadłeś na głowę, Wojtek?
19: No, powiedz to, co zawsze, że no będzie padać albo nie będzie, no, że będzie zimno albo nie będzie.
2: Znaczy, no...
19: Że jedziesz do Włoch i cię to nie obchodzi.
2: Właśnie może to tak zakończmy ten temat. No, będzie trochę padać na północy i troszkę w Warszawie, a poza tym będzie ładnie. Ja tu w ogóle twierdzę, że jest ciepło, nie wpadajmy w panikę, nie jest źle. I jak sprawdziłam prognozę pogody tak na trochę dłużej, to na razie nie zapowiada się, że zejdzie poniżej 20.
19: I to jest dobra wiadomość. No. Drodzy uczniowie, jeśli jest wam smutno, jeśli jest wam źle, wujek Wojtek przychodzi z dobrą radą. Jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Esce Rock.
2: Ej, ale przecież najpierw jeszcze będą ferie. Nie stresuj ludzi. 2 tygodnie ferii to też jest coś.
3: Oczywiście, długie weekendy, święta po drodze.
2: No jasne, można sobie ten termometr nagrzać i powiedzieć, że jak jest chory.
4: Można też iść na wagary. W Częstochowie skończyła się cierpliwość. Raków zwolnił trenera Dawida Kroczka.
3: Kroczek po kroczku.

0: potrzebuję. Wczoraj zawsze sobie tak myślałem, kiedy nagle się okazywało, że jest kartkówka. Albo sprawdzasz niezapowiedziane.
1: Proszę, to było wczoraj. Tak, to może jakoś byśmy to wszystko przetrwali. Ja myśląc o najfajniejszych wspomnieniach ze szkoły, zwłaszcza z liceum, to przede wszystkim są ludzie. Ja mam tak cudowną, miałam klasę w liceum, z którą się kumplujemy do dziś. Wszystkich was bardzo serdecznie, kochani. Pozdrawiam. Mamy taką grupę, na której po prostu piszemy do siebie praktycznie codziennie o różnych rzeczach, sprawach. Potem sobie chodzimy razem na wino i jest fajnie.
0: A propos ludzi. Pani Dorota od Polskiego. Jej, jaka to była wspaniała
1: Boże,
0: nauczycielka.
1: Boże, i moja pani Izabela Gac, bardzo pozdrawiam. Pani Izo, kochana serdecznie, polonistka, która doprowadziła mnie do Olimpiady z Polskiego.
0: No, mi pani wbiła nóż w serce, bo się okazało, że ma dwójkę dzieci i męża. No, ale co zrobisz?
2: Szkoła kojarzy mi się z świetnymi relacjami i przyjaźniami. Pamiętam kiedyś, jak po ciężkim egzaminie wnosiłem kumpla na drugie piętro w internacie. Postawiłem go koło drzwi, otworzyłem drzwi i po chwili go nie było. Głowa była w środku, nogi na zewnątrz. Transportowałem do końca.
0: A jak to mówią, najlepszych przyjaciół poznaje się w internacie, prawda?
3: Telefon zaufania Eski Rock.
4: Ja tylko chciałem sprawdzić, czy mnie puścicie. Dziękuję.
3: 691 613 613.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
8: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
11: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Linkin Park z rana, jak wiadomo co. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a my dzisiaj o szkole, bo 1 września wszyscy tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup i dzzz. Będą pierwsze dzwonki, dzwonek to był jakiś koszmar po prostu w ogóle swoją drogą. W wielu szkołach potem wycofali dzwonki, nie?
0: Jakoś... To prawda, w mojej szkole nawet nie było dzwonka.
1: W mojej były koszmarne dzwonki i po prostu w ogóle doprowadzały człowieka do szewskiej pasji. Ale ja rzeczywiście chodziłam do szkoły w czasach, kiedy człowiek uczył się rosyjskiego. Bardzo żałuję, że tak mało z tego rosyjskiego w tej chwili pamiętam. Muszę kiedyś sobie ten rosyjski odświeżyć, ale mogę się pochwalić. Na przykład, co pamiętam? Mogę?
0: Co pamiętasz?
1: Buria mgłoju, niebo kroje wichry, śnieżny je krucja. To jak zwiera na zawoje, to zapłacze, jak dzicja. Ładnie?
0: Co ty gawariusz?
1: No, no nie pamiętam takie rzeczy. Przecież jak to jest, że w mózgu zostają takie rzeczy? To
0: a państwo?
1: Bunin.
2: Chodziłem jeszcze do szkoły z czasach, kiedy rosyjski był obowiązkowy i była taka sytuacja, że parę lat po skończeniu szkoły podstawowej poszedłem do tejże szkoły podstawowej właśnie chcąc zorganizować, czy tam zebrać dane ludzi, jak jeszcze RODO nie obowiązywało, do takiego spotkania klasowego. Stoję w sekretariacie, tłumaczę się ze swoich pomysłów. Panie ze zrozumieniem zaczynają tam coś szukać, sprawdzać i nagle otwierają się drzwi, a ja patrzę i zlany potem rozpoznaję, że wchodzi moja była rusycystka. Ale tak pomyślałem sobie, że zabłyszczę i mówię do niej, zdrawujcie. Ona tak się patrzy, zmierzyła mnie wzrokiem z góry do dołu i tak mówi, twarz kojarzę, ale akcent nadal fatalny.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
0: A pamiętacie, jak na korytarzach panowała taka głupia zabawa, że się podchodziło do kogoś, uderzało w ramię i mówiło muka?
1: Czy u ciebie tak nie było? A było coś takiego, a u mnie było nie w szczepionkach.
0: No widzisz, to o tym jest ta piosenka.

0: 7.30 na zegarach, czas na wiedzę o kulturze, wiedzę o społeczeństwie. Ania Kruszyńska przed nami.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Myśliwce NATO poderwane w Estonii i na Łotwie. Jak informują władze obu krajów, niezidentyfikowane drony przekroczyły przestrzeń powietrzną w regionach graniczących z Rosją. Na Łotwie był to już drugi alarm w ciągu nocy. Minister spraw zagranicznych Estonii napisał na portalu X, że takie incydenty są bezpośrednim następstwem agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie i podkreślają potrzebę zwiększenia presji na Rosję, aby zakończyła agresję.
1: To jest raport.
2: Oszukiwali na popularnym portalu sprzedażowym 7 osób w rękach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa. W trakcie przeszukań na terenie Śląska oraz innych województw funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, dokumentację bankową, karty bankomatowe, urządzenia elektroniczne oraz telefony komórkowe. Wobec wszystkich sprawców zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnione czyny grozi im kara pozbawienia wolności do 10 lat.
1: SK Rock Sport.
2: W Częstochowie skończyła się cierpliwość. Raków zwolnił z funkcji trenera Dawida Kroczka. Złożyły się na to fatalne wyniki na starcie sezonu. Zespół odpadł w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, a w Krajowej Lidze nie zdobył nawet punktu. Na razie klub nie podał, kto przejmie drużynę. Za to drużynę Liverpoolu właśnie zasilił Bradley Barcola. The Reds za Francuza zapłacili PSG 123 miliony funtów, co jest rekordem w przypadku piłkarza z Ligi Francuskiej. 23-latek ma przejąć pałeczkę w ataku po odejściu Mohameda Salaha. Zdobył 14 wszystkich 8-tysięczników świata. 30 lat temu, 1 września 1996 roku, Krzysztof Wielicki samotnym wejściem na Nangę Parbat domknął swoją podróż po koronę Himalajów i Karakorum. Uczynił to jako 5. alpinista w historii i 2. Polak po Jerzym Kukuczce.
3: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski.

0: Utwór traktujący o pani Robinson, prawda? Z filmu Absolvent.
1: Tak, to był genialny film z Dustinem Hoffmanem. Utwór najpierw był przez chyba Simon & Garfunkel. To było bardzo, bardzo, bardzo znane i tam pani podrywała Dustina Hoffmana, który był takim jeszcze młodym szczylem. A pani była starszą panią, znaczy starszą panią. Pewnie była młodsza ode mnie wtedy.
0: No, Misza, ja ze szkoły z kolei zapamiętałem pana Robinsona, Robinsona Crusoe.
1: A widzisz, proszę bardzo.
0: Był taki...
1: No bo dzisiaj o nauce, o szkole, 1 września jest i o nauce będzie teraz.
0: No właśnie, proszę Państwa, bo mówi się, że nauka nie popłaca, a wręcz przeciwnie, Instytut Badań nad Astrologią, Astrolabs, EUKO, otrzymał dotację w wysokości 84 tysięcy złotych od Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. No i właściwie teoretycznie wszystko się zgadza. Astrolab brzmi bardzo mądrze naukowo, no i pan właściciel postanowił za te pieniądze wykupić sobie naukę języka rosyjskiego. I tłumaczy to. Żeby badać astrologiczne aspekty wpływające na życie na Ziemi.
1: Okay.
0: I żeby nie było, ma pewne osiągnięcia na tym polu, bo tutaj ludzie by się czepiali, że o, przewalił pieniądze, a to wręcz przeciwnie. Na jego stronie internetowej jest piękna naukowa publikacja pod hasłem Tarło rozdymek, a synodyczny cykl księżycowy. Brzmi poważnie, ale można też u pana zamówić sobie horoskop na podstawie tychże rozdymek.
1: Słuchajcie,
0: same
1: nie ma,
0: ważne rzeczy.
1: Nie ma się absolutnie z czego śmiać. To jest zrozumiałe. Trzeba przecież po rosyjsku zbadać, czy na przykład, jeśli jedna rozdymka jest pod znaku panny, a druga rozdymka jest pod znaku barana i jest pełnia, to one wtedy mogą ten teges, czy nie mogą?
2: 6 na 9. Esterok.
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
7: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
6: A pan wie, jak to objechać?
8: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
14: Reklama.

0: ponieważ były to czasy transformacji i na polski rynek wchodziły różne produkty, w tym higieniczne dla kobiet, w tym również takie z aplikatorami, na przykład tampony. No i koledzy nie wiedzieli, jak to działa. To był czas przed reklamami w telewizji, żeby sobie obejrzeć, co tam Sylwia mówi z taką pewną nieśmiałością, i zrobili test i eksperyment. Sukces!
1: Nagraj się na Messengera Eski Rock.

0: No wyjechali, ale już wrócili, bo wakacje się skończyły i do szkoły marsz.
1: To prawda, słuchajcie, dla dzisiaj wspominamy różne rzeczy. Sporo na temat rosyjskiego, bo ja tu Buria mgłoju niebo kroję, opowiadałam przed chwilą. Pomyliłam to nie Bunin, to Puszkin, ale państwo też w sprawie rosyjskiego do nas dzwonią.
2: Jentara mi przypomniała, też miałem rosyjski jeszcze w podstawówce. Chociaż niby rocznik nie jestem aż taki stary, ale jeszcze się załapałem. A co pamiętam? Wierszyk. Jołka płakała, zniaczała, od udarów ta para. Utram płakać pierę stała, marzukła umierła. Pozdrawiam!
0: Słuchajcie, nie chcę być absolutnie złośliwy, bo w moich czasach już rosyjskiego w szkołach nie było, ale gdyby był, to spokojnie na placu zabaw teraz mógłbym się dogadać.
1: No, ale to znaczy ja uważam, że ja akurat bardzo żałuję, że nie mam płynnego rosyjskiego teraz, bo się po prostu, to w ogóle jest przepiękny język.
0: Mhm. I jeszcze była inna sprawa, mówiliśmy, że muka. Występowało coś takiego jak muka, mi się skojarzyło z biciem w ramię, pan tutaj jednak prostuje.
3: Muka to na pewno nie było uderzenie w ramię, tylko diametralnie w inną część ciała próba uderzenia. Jeżeli ktoś się zgiął, wtedy była muka i dostawał w karczycho. To za moich czasów było, później widocznie było bardziej liberalnie. Natomiast chciałem wspomnieć szkołę średnią, która była dla mnie o wiele fajniejsza i ciekawsza, no bo w technikum 37 chłopa i wychowawca, który miał świetne powiedzenia. Jednym z nich było: ty przestępco techniczny. Drugim to było: jeszcze nie wiosna, ty już zielony jesteś. I trzecie jego powiedzenie, które każdy też z tej szkoły znał: niedźwiedzia bym szybciej nauczył, a niedźwiedź to tępe zwierzę.
0: Przypomnijmy,

0: temat dzisiejszej lekcji. Najfajniejsze wspomnienia ze szkoły, prawda?
1: Ta właśnie, mój pan od PO mówił, jestem tu in blanco.
2: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
0: Incoguto.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Malwina Wędzikowska zdradza, czy wystąpiłaby w Królowej Przetrwania i powiedziała tak: nie mam współczynnika dramatu twórczego, ja już wiem. Wojtek, słuchaj, my mamy współczynnik dramatotwórczy, my możemy wystąpić, ale uważam, że tylko we trójkę. Wyobrażasz sobie, jaką wspaniałą Królową Przetrwania byłby kondzioł?
2: Absolutnie, że tak, oczywiście. Izabela Janachowska z kolei wyprawiła luksusowe baby shower, tiulowa kreacja, tort z bocianem i drogocenne prezenty. No te tiulowe kreacje to najgorsze.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Reklama.
5: Koniec lata. Nie.
6: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
7: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
6: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
13: No tak.
12: A teraz jedziemy do Factory.
13: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
14: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
15: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
4: Reklama.
16: SK Rock Warszawa.
17: Polska jest ofiarą wielu prowokacji i premier odniósł się do ostatnich pożarów. Czas zmierzyć się z rzeczywistością i nowościami. Dziś początek roku szkolnego. Iga Świątek pierwszy egzamin zdała na szóstkę. Awansowała do drugiej rundy US Open.
18: SK Rock. Raport.
17: 8.1. Anna Kruszyńska zapraszam. Polska jest ofiarą wielu aktów dywersji ze wschodu, mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości rocznicowych wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. To w kontekście ostatnich pożarów w zakładach wytwarzających komponenty dla przemysłu lotniczego w Lublinie i firmy produkującej m.in. drony w Skarżysku Kamiennej.
19: Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia. Akcje sabotażu, dywersji i prowokacje spotkały Finlandię, Litwę, Łotwę, Estonię, wielokrotnie Polskę. Za chwilę się dowiemy, że to rosyjskie służby zorganizowały prowokację dronową w Lipsku.
17: Pożar w hali lubelskiej firmy mógł powstać w wyniku akcji sabotażowej służb ze wschodu. Wątek działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym badają śledczy także po pożarze w Skarżysku Kamiennej. Sprawca wtargnął przez ogrodzenie, wylał benzynę z butelki, a po jej podpaleniu uciekł. Tak według nieoficjalnych ustaleń naszych reporterów wyglądał przebieg wczorajszego podpalenia. Prokuratura po tym zdarzeniu wszczęła śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Nasz reporter Mateusz Chłystun przynosi te informacje. Mateuszu, jak dokładnie działał sprawca?
4: Według naszych informacji mężczyzna był w kominiarce i kurtce. Kiedy sforsował ogrodzenie, zauważyła go pracownica zakładowego monitoringu, która zaalarmowała, że na terenie firmy znajduje się intruz. Mężczyzna miał wtedy błyskawicznie wyjąć z plecaka butelki z benzyną, wylać część ich zawartości i podpalić zapalniczką. W związku z alarmem po kilku sekundach rzucił się jednak do ucieczki, nie wykorzystując całej zawartości plecaka. Śledczy, jak ustaliliśmy, zabezpieczyli na miejscu ślady, które mogą wskazywać na udział służb obcego państwa w tym zdarzeniu.
17: To jest raport. Czas zmierzyć się z rzeczywistością i z nowościami, które czekają na uczniów. 1 września, początek roku szkolnego. Prawie 5 milionów uczniów wraca do klas. Pytamy, w jakich nastrojach przekraczają próg szkoły. Przed jedną z podstawówek w Bydgoszczy jest nasz reporter Dawid Olszewski.
16: Tak, jestem. Dzień dobry.
17: Powiedz, uczniowie zadowoleni, że wrócili z wakacji i co ich czeka w tym roku szkolnym?
16: No tutaj ruch coraz większy. Po wakacjach do szkoły wróciły Oliwia i Ania.
20: Nudziłam się już w domu i w sensie to można pójść już.
16: Za długo trwały te wakacje.
20: Tak, za bardzo.
16: Ale mogłyby jeszcze chwilę potrwać, czy już nie?
21: Tak, mogłyby jeszcze chwilę potrwać.
16: Nowy rok szkolny to też zmiany. Nowa podstawa programowa w przedszkolach i klasach pierwszej i czwartej szkół podstawowych. Zakaz korzystania ze smartfonów, między innymi w podstawówkach, oraz obowiązkowa edukacja zdrowotna, ale bez części dotyczącej zdrowia seksualnego, która będzie tylko dla chętnych.
17: A zmiany czekają też szkolne stołówki. W jadłospisie ma być więcej warzyw, owoców, ryb i produktów pełnoziarnistych, a mniej cukru i soli.
18: Słuchacie raportu w SC Rock.
17: Miałam czas, żeby się zregenerować, ale koncentracja musi teraz być na coraz wyższym poziomie, mówi Iga Świątek, która jest w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polka pokonała Chinkę Xiu Wang 6-2, 6-3.
22: Ciekawe było to, że przed piłką meczową nagle zapadła cisza i trenująca jej jest akurat teraz, prawda? No ale wszyscy czekali na ten koniec, więc no czułam, że jak zagram za lekko albo za asekuracyjnie, to ona od razu to wykorzysta, ale wiedziałam też, że jak będę po prostu intensywna, to pojawią się z jej strony błędy i w sumie to się wydarzyło, ale cieszę się, że skupiłam się po prostu na sobie.
17: Mówiła Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem. W drugiej rundzie singla w czwartek. Świątek zmierzy się z Argentynką Nadią Podorowską. Pokonała ją już wcześniej w półfinale French Open w 2020 roku.
23: Pogoda.
24: Wojtek, ratuj. Pogodynka ze mnie naprawdę słaba jest. Patrzę cały czas w tę mapkę i cały czas powtarzam tylko i wyłącznie to samo. No, będzie padać na północy, a na południu nie.
2: I około 20 stopni powyżej zera. Proszę Państwa, no powoli w jesień wchodzimy.
24: Wiesz coś więcej na temat tej
17: pogody? Ale ja widzę, że Warszawa oczko do nas puszcza. 21.
24: O, ekstra. Widzisz? To na szczęście.
2: No i super, i pięknie. No, no to udanego nowego roku szkolnego. Tak. Mhm.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
25: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
2: Człowiek by się uczył, to by potrafił pogodę zrobić, ale spokojnie, niedługo AI nas wyręczy.
24: No i w sumie, jeśli chodzi o pogodę, to niech nas wyręczania, co u ciebie?
17: No, zmiany, emocje, 1 września, jeszcze więcej informacji z rozpoczęcia roku szkolnego będzie.
2: Najfajniejsze wspomnienia ze szkoły, o tym dzisiaj rozmawiamy.

0: To jest niewiarygodne, ile rzeczy w człowieku się uruchamia, jak zaczyna myśleć o szkole. Na przykład mój pan od polskiego patrzył na mnie i mówił: prezencję masz, możesz być kasjerką w Peweksie, siadaj dwa.
1: Doskonałe, ja skoro a propos sing sobie przypomniałem, miałem taką lekcję muzyki w gimnazjum, bo za moich czasów jeszcze były gimnazje, i pan od muzyki, nie pamiętam jaki to był dzień tygodnia, nieważne, mieliśmy muzykę o godzinie 8 rano i on był prawdziwym artystą, przychodził i tak siadał, mówi: dzień dobry. To, co dzisiaj robimy.
0: Teraz sobie wyobrażasz, że my byśmy tak wstawali o 6, przychodzili do państwa o 6 i mówilibyśmy: dzień dobry, to jest 6 na 6.
1: Ale nie, żebym nie trzeźwy, po prostu był tak śpiący, no ja miałem wrażenie, że on się dopiero położył spać. No. Nie zarzucam, nic nie insynuuję. Państwo macie też swoje wspomnienia ze szkoły?
2: Odnośnie dzisiejszego tematu, to moje dzieci mówią, że twoja stara jest tak stara, że jak chodziła do szkoły, to nie było historii.
1: O, a ty się załapałaś na ten motyw? W twoich czasach było żarty ze starej?
0: Żarty były, tak.
1: Czyli to zawsze wraca, to co któreś pokolenie wraca.
0: Zupełnie tak, po prostu chyba twoja stara, tak się mówiło.
1: Chyba ty.
3: Wasz naczelny defetysta i malcontent, bo ja mam taką obserwację, że nauka to, przynajmniej niektórych, to poszła w las głęboko i się pogubiła się.
1: Oj, od razu w las.
0: Ale, co się pogubiło się? Ale że co? Że nauka niby...
1: Nie, a mi mama zawsze mówiła.
0: Się mi, bo zgubiło S na koszulce, jak mają tytuł z Dezą.
4: Pięknie.
5: Gdy siedzionek rozpoczyna, biegniemy do szkółki, by się uczyć różnych głupot, jak te durnowate pszczółki.
6: Eskarok.

0: twoje najlepsze wspomnienie ze szkoły?
1: Czyli maczetami te gaśnice w szkole i gaśnicami psikali po ścianach i po klasach.
0: I jak to się skończyło?
1: Przyjechała policja i zawinęła chłopa.
2: No nie wiem. Gaśnice kojarzą mi się tylko z jedną osobą.
3: Dzień dobry, szczęść Boże.
4: Daj Boże.
5: Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.

0: by wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Reklama.

0: 1 września. No to o czym możemy rozmawiać, jak nie o tym, jakie są wasze wspomnienia ze szkoły.
1: I obawy.
2: A ja mam prośbę, wytłumaczcie mi, dlaczego, jak sobie przypomnę te wszystkie pomysły, jakie mieliśmy w podstawówce i w szkole średniej, to się tylko później modliłem, jak moje miałem własne dzieci, żeby oni takich pomysłów nie mieli.
3: Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam.
4: Eska Rock.

0: Roxana opuszcza antenę, a na antenie za chwilę Ania Kruszyńska i raport Eski Rok.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Hulajnogi elektryczne pod większym nadzorem. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzyć przepisy dotyczące rynku pojazdów. Projekt ustawy zakłada większą kontrolę nad urządzeniami sprowadzanymi z zagranicy oraz surowsze kary za wprowadzanie na rynek pojazdów niespełniających wymogów.
3: My przygotowaliśmy projekt ustawy o tak zwanej homologacji, nadzorze nad rynkiem pojazdów. Jakiego typu urządzenia, jakiego typu pojazdy są kupowane za granicą, czy one spełniają polskie normy, czy właśnie jest możliwość ściągnięcia blokady i ominięcie przepisów, które obecnie obowiązują.
2: Mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Niespełniający wymagań pojazd może zostać zatrzymany, a właścicielowi mogą grozić dodatkowe konsekwencje. Nowe przepisy dotyczące hulajnóg byłyby kolejną zmianą po wprowadzonym w czerwcu obowiązku jazdy w kasku przez osoby poniżej 16 roku życia.
1: To jest raport.
2: 8 września ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem posiedzenia ma być uporządkowanie kwestii kierowania instytucją pod nieobecności jej prezesa. A przypomnijmy, szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w głośnej sprawie afery Zonda Krypto i został tymczasowo aresztowany. Do tematu wrócimy o 9:00. Od dziś w Krakowie obowiązują nowe przepisy. Chodzi o wydłużenie nocnego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, prohibicja obowiązuje w godzinach od 22 do 6 we wszystkich dzielnicach. Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych, m.in. restauracji i barów.
1: Eska Rok. Sport.
2: 207 meczów w kadrze i koniec. Lionel Messi ogłosił, że kończy reprezentacyjną karierę. To była decyzja, która bolała mnie i nadal boli, ale wiem, że to właściwy moment, napisał Argentyńczyk. W reprezentacji Messi strzelił 125 goli, zdobył z nią mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz dwukrotnie triumfował w Copa America. A dziś kolejne mecze z udziałem Polek na wielkoszlemowym US Open. Do gry w pierwszej rundzie wejdą Magdalena Fręch, która około 20 powinna rozpocząć mecz z Iwą Jowicz, a nieco później na w korcie powinna też pojawić się Magda Linet, której rywalką będzie Francesca Jones. A ja przypomnę jeszcze, że w nocy Iga Świątek pokonała Chinkę i awansowała do drugiej rundy. Porażkę poniosła Maja Chwalińska, a Hubert Hurkacz dołączył do Kamila Majchrzaka i też zagra w drugiej rundzie.
4: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9 w Esce Rock.
5: Najlepsza klasyka rocka.

Ja najlepiej wspominam pana od polskiego z liceum. On opowiadał nam tak, że od kiedy zdamy maturę, nie będą nam w ogóle potrzebne te lektury, które czytamy, a nawet nie będziemy wspominać i od nich się odnosić później, bo połowa z nich jest po prostu głupia.

0: Oto. Proszę Państwa, każdy z nas ma jakieś swoje rzeczy za uszami. Okazuje się, że redaktor Dziętarska była strasznym urwipołciem w szkole.
1: Ja naprawdę byłam strasznym urwipołciem i pamiętam taką sytuację, jak z moją serdeczną przyjaciółką Dorotą ukradłyśmy dziennik z pokoju nauczycielskiego, żeby wpisywać sobie piątki. Co zresztą uczyniłyśmy. Skończyło się to wszystko, dodam, nagannym sprawowaniem akurat na koniec roku, ale trudno. Natomiast gorszy problem był taki, że stwierdziliśmy, dobra, powpisywałyśmy te oceny i postanowiliśmy, że jedziemy do Doroty na chatę. No i tak mniej więcej w połowie drogi do niej, do domu, kapnęłyśmy się, że ten dziennik zamiast go odłożyć do tego pokoju nauczycielskiego, to on tkwił w jej torbie cały czas. I ja mówię, słuchaj,
0: podróżował
1: z nami, więc trzeba było do tej szkoły wrócić, zakraść się, zostawić ten dziennik z powrotem na miejsce. No ale jakoś nas wykryli, nagadne miałam wtedy.
0: No, proszę Państwa, gdyby nie wykryli, to Dziętarska byłaby w obsadzie Mission Impossible, a tak to się posypało.
1: No.
0: Państwo też mieliście swoje ciekawe doświadczenia?
2: Ja w trzeciej klasie liceum odpaliłem petardę w toalecie. Oczywiście nie było wtedy żadnych świadków, ale wszyscy wiedzieli, kto to zrobił, więc mi się upiekło. Natomiast ostatnio popełniłem jeden błąd. Opowiedziałem o tym mojemu 7-letniemu synowi i teraz zrobię wszystko, żeby nie mieć godnego następcy.
0: Trzymamy
1: kciuki. To nie są łatwe rzeczy. I teraz weź powiedz dzieciom, nie róbcie takich rzeczy. Jak Czech dokładnie robił to samo.
0: No właśnie, a propos mówienia.
3: Przypomina mi się jednak szkoła podstawowa i taka pani nauczycielka, która zawsze mi mówiła, praktycznie na każdej lekcji, jesteś głupi jak stąd do Kwidzyna. Nie wiem, dlaczego tak mi to utkwiło. Może dlatego, że nie było aż tak daleko do tego Kwidzyna. To takie miasto koło Malborka na Pomorzu. I jakoś tak zostało.
1: Ale to taki tylko troszkę głupi.
0: No, troszkę. Taki kawałek na mapie. Ale zobacz, gdyby prawdziwa wiedza zostawała nam w głowach, tak jak te głupie powiedzenia, to bylibyśmy geniuszami.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Reklama.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Reklama.

0: Chętnie bym Państwu zdradził, co padło poza anteną, ale nie mogę wkopać koleżanki, że kupowała ledwe zwolnienia lekarskie, żeby nie chodzić
1: halo,
0: do szkoły.
1: Halo, przerwa.
0: Kiedyś halo. Arek Jakubik, który był u mnie w kawałkach mojego życia, opowiadał, jak to teatralnie chodził do lekarza. Przed wejściem do gabinetu darł się strasznie w poduszkę, ale wiesz, wchodził do łazienki po prostu w przychodni lekarskiej, wydzierał się w tę poduszkę i z takim zdartym gardłem wchodził do lekarza. Lekarz mówi, o, panie Arkadiuszu, tutaj niestety trzeba odpoczywać w domu.
1: Tak.
0: I on z tym zwolnieniem taki smutny wracał do domu i przez dwa dni odpoczywał.
1: Szczęśliwa, pamiętam, bo rzeczywiście jakoś tak było, że w szatni handlowali takimi lewymi zwolnieniami i czasami zdarzało się takie podkładać, ale kiedyś miałam takie zupełnie prawdziwe zwolnienie lekarskie. Tylko mieliśmy taką lekarkę domową, która miała zupełnie inny adres na pieczątce z przodu i inny adres szpitala na pieczątce z tyłu. I pamiętam, mój fizyk był tak szczęśliwy, że złapał mnie na tym oszustwie, wziął to zwolnienie i mówi, aha, to lewizna ziętarska. A ja sobie myślę, kurczę, raz nie, na szczęście.
0: Ale numer, zobacz, że wpadłaś na prawdziwym zwolnieniu lekarskim.
1: Nie,
0: ale teraz jak cię nie bywa, jak czasami ciebie nie ma, to też tak robisz, tak?
1: Nie, ja teraz nie chodzę na zwolnienie lekarskie, bo chora to ja byłam tylko chyba przez jeden dzień tutaj, przez ten ostatni rok. Chciałam zauważyć.
0: A propos medycznych doświadczeń.
2: W trzeciej klasie podstawówki miałem wstrząs mózgu i zafundowałem, w zasadzie kolega z siódmej klasy zafundował mi tygodniowy pobyt na oddziale dziecięcym w szpitalu na ulicy Litewskiej. Mimo, że to może było i traumatyczne w życiu,

0: To bardzo dobrze wspominam, bo przez tydzień nie miałem szkoły, grałem na ekranowym Nintendo, no i w sumie świetnie się bawiłem. Tak chyba mnie moi rodzice, no ale mniejsza z tym.
1: Dzień dobry.
2: Telefon zaufania Eski Rock.
1: O, dobrze, że pamiętałem numer.
2: 691 613 613.
1: Ale chyba

0: Pierwszy dzwonek tego roku szkolnego można już oddryndać, oddzwonić. Dzień dobry Państwu, z nami profesor Jarosław Bielajewicz.
1: Dzień dobry.
0: O, czekaj, czyli ten mikrofon nie działa, to widzisz, to do tego mówię.
1: Ja dostałem dwa mikrofony, to jest jak seks z... A nie.
0: Jak z dwoma mikrofonami? I co się z nimi robi? Opowiadaj.
2: Marzenia Jarosława. Ja się swoją drogą w kwestii szkoły, to bardzo się cieszę, że wstecz to już raczej nie mogą mnie ukarać, bo wyszło na to, że generalnie byłam strasznym łobuzem i teraz to już chyba nikt nie będzie z tego wyciągał konsekwencji, prawda?
0: No nie wiem.
2: No raczej.
0: To po ilu się zeruje?
2: Nie wiem, no chyba no teraz to już się na bank wyzerowało.
1: Jak punkty karne po jakimś czasie, tak?
2: Prawda? No,
0: przedawnienie.
2: Ile ja miałam punktów karnych
0: w szkole? Matku,
1: a u was też się mówiło na żeblałki? Się chodziło na blałki?
2: Nie.
1: Na wagary?
2: Nie,
1: u nas były blałki.
0: My
1: były
0: mieszkaliśmy w Polsce, wagary. Jaro. A. Tak. Dziękuję. No, tak. Dobrego dnia życzę.
2: Jaro przyjechał do was z zagranicy.
3: To było 6 na 9 w ESC.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
1: Reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
4: Koniec lata? Nie.
5: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
6: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
5: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Reklama.

0: Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny.
1: Teraz znowu szkoła, stres, bo sprawdziany.
0: Od dziś droższe tankowanie, wygasł rządowy program osłonowy CPN. Można zadzwonić i poprosić o wsparcie. W Łodzi działa telefon życzliwości.
2: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Trzeba to powiedzieć głośno. Koniec odpoczynku, czas zabrać się do nauki. Uczniowie wrócili do szkoły, niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach.
1: Wakacje było bardzo fajnie, teraz znowu szkoła, stres, bo sprawdziany.
3: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
4: Czy już znasz plan lekcji?
3: Tak, bym wolał całą koszykówkę na pierwszą.
4: Zamiast matematyki na przykład?
3: Tak.
5: Całe 2 miesiące w domu i wakacji za dużo.
4: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
5: Nie do końca. Teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie 6 od poniedziałku do piątku, do wieczora.
4: Trzeba wcześniej wstać.
5: Tak.
0: Z uczniami i rodzicami w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski, a nowy rok szkolny przynosi kilka zmian. Uczniowie w klasach 1 i 4 oraz przedszkolaki uczą się według nowej podstawy programowej. W szkołach podstawowych obowiązuje zakaz korzystania ze smartfonów, a edukacja zdrowotna jest obowiązkowa, ale z wyjątkiem części dotyczącej zdrowia seksualnego, która jest dobrowolna. Zmienią się też zasady żywienia. W szkolnych jadłospisach będzie więcej warzyw, owoców, a mniej cukru i soli.
2: To jest raport.
0: Skończyła się paliwowa sielanka, wróciła drożyzna. Za litr popularnej benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego musimy teraz zapłacić średnio o złotówkę więcej niż wczoraj.
6: Bardzo dużo, po prostu szaleństwo dla takiego zwykłego człowieka.
7: Zostawimy to bez komentarza.
8: A tankować trzeba i to prawie codziennie. Jak są duże trasy, wszystko podrożeje.
9: Paliwo powinno być tańsze.
10: Powinno być tańsze. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
8: Nie chcę po prostu mówić to, co naprawdę myślę o tym wszystkim.
10: Można wydatkować te pieniądze inaczej oczywiście.
9: Na przykład?
10: Prawda? Na jakieś przyjemności dla siebie albo dla dzieci.
9: A tu trzeba jednak...
10: Zatankować.
9: Dokładnie.
10: To niestety rowerem...
9: I płacić więcej.
10: Rowerem już spoza miasta nie przyjadę do pracy.
0: Z kierowcami w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Za tydzień, 8 września, ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem posiedzenia ma być uporządkowanie kwestii kierowania instytucją pod nieobecność jej prezesa. Przypomnijmy, po tym jak szef PKL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, czy zebranie zarządu oznacza plan na odwołanie dotychczasowego szefa?
11: No nic na to nie wskazuje, bo takiej zmiany może dokonać tylko nadzwyczajne walne zgromadzenie członków PKOL-u. Środowisko sportowe już kilka miesięcy temu wnioskowało o jego zwołanie, ale ich apel pozostał bez odpowiedzi.
12: Są konkretne dokumenty na stole, ale to wszystko będzie miało swój kres z całą pewnością.
11: Powiedział mi jeden z wnioskodawców, olimpijczyk Robert Korzeniowski. 8 września, co warto podkreślić, zbierze się więc jedynie prezydium PKOL-u, które takiej mocy, by odwołać prezesa, formalnie nie ma. Zgodnie ze statutem obowiązki szefa przejął obecnie wiceprezes zarządu PKOL, Mieczysław Nowicki. To z jego inicjatywy w przyszłym tygodniu ma się zebrać zarząd tej instytucji.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Mogą zadzwonić, porozmawiać i poprosić o wsparcie. W Łodzi działa telefon życzliwości. Inicjatywa, w której starsi pomagają starszym. Wolontariusze służą radą w codziennych sprawach i wskazują, gdzie można znaleźć specjalistyczne wsparcie. Szczegóły zna Julia Niewiadoma.
13: Jeżeli chodzi o temat internetu, to czy jest tak, że starsze osoby czują się wykluczone?
14: Patrząc na statystyki GUS, no to jeszcze duży odsetek osób jest wykluczony cyfrowo. Celina Maciejewska, rzecznik do spraw seniorów. W tej zalewie informacji trudno znaleźć to, co nas stricte interesuje. I to też jest rola wolontariuszy, żeby pomóc.
15: Taki telefon jest bardzo dobrym pomysłem. Starsze osoby nie potrafią korzystać z telefonów komórkowych, nie potrafią skorzystać dobrze z internetu.
16: Wydaje mi się, że teraz osoby starsze są bardziej aktywne.
17: Mam kontakt z internetem właściwie codziennie.
18: Czyli to jest ułatwienie, pana zdaniem?
17: Tak, bardzo duże ułatwienie.
0: W drugiej połowie 2025 roku z telefonu życzliwości skorzystało ponad 100 osób, a wolontariusze poświęcili na rozmowy ponad 120 godzin.
2: Pogoda.
0: Wtorek chłodniejszy, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, ale też z przelotnymi opadami deszczu, a te możliwe są w całym kraju. Najchłodniej dziś na północy od 18 do 20 stopni, w pasie centralnym od 20 do 23, a najcieplej na południu i na południowym wschodzie, tam około 25 stopni.
2: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: 13 minut po 9. Przyjechałem do Państwa, do Warszawy i nie prowadzę programu z poznańskiego studia. Wczoraj żegnając nasze stare studio, a dzisiaj witając to tymczasowe, które będzie naszym studiem przez krótki czas do momentu, gdy nie pojawi się nowe, piękne, wypasione, o którym na razie nie będziemy nic więcej opowiadać. Sami Państwo zobaczą za jakiś czas, jak to będzie funkcjonować w nowym układzie. Na razie z tymczasowego studia Jarubowi dzień dobry. Kultowe, wtorkowe historie w ten piękny pierwszy dzień września.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Przy okazji pozdrawiam swoje bąbelki, które właśnie pewnie zmierzają na otwarcie roku szkolnego. Leave Me Behind, Nickelback.

0: Przyznam się, że w dawnych czasach nie do końca rozumiałem teksty zespołu Mysłowic, ale po latach i wielu rozmowach z członkami tej kapeli już trochę mi się rozjaśniło. W tym także w temacie tej piosenki, scenariusz dla moich sąsiadów. No dobrze, teraz przenosimy się hen w czas przeszły.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: I przypomnijmy sobie fragment 9. płyty zespołu Pink Floyd, która swoją koncertową premierę miała w Nebworth w lipcu roku 75, a potem we wrześniu 12 września 75 roku miała swoją premierę sklepową, czyli pojawiła się w postaci namacalnych dysków winylowych w sklepach. Odniosła natychmiastowy sukces. A wytwórnia płytowa, w ich przypadku EMI, nie była w stanie wyprodukować wystarczającej liczby egzemplarzy, by zaspokoić popyt. Pamiętają Państwo płytę Wish You Were Here, okładka, znów robiona przez zespół Hypnosis, która to ekipa Hypnosis stworzyła serię scen opartych na nieobecności. Ta najważniejsza na okładce, czyli taki pusty gest uścisku dłoni dwóch biznesmenów, z których jeden płonie. Mówiłem o tym, że płyta cieszyła się olbrzymią popularnością od samego początku. Przez długi czas było właśnie tak, że ludzie po prostu chodzili pytać o nią w sklepie. Czy jest? Nie było, przychodziło się tydzień później, dwa tygodnie później, trzy tygodnie później, a nawet prawie rok później. Bo dopiero 1 września kolejnego roku, 76, a więc dokładnie 50 lat temu, prawie rok po premierze, album Wish You Were Here spadł z tej listy najchętniej kupowanych płyt w Wielkiej Brytanii.

0: Za chwilę 25. rocznica ataku na World Trade Center w Nowym Jorku. No i też przy okazji rocznica wydania tej piosenki na płycie POD, która ukazywała się tego feralnego dnia. Youth of the Nation. Historia z roku 2001. A za moment będziemy trochę dalej w przyszłości, bo pojawi się coś z lat 80. I to z naszego europejskiego kontynentu.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz?
12: No tak.
11: A teraz jedziemy do Factory.
12: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
13: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
14: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
15: Reklama.
16: You're listening to Serge Tankian.
17: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

The Final Countdown zespołu Europe. Wspominałem chwilę temu o liście przebojów i obecności na UK Charts albumu Wish You Here zespołu Pink Floyd. Rok 2004 przyniósł sporo zmian, no bo tak naprawdę rozwijający się internet i kupowanie plików, pobieranie ich ze stron internetowych postanowiono włączyć do notowań. Oficjalnie stałym czynnikiem pobrań na liście najpopularniejszych albumów i piosenek Wielkiej Brytanii to pobieranie stało się w roku 2005, ale już w 2004 próbowano to zrobić. I działo się to właśnie na początku września, te 22 lata temu. Tyle, że wtedy można było tym łatwo manipulować. W związku z tym, z takim pierwszym notowaniem mogą być pewne, nazwijmy to, niedoskonałości. Bo jak to możliwe, że w roku 2004 na pierwszym miejscu znalazła się piosenka z koncertowego albumu zespołu Westlife, takiego boys bandu. Piosenka, która wtedy nie była nową, tylko sprzed 5 lat z albumu koncertowego. Flying Without Wings. Tej piosenki Państwu nie zagram, ale zagram ten kawałek, który na tym pierwszym notowaniu liczonym już z internetowymi ściągnięciami piosenka w trójce się pierwszej znalazła. I to jest ta piosenka, U2 Vertigo.

0: Thank you.
1: Mimo że ta tradycja robienia koncertów o nazwie MTV Unplugged jest obecna do dziś, no to tamte lata, lata 90. były pod tym względem absolutnie najpiękniejsze. Layla, czyli ta akustyczna wersja piosenki, którą wcześniej poznaliśmy w wykonaniu zespołu Derek and the Dominos, oczywiście także dowodzonego przez Erika Claptona. 10. Za moment pani Ania znów w studiu, a więc raport deski rok przed nami, a potem The Hooters.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Co?
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest na...

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: Arab?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
12: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
13: Reklama.
14: Afera Zonda Krypto i kolejna odsłona zamieszania wokół giełdy kryptowalut. Jak mówią, lepiej było na wakacjach. Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Przez miesiąc gasili pożary na południu Europy. Z Hiszpanii wrócili polscy strażacy.
15: SK Rock. Raport.
14: 10. Anna Kruszyńska zaprasza, ma na początek jednak poważny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Na pasie w kierunku Katowic pojazd ciężarowy miał wjechać w służby, które pracowały na jezdni. Na miejscu ląduje helikopter LPR. Pojawiają się też informacje o osobach poważnie poszkodowanych. Obecnie trwa walka o ich życie. Służby nie mówią jednak o bilansie tego tragicznego zdarzenia. Droga jest zablokowana, policja organizuje objazdy i do tych informacji będziemy wracać.
15: To jest raport.
14: Umowa miała być skrajnie ryzykowna. Kolejna odsłona zamieszania wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Polski Komitet Olimpijski przekazał upadłemu sponsorowi szerokie prawa do wizerunków polskich olimpijczyków oraz dane osób obserwujących profil reprezentacji. Wynika z umowy, do której dotarła Wirtualna Polska. Dokument przewidywał także, że PKOL będzie zarabiał na sprzedaży kryptowalutowych tokenów i w ten sposób wynagradzać też sportowców. Umowa została zawarta w październiku ubiegłego roku, kilka miesięcy przed upadkiem giełdy. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
16: Umowa była znacznie szersza niż zwykły kontrakt sponsorski. Firma Zonda Krypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, sylwetek i głosów obecnych oraz byłych olimpijczyków, nawet tych startujących od igrzysk w Londynie w 2012 roku. PKOL miał też co miesiąc przekazywać giełdzie dane wszystkich obserwujących profil PKOL na Facebooku. Komitet zobowiązał się ponadto do promowania tokenów Zonda Krypto, a w zamian miał otrzymać m.in. 50% przychodów z ich sprzedaży. Co istotne, gdyby sportowcy wystąpili z roszczeniami dotyczącymi wykorzystywania ich wizerunku, koszty miał ponosić PKOL. Radosław Piesiewicz miał podpisać umowę bez wiedzy zarządu i prezydium komitetu, a dokument miał być przed nimi ukrywany.
14: Już w szkolnych ławkach nowy rok szkolny rozpoczyna dziś prawie 5 milionów polskich uczniów, z czego 395 tysięcy to pierwszoklasiści. Niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach. Przed jedną z bydgoskich szkół jest nasz reporter Dawid Olszewski. Powiedz, w jakich nastrojach uczniowie wrócili do szkoły?
0: W Bydgoszczy nowy rok szkolny powitał uczniów solidnym deszczem. Część z nich cieszy się z powrotu, choć niektórym lepiej było na wakacjach.
2: Teraz znowu szkoła, stres, bo sprawdziany.
13: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
0: Nowy rok szkolny to też zmiany. Rozmawiałem z rodzicami, którzy część z tych zmian pochwalają, choć są też takie, które mniej im się podobają.
17: Nie podoba mi się brak zadań, bo my jesteśmy jeszcze ci milenialsi, co robili.
0: Te zmiany w jadłospisie?
17: Mniej cukru, mniej soli, więcej warzyw, jak najbardziej.
0: Rodzicom, z którymi rozmawiałem, podoba się też zakaz korzystania z telefonów przez uczniów szkół podstawowych.
14: A obowiązkowa jest też edukacja zdrowotna, z wyjątkiem części dotyczącej zdrowia seksualnego. Polscy strażacy wrócili z Hiszpanii. Przez miesiąc gasili pożary na południu Europy. Akcja podzielona była na 3 35-osobowe zmiany strażaków.
18: Ideą propozycjonowania jest to, żeby być zawczasu na miejscu, które jest potencjalnie narażone na duże pożary. Wtedy, kiedy nie było pożarów, mieliśmy normalnie zajęcia organizowane z Hiszpanami po to, żeby wymieniać się doświadczeniem, żeby uczyć się od nich sposobów, w jaki oni prowadzą działania gaśnicze. A w momencie, kiedy były zdarzenia, po prostu zabieraliśmy cały nasz sprzęt i jechaliśmy pomagać gasić. Ta grupa miała dwie akcje, takie, w których braliśmy udział normalnie jako strażacy wysłani do pomocy.
14: Mówił dowódca trzeciej, ostatniej zmiany strażaków Grzegorz Borowic z Państwowej Straży Pożarnej.
15: SK Rock Biznes.
14: Wznowiony na drugą połowę sierpnia program osłonowy Ceny Paliwa Niżej kosztował budżet państwa 495 milionów złotych, poinformowało Ministerstwo Finansów. Według analityków rynku paliw ceny benzyny i diesla na stacjach w pierwszych dniach września mogą wzrosnąć od kilkudziesięciu groszy do złotówki za litr. Od dziś BLIK blokuje transakcje związane z nielegalnym hazardem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji. Rynek hazardowy w internecie ma obecnie charakter transgraniczny, a to oznacza, że istnieją serwisy, które mają działać zgodnie z prawem w kraju swojej rejestracji, a jednocześnie nie mogą oferować takich usług w Polsce. Ożywienie na rynku mieszkaniowym w sierpniu. Według wstępnych danych Oto Dom na 7 największych rynkach w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i Katowicach deweloperzy sprzedali ponad 4300 mieszkań, a to oznacza o 25% więcej niż w sierpniu ubiegłego roku.
19: I to już bez kursu walut?
14: Bez kursu. Bez kursów.
15: Pogoda.
14: Dziś chłodniej, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju. Najchłodniej na północy. Od 18 do 20 stopni w centrum, od 20 do 23, a najcieplej na południu i na południowym wschodzie. Tam około 25 stopni.
15: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: chwilę temu była rocznica urodzin Grzegorza Ciejowskiego. Gdyby żył, miałby 69 lat, jeszcze mógłby tu spokojnie z nami posiedzieć, pograć, pośpiewać. I robiłby to na pewno cały czas tak dobrze, jak przed laty. 13 minut po 10, pierwszy dzień września w kalendarzu. Nie wiem dlaczego, ale wszyscy mówią o tym, że lato już za nami. Lato jeszcze jest trochę z nami, do 21 dnia tego miesiąca. A więc tak od razu depresyjnie proszę nie wpadać w smutne tematy. I teraz pan Billy Morrison i Dexter Holland w numerze Never Gonna Change.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: w Lico razem z kumplami, no i też koleżankami liczyliśmy, ile razy pada to Give It Away Now w piosence Red Hot Chili Peppers. Policzyliśmy koniec końców, ale Państwo pozwolą, że już się nie pochwalę wynikiem, bo to było 35 lat temu. Zapomniałem. To się chyba nazywa Alzheimer.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Ja, kiedy podróżuję sobie w różne zakątki, głównie Europy, odwiedzam albo staram się odwiedzać miejsca związane z muzyką. Nie wszędzie da się wejść, jak na przykład do klubu Groucho w Soho w Londynie. To jest miejsce działające od ponad 40 lat przy Dean Street, które przyciąga głównie przedstawicieli branży wydawniczej, medialnej, rozrywkowej i artystycznej. Owszem, pewnie bym trochę tam pasował, gdybym był mieszkańcem Londynu albo częścią jego elity. No generalnie jest to miejsce, które przyciąga znakomitości. Ale to też jest miejsce, które da dobrze zjeść i napić się tam też czegoś można. Widziałem przez otwarte drzwi, przez chwilę. Choć zwykle są zamknięte, bo miejsce to raczej chroni tożsamość tych, którzy tam wchodzą do środka. 1 września 2006 roku, więc dokładnie 20 lat temu, pojawili się tam Liam Gallagher, wokalista manchesterskiej grupy Oasis, i Paul Gascoigne, czyli jeden z najsłynniejszych piłkarzy w historii brytyjskiego futbolu. Tyle fakty, bo późniejsze zeznania obustronnie to się rozbiegają. I pierwszy, czyli muzyk, skarżył się, że był już wtedy piłkarz, robił sobie przy zupie jaja z tytułów jego piosenek. Drugi również wspomina posiłek, jaki pojawił się przed gorącym finałem spotkania, ale mówił o steku, którego zjadł muzykowi z talerza, gdy ten poszedł na chwilę za potrzebą. I tak dotarliśmy do końca tej krótkiej odpowiedzi, która zakończyła się uruchomieniem gaśnicy przez Liama i spryskania pianą nie tylko zupy czy też resztek steku piłkarza, ale też dziesiątek innych Bogu ducha winnych gości. Stop crying, your heart's out. Oasis.

0: Piękna piosenka, która kojarzy się niestety z wielką tragedią w roku 97. Hej, z Edytą Bartosiewicz, to była moja i twoja nadzieja. Cóż jeszcze wydarzy się w programie o nazwie Kultowe Historie przed godziną 11? Za moment będziemy wspominać pewien, można powiedzieć śmieszny, choć mógł się zakończyć tragicznie, wypadek z pewnym muzykiem, który wydarzył się, z tego co pamiętam, 19 lat temu. Ale najpierw AC/DC.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
5: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
9: Reklama.
10: Eska Rock Radar.
11: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Rozpoczęła się nowa era w ponad 50-letniej historii grupy Twisted Sister. Legendarna formacja zagrała swój pierwszy oficjalny koncert w nowym składzie. Na czele grupy stanął Sebastian Bach, były frontman Skid Row. Podczas koncertu panowie zagrali 17 kompozycji, w tym covery Skid Row, a więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarock.pl.
10: Eska Rock Radar.
12: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
13: Oczywiście.
14: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to

in Black, zespół AC/DC. A teraz o niezwykłym wypadku. Mogę się teraz już śmiać, choć te 19 lat temu rzecz wyglądała na niemal tragiczną, albo przynajmniej bardzo tragicznie mogła się skończyć. Mick Quinn, zespół Supergrass, uległ 19 lat temu głośnemu i niezwykłemu wypadkowi, kiedy podczas lunatykowania wypadł przez okno. Jak sam potem wyznał, w środku nocy wstał po prostu i poszedł do toalety. Przynajmniej tak myślał, ale pomylił drzwi z oknem i wyszedł prosto w próżnię. Jak wspomina, ocknął się dopiero w trakcie spadania. W wyniku upadku z pierwszego piętra basista złamał dwa kręgi kręgosłupa oraz poważnie pogruchotał piętę. I potem trzeba było szybko jechać na operację do kliniki w Toulouse. Ten wypadek zmusił grupę Supergrass do natychmiastowego odwołania koncertów, między innymi tego w Oxfordzie, oraz zawieszeniu innych planów promocyjnych. Aby dotrzymać przynajmniej części zobowiązań, to przez jakiś czas występowali jako duet pod nazwą The Diamond Hoo-Ha Men. Supergrass, All Right.

0: chwilę temu pani Katarzyna Nosowska miała swoje urodziny, a to jest piosenka o niej. Naprawdę. Lewe, lewe, love. Zespół Kult, który składał jej hołd oj, dawno już temu. Już w latach 90. wiedzieli, że mamy do czynienia z naprawdę wyjątkową wokalistką. 11. Jej raporterski rok. Pani Ania za moment w studia, potem Bon Jovi.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
8: Lecz ja mam inne zdanie.
9: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Reklama.
12: Tragiczny bilans wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Są utrudnienia. Fałszywy alarm w jednostce wojskowej w Elblągu. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Krótsza trasa dla koni do Morskiego Oka. Pilotaż rozpoczyna Tatrzański Park Narodowy.
13: SK Rock. Raport.
12: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. 4 osoby nie żyją, 4 zostały ranne, 1 jest w stanie ciężkim. To tragiczny bilans wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Wszystkie ofiary to pracownicy firmy drogowej, mówi nam Barbara Poznańska z Policji w Częstochowie.
14: Kierujący zestawem ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
12: Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR. Według naszych informacji jedna osoba była reanimowana na miejscu. W sumie do szpitali trafiły 4 osoby. Jedna została zabrana śmigłowcem do szpitala w Sosnowcu, pozostałe karetkami do placówek w Częstochowie. Akcja ratunkowa cały czas trwa. Autostrada A4 na wysokości Mykanowa w kierunku Gliwic jest zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazdy.
13: To jest raport.
12: Wciąż nie wiadomo, jaka była ich motywacja. Teraz będą przesłuchiwani. Żandarmeria wojskowa zatrzymała wczoraj wieczorem sprawców fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu.
15: Błyskawiczna reakcja służb oraz czynności dochodzenia śledczych doprowadziły do zatrzymania 2 mężczyzn obywatelstwa polskiego.
12: Mówi Dariusz Rozkosz, rzecznik komendanta głównego żandarmerii. Zatrzymanym mężczyznom grozi od 6 miesięcy do 8 lat za kratami. Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego przyszedł czas na pierwsze spotkania z wychowawcami. Po 2-miesięcznej przerwie dzieci wróciły do szkolnych ławek.
16: Witam wszystkich bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. Jak się czujecie?
17: Dobrze!
16: Macie dużo siły? Kochani, wszyscy wypoczęliście, pięknie wyglądacie.
18: No, fajnie.
19: Brakowało szkoły.
16: To na pewno ucisk w żołądku. Iwona Drzazga. Klasa 3B. Co nowego nas czeka? I na pewno nowa nadzieja na to, że ten rok będzie cudowny i wspaniały.
12: Dziś sprawy organizacyjne, a od jutra czas na naukę, a jedną ze szkół podstawowych w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki.
0: Wróciłabyś do szkoły?
12: Nie spiesz nam jakoś. Chociaż, kto wie, fizyka jądrowego bym zrobiła.
0: O, to trzymam kciuki.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Zmiany w przewozach do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych. Zostanie ona skrócona. Wozy nie dojadą już do Polany Włosienica, ale do wodogrzmotów Mickiewicza. A to oznacza, że turyści będą musieli pokonać dłuższą trasę na piechotę, by zobaczyć słynny staw. Zamiast 2 kilometrów w jedną stronę wyjdzie teraz 6.
1: Konie zaczną jeździć od Palenicy do wodogrzmotów Mickiewicza. Ten pilotaż chcemy, zanim pojawią się na Podhalu busy elektryczne, przetestować to, jak wozy konne będą funkcjonować na tym skróconym odcinku trasy.
3: Mąka Andrzej, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka Bukowiny Tatrzańskiej. Na zarobki, no to wiadomo, że jak 1/3, no to 1/3 zarobków, ale wydatki zostają te same. Koniowicza tak samo wsypać, łowiec, czy on chodzi, czy on nie chodzi.
1: Jeżeli turysta wysiądzie na wodogrzmotach, to będzie musiał resztę trasy pokonać na piechotę.
12: A skrócona trasa będzie oznaczała także tańszy bilet na przejazd wozami konnymi. Zamiast dotychczasowych 100 zł, turyści będą płacili 50 zł za jazdę w górę i 30 za jazdę w dół. Pilotaż na skróconej trasie ma potrwać przez miesiąc.
0: Chwila, 50 zł to jest połowa ze 100, a trasa miała być 1/3, tak? Coś mi się tu nie klei.
4: Pogoda.
12: Dziś chłodniej, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju. Na północy maksymalnie 20 stopni, w centrum 23, a najcieplej na południu i na południowym wschodzie około 25. Do czwartku będzie się często chmurzyć i padać. Musimy się też liczyć z silnym wiatrem.
4: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.

0: Arctic Monkeys, kapela, która jest pewnego rodzaju paradoksem. Z jednej strony zespół, który osiągnął wielką popularność jako pierwszy z tej fali zespołów, która korzystała już z internetu. Pamiętacie takie na przykład MySpace? Z drugiej strony zespół, a raczej jego członkowie, którzy bardzo pilnują swojej prywatności i nie pojawiają się w mediach społecznościowych w sytuacjach, wiecie, takich jak zwykle ktoś robi sobie selfiaczka w jakimś miejscu i mówi: "Ła, przyjechałem do bazy!" Nic z tych rzeczy. To nie oni. To bardzo poważny pod tym względem zespół. Arctic Monkeys. Do I Wanna Know. A teraz Bill McCreary, / Duff McKagan, Chad Smith. Kto tam jest jeszcze w zestawie, który nagrywał Cool Kids? Muszę sobie przypomnieć.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Na ostatnim koncercie Metallica nie byłem. Byłem na tych ostatnich w Warszawie i z tych warszawskich najpiękniejszym momentem było właśnie słuchanie nagrania Fuel. Metallica, czyli zespół, który skończył się na albumie, którym Państwo pamiętają? Na pierwszym, Kill 'Em All. A teraz będzie zespół, który moim zdaniem skończył się na płycie, o której będę opowiadać.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Oczywiście, że mrugam teraz okiem, żeby nie było, że Coldplay skończył się 24 lata temu. A Rush of Blood to the Head, tak nazywa się ich drugi album studyjny, który chwilę temu miał rocznicę właśnie 24 wydania, bo to było 26 sierpnia. A dziś rocznica, gdy album po kilku ledwie dniach od premiery trafił na pierwsze miejsce listy sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Zresztą ten album do dzisiaj cieszy się wielką popularnością. 15 milionów sprzedanych płyt, no i mnóstwo nagród. W sumie 3 dostali i co ciekawe, w dwóch różnych latach. Najpierw w 2003 roku, między innymi w kategorii Best Alternative Music Album, a w 2004, a więc tak naprawdę 2 lata po powstaniu, zespół Coldplay dostał prestiżową statuetkę za nagranie roku. I to jest właśnie to nagranie. Clocks.

0: Break On Through. Piosenka, która nie stała się wielką od początku, bo kiedy ukazywała się po raz pierwszy na singlu, a będzie rocznica 60 w styczniu, dokładnie pierwszego dnia nowego roku, to na miejscu maksymalnie znalazło się na liście Billboard 126. A dziś to kawałek, który uznaje się za klasyk. The Doors już zostawiamy, a za moment pojawi się w studiu Kanadyjczyk Bryan Adams.
1: Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
9: No tak.
8: A teraz idziemy do Factory.
9: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
10: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
11: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Nieman Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcza Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
12: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
13: Reklama.
14: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
15: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Esca Rock.

Bryan Adams i Run to You w SC Rock. A teraz zespół, z którym mieliśmy okazję gadać na rokowiźnie w Krakowie i w Poznaniu. W Krakowie rozmawia oczywiście nasza koleżanka Joanna, ja rozmawiałem w Poznaniu, między innymi z wokalistą, czyli Sebastianem Riddlem. A pamiętają Państwo, kto był wokalistą przed synem Ryszarda? Otóż był to Maciek Balcar. Tak się składa, że ten urodzony w Ostrowie Wielkopolskim człowiek ma dzisiaj urodziny, dokładnie 55. Zagramy sobie w SC Rock piosenkę, która jest chyba największym hitem z czasów, kiedy Maciek był wokalistą zespołu Jam. Piosenka, która ma 22 lata i ma tytuł Do kołyski.

0: Już kiedyś Państwu o tym mówiłem. Zwróciłem na to uwagę, że ten program, który prowadzę we co rok, czyli Kultowe Historie, mógłby mieć inną nazwę. Nazwę, która jest w tytule tej piosenki pani Katarzyny Noszowskiej. Ledwie wczoraj. Bo w sumie tak jest, że o tych historiach, o których tu Państwu opowiadam, które działy się 30, 40, a czasem nawet i 50 lat temu, myślimy, jakby wydarzyło się właśnie ledwie wczoraj. No, góra przedwczoraj. Bardzo uprzejmie dziękuję za spotkanie. Jarosław Berejewicz znika za moment z pan Michał, a my słyszymy się jutro po 9.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: Arab?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
7: Alior Bank, pewni swego rytmu.
9: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
10: Kaufland jest
11: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
16: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 i najnowsze ustalenia naszego reportera. Miał blisko 40 tożsamości. Gruziński wór w zakonie zatrzymany na Okęciu. Koniec odpoczynku. Prawie 5 milionów uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny.
17: SK Rock. Raport.
16: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ofiar mogło być więcej w momencie wypadku. W jego pobliżu było jeszcze kilka innych osób. To najnowsze ustalenia w sprawie tragicznego wypadku pod Częstochową. Na autostradzie A1 ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, a 4, w tym jedna ciężko, są ranne. Wszyscy to pracownicy firmy drogowej. No, ze szczegółami teraz nasz reporter Przemek Kopiejka.
18: W działaniach uczestniczyło 13 zastępów Straży Pożarnej, łącznie ponad 50 strażaków. Służby przyznają, że od początku akcja była bardzo trudna.
19: Przystąpiliśmy niezwłocznie do prac, do wydobywania osób spod pojazdów. Część tych osób była pod pojazdem, tym, który najechał na tą grupę pracowników.
18: Mówił Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Najciężej ranna osoba trafiła śmigłowcem LPR do szpitala w Sosnowcu. Kierowca ciężarówki został zatrzymany przez policję, był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Gliwic nadal jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy.
17: To jest raport.
16: Posługiwał się blisko 40 tożsamościami. tożsamościami. Został zatrzymany na lotnisku Chopina. Gruzin, który przyleciał z Grecji, był wcześniej odnotowany przez służby francuskie i niemieckie jako osoba stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jak ustalili funkcjonariusze, w Polsce przebywał nielegalnie.
3: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że osoba posiada status tak zwanego wora w zakonie, oznaczającą wysoką pozycję w hierarchii rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej. Choć w wielu przypadkach osoby te nie są bezpośrednio podejrzane o popełnienie przestępstw na terenie Polski, ich obecność w naszym kraju jest uznawana za niepożądaną z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego.
16: Mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Wobec Gruzina wydano decyzję o powrocie oraz 10-letni zakaz wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen. Mężczyźnie przedstawiono także zarzut składania fałszywego oświadczenia, jednak nie przyznał się do winy. Po zakończeniu czynności odleciał do Tbilisi.
17: Słuchacie raportu w SC Rock.
16: Czas zmierzyć się z rzeczywistością i nowościami. Prawie 5 milionów uczniów rozpoczęło dziś nowy rok szkolny. Jedni się cieszą, drudzy już niekoniecznie.
10: Dzień dobry, witamy w nowym roku szkolnym.
20: Średnio.
21: Dlaczego średnio?
20: Nie lubimy szkoły. Nie lubię się uczyć.
21: A ty cieszysz się?
20: Tak.
21: Że wróciła szkoła?
20: Tak.
22: Mogę się czegoś innego nauczyć niż w tamtym roku.
23: Bardzo duża dawka emocji, ponieważ syn zaczyna pierwszą klasę, więc tym bardziej dla mnie to jest emocjonujący dzień.
24: Tylko i wyłącznie same pozytywy. Dzieci mogą się rozwijać, wakacje minęły.
20: Niestety.
21: Trzeba się będzie wziąć w garść.
20: Tak.
24: I do przodu.
16: A do szkoły podstawowej numer 3 w Bełchatowie zajrzał Rafał Różycki.
1: SK Rock Biznes.
16: Niemal 7 miliardów 400 milionów złotych to prognozowane przyszłoroczne dochody budżetu państwa z tytułu tak zwanego podatku bankowego. Wynika z projektu ustawy budżetowej na 2027 rok. Jednocześnie resort finansów przewiduje, że w tym roku budżet z tego tytułu zyska 7 miliardów 600 milionów złotych. Teraz planowane nakłady inwestycyjne polskich sieci elektroenergetycznych na przyszły rok to nieco ponad 5 miliardów złotych, a na 2028 6 miliardów 300 milionów złotych, poinformował biznes operator. Nakłady są związane m.in. z przyłączeniem morskich farm wiatrowych i elektrowni jądrowej. To samo opakowanie, ale mniej czekolady w środku. Takie przypadki sprawdza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowania wyjaśniające dotyczą Danone, Mondelez, Nestle i Unilever oraz sposobu, w jaki firmy informują o zmniejszeniu gramatury swoich produktów.
1: Pogoda.
16: Dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Na południu, na Śląsku i Kielecczyźnie prognozowana wysokość opadów może wynieść lokalnie około 10 mm. Temperatura od 18 stopni nad morzem, około 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. A do czwartku będzie się często chmurzyć i padać.

0: No tak, co prawda potem jak w 2025 roku ogłosili zawieszenie działalności po zakończeniu trasy Restart, powiedzieli, no to spadamy. Ale na krótko jak się okazało, bo w tym roku zagrali parę koncertów, między innymi na Rokowiźnie, a 13 listopada, przypomnę, pojawią się w Łódzkiej Atlas Arenie, żeby w całości zagrać materiał z albumu Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków, która w tym roku skończyła 20 lat. Jakby tego było mało, to w perspektywie jeszcze nowa płyta Komo, o czym sam Roguc niedawno powiedział. No pięknie się to zapowiada. Czekamy zatem na szczegóły. Koma i Spadam to już za nami w SC. Rok jest 15 minut po 12. Dzień dobry we wrześniu. To jest wtorek, pierwszy dzień września. No, dla mnie takie trochę nowe okoliczności, to jeżeli chodzi o ściany, które mnie otaczają. Państwo pewnie tego nie wyłapali, ale przez pewien czas tutaj będziemy w takich nowych okolicznościach, jeżeli chodzi o nasze studio.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A potem wrócimy do punktu wyjściowego, trochę zmienionego, umówmy się, albo nawet bardzo, ale będzie ten powrót w planach. Kiedy to na razie jeszcze nie wiemy. To teraz sięgamy po nowe nagranie zespołu U2, Street of Dreams, które jak wiemy zapowiada kolejną płytę zespołu U2. Mam nadzieję, że lada moment się dowiemy. Więcej szczegółów a propos tego nadchodzącego albumu ekipy dowodzonej przez Bono.

tak, to był sierpień 2024 roku, kiedy gruchnęła ta wiadomość o reaktywacji zespołu Oasis. Niewiele wierzyło, że kiedykolwiek dojdzie do zjednoczenia braci Gallagher i do zakopania toporu wojennego między muzykami, a tu proszę, byli też tacy, którzy ostrożnie podchodzili do tych planów reaktywacji, czy mimo wszystko to dojdzie do skutku. No ale się udało. Do tego stopnia, że koncertów było więcej niż zakładano. No a teraz dokładnie 11 września pojawi się film podsumowujący ten wielki powrót braci Gallagher na scenę i ich wielką trasę koncertową. A tytuł filmu został zaczerpnięty z jednego z największych hitów tej grupy, dokładnie tego, który przed chwilą pojawił się w ST Rock. Don't Look Back in Anger. Oasis już za nami. I tak sobie pomyślałem, że całe to przedsięwzięcie braci Gallagherów związanych z tą reaktywacją można by podsumować tytułem kolejnego utworu, który przed nami w ST Rock. To był szał, prawdziwy. Edyta Bartosiewicz przed nami w ST Rock.

0: Villevalo. Niewiele ponad 20 lat miał na karku, kiedy to zaśpiewał po raz pierwszy, a tu proszę, tej jesieni 50 mu stuknie, półwiecze. Innymi słowy, oj, dorośleją nam ci nasi rockmeni. Villevalo, him Join Me to już za nami w Esterok na 25 minut przed 13. Radar za chwilę, a jeszcze w tej godzinie zagramy na pewno The Pretty Reckless.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
6: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca SK Rock.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
14: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
15: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
1: Reklama.
16: SK Rock. Radar.
17: Zapraszam. Michał Perkupowicz. Po głośnym i burzliwym konflikcie z Rogerem Daltreyem sprzed roku perkusista Zach Starkey oficjalnie powrócił za perkusję legendarnej formacji The Who. Jak się okazuje, topór wojenny został zakopany. Co ciekawe, muzycy odbyli już próby. Czyżby zespół szykował się do koncertów? Zach podkreśla, że jeszcze nigdy nie było tak ciężko, więc chyba faktycznie coś się szykuje. Szczegóły na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
18: Hi, I'm Hosier.
19: Hey, this is Jake.
20: And Josh from Greta Van Fleet.
21: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhachir Eski Rock.

To była grupa The Pretty Reckless, która, przypomnę, na początku tegorocznych wakacji podrzuciła nam swój nowy album zatytułowany Dear God. Najbardziej szczery album, jaki kiedykolwiek nagrali. Tak mówią o tej płycie. Każda piosenka powstała z autentycznych emocji. Pełna różnych, czasami nawet skrajnych emocji. Mam wrażenie, jest wokalistka Taylor Momsen. No i temu wszystkiemu daje upust na tej nowej płycie. Mam nadzieję, że Państwo już mieli okazję sprawdzić ten najnowszy materiał zespołu The Pretty Reckless. Jeżeli nie, to szczerze polecam. For I Am Deaf, The Pretty Reckless, już za nami w Esterok. Teraz Kazik na żywo.

0: fani muzyki lat 80. pamiętają pewnie taki niemiecki synth popowy zespół Alphaville. To oni wtedy nagrali ten wielki hit Big in Japan. Tymczasem inna niemiecka grupa, Guano Apes, stworzyła potem rockową, dodajmy bardzo udaną przeróbkę tego utworu, która właśnie zamyka tę pierwszą godzinę naszego wtorkowego spotkania. Guano Apes, Big in Japan. Już za nami w ST Rock. A my zbliżamy się do 13:00. Za chwilę Ola i najnowszy raport w ST Rock od Manamu. Rozpoczniemy kolejną godzinę.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: Arab?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
7: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Kilka dni walczył o życie w szpitalu, zmarł 15-latek potrącony przez samochód w Olkuszu. Sztuczna inteligencja pomoże w zapewnieniu bezpieczeństwa w mieście. Tak ma być w Szczecinku. A na koniec raportu Podlaski czek turystyczny. Rusza nowa odsłona akcji. Sprawdzimy, kto może z niej skorzystać.
7: SK Rock. Raport.
6: 13. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Nie udało się uratować 15-latka potrąconego przez samochód w Zadrożu pod Olkuszem w województwie małopolskim. Do wypadku doszło w piątek. Jego sprawca uciekł, nie udzielając chłopcu pomocy. W niedzielę został zatrzymany, a wczoraj usłyszał zarzuty. Jak wyjaśnia nam Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie, teraz niezbędne będzie ponowne przesłuchanie kierowcy.
8: Jest tylko kwestia zmiany opisu tego czynu, który został zarzucony podejrzanemu, dlatego że już to nie jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowie, tylko spowodowanie śmierci tego poszkodowanego. Natomiast jeśli chodzi o kwalifikację prawną, to ona pozostaje taka sama.
6: 26-letni sprawca wypadku podczas wczorajszego przesłuchania przyznał się do winy, ale tłumaczył, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem pieszego. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu 12 lat więzienia.
7: To jest raport.
6: A w nim ważne informacje dla kierowców. Paraliż A1 pod Częstochową to po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Jak już wiecie, z SK Rock zginęły 4 osoby, 4 są ranne. Utrudnienia w ruchu potrwają tam jeszcze kilka godzin.
9: Policjanci rozgraniczyli 2 pasy jezdni, wycinając bariery rozdzielające po to, aby w jakiś sposób udrożnić ten ruch. Apelujemy do osób, aby korzystały z objazdów, które policjanci wyznaczyli.
6: Apelowała Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Na miejscu wypadku działania cały czas prowadzą służby pod nadzorem prokuratora.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Szczecinek chce być najbezpieczniejszym miastem w Polsce. Pojawi się tam system monitoringu wspierany przez sztuczną inteligencję. Będzie on mógł wykrywać niebezpieczne sytuacje, takie jak wypadki, bójki czy akty wandalizmu. Teraz do sieci 70 kamer mają dołączyć 4 w okolicach szkół.
10: Będą to kamery obrotowe z możliwością przybliżania obrazu. Będą też małe szafki techniczne przy każdej kamerze. Tutaj bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Nie będzie w tym przypadku żadnej inwigilacji.
6: Zapewnia rzecznik prasowy ratusza Mateusz Sienkiewicz, a podobne rozwiązanie w miejskich kamerach ma już Oława na Dolnym Śląsku. My z kolei na koniec raportu zaglądamy na Podlasie. Na chętnych, którzy chcą się tam wybrać, czeka nawet 300 zł dopłaty do pobytu. To w ramach podlaskiego czeku turystycznego. Kto i na jakich zasadach może z niego skorzystać? Sprawdziła nasza reporterka Julia Łata.
11: Podlaski czek turystyczny mogą uzyskać pełnoletni obywatele Polski, turyści, seniorzy i posiadacze karty dużej rodziny. Warunkiem skorzystania z bonu jest rezerwacja obejmująca co najmniej 2 noce w obiekcie uczestniczącym w programie. Czek będzie miał formę jednorazowego imiennego kodu elektronicznego. Można go zrealizować do 30 września. Wnioski można składać na oficjalnej stronie Podlaskiego Czeku Turystycznego.
6: Poprzednio bony rozeszły się w błyskawicznym tempie. Jeśli więc dzisiaj Wam się nie uda, to kolejna szansa 1 października.
5: Pogoda.
6: A co do pogody, to tak na zmianę. Słońce i chmury dziś w całym kraju. Miejscami może też przelotnie popadać deszcz. A na termometrach od 19 stopni na Warmii i Mazurach, 21-22 w centrum, do 23 na południu kraju.

0: More Than a Feeling i Boston w Estorock. Nirvana to grywała na koncertach i od razu płynnie z tego przechodziła do Smells Like Teen Spirit. Zachowało się to w internetach gdzieś tam jeszcze, więc można sprowadzić, a może nawet sprawdzić, jak to brzmiało. Polecam. No i ja się polecam w drugiej godzinie naszego spotkania. Michał Cieślik, dzień dobry. 1 września, czyli koniec laby, jak to niektórzy powiedzą. Za to laba dla rodziców. Pewnie niektórzy też z tego założenia wychodzą. Początek roku szkolnego dzisiaj. Jacy elegancy. Młodzi ludzie chodzą po ulicach.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Czyli ta tradycja dress code'u na 1 września podtrzymana. Jak najbardziej. 14 minut po 13. To jest SK Rock. Za chwilę Sum 41 w repertuarze The Rolling Stones, a teraz The Rolling Stones w repertuarze Amy Winehouse. Ten otwór, przypomnę, znajdą Państwo na ich ostatniej płycie Foreign Tongues. You know I'm no good.

To był zespół In Excess, Never Tear Us Apart w ST Rock. Jak pewnie Państwo wiedzą, bo nieraz o tym mówiliśmy, klip do tego utworu został nakręcony w czeskiej Pradze. Ja się absolutnie nie dziwię, że panowie z Australii wybrali się do Czech, żeby zrobić teledysk do tego właśnie utworu. To bardzo piękne miejsce, zresztą i kraj piękny. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w ubiegłym roku Polacy na przykład znaleźli się na drugim miejscu wśród turystów odwiedzających Czechy. Praga to oczywiście najpopularniejsze miejsce, do którego Polacy podróżują, jeżeli chodzi o naszych południowych sąsiadów, do tego jeszcze na Morawy, albo do kraju chradeckiego. Zresztą wiadomo, bliskość tych regionów, łatwe połączenie na przykład kolejowe sprawia, że bardzo chętnie podróżujemy do Czech. Ciekaw jestem, jak w tegorocznych statystykach, jeżeli chodzi o podróże do Czech, się uplasujemy. Ja mówiłem coś o połączeniach kolejowych, prawda? To tak a propos właśnie teraz, lokomotywa zagłoszenia. To będzie Perfect Westerok.

0: Red Hot Chili Peppers i Danny California w ST Rock. No i oczywiście brzmienie utworu, które no, wielu osobom mocno przypomina klasyk Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, ale to chyba już nie jest żadna tajemnica i to pewnie już dawno przerobiliśmy, prawda? Red Hot już za nami w ST Rock. 26 minut do 14 nam pozostaje. Chwila przerwy, a po niej wracamy z Aerosmith. Janis Got a Gun. Jeszcze przed godziną 14 na naszej antenie się pojawi.
1: Autopromocja. Melina. ST Rock.
2: To miał na myśli trener Michniewiczak, mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił.
3: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście. Myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. Chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
4: Po latach, po dekadzie pracy u kogoś.
3: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. Nie jest zakazane słowo.
1: Melina.
5: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
1: Melina w ST Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube ST Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: A rap?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
7: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zeld, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
18: No tak.
17: A teraz jedziemy do Faktory.
18: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
19: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
20: Znowu niespodzianka?
21: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
22: Skąd ta piana, kochanie?
21: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
23: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
24: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
23: Polecam Michel Moron.
24: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
25: Reklama.

Nie rewolucja, a ewolucja. Z tego założenia wyszli panowie z Nothing But Thieves, nagrywając nową płytę, no i cieszę się ogromnie, że przypomnieli sobie, do czego służą gitary, bo mam wrażenie, że ostatnio jakoś tak ulgowo je traktowali. Jeszcze we wrześniu ich nowa płyta, no a potem już oczekiwanie na koncert w styczniu przyszłego roku. Przypomnę, zagrają w Łodzi. Evolution i Nothing But Thieves. Już za nami w SC Rock. No a teraz sięgamy po klasykę rocka. Psycho Killer, Talking Heads przed nami.

To był zespół Hey, Esterok i Sick na zakończenie godziny. A za chwilę będzie 14. Pora zaktualizować te najważniejsze informacje. O 14 najnowszy raport przedstawi Ola, a my usłyszymy się już po raporcie. Na początek godziny pojawi się grupa The Cranberries od utworu Hollywood. Rozpoczniemy tę ostatnią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam.

0: autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: A propos ludzi, pani Dorota od Polskiego, jej, jaka to była wspaniała nauczycielka.
2: Boże, i moja pani Izabela Gac, bardzo pozdrawiam, pani Izo, kochana serdecznie polonistka, która doprowadziła mnie do Olimpiady z Polskiego.
1: No, mi pani wbiła nóż w serce, bo się okazało, że ma dwójkę dzieci i męża, no ale co zrobisz? Proszę państwa, to wcale nie jest tak, że Ania Kluczyńska się nie przygotowała do raportu, po prostu jest jej notatki z żaru.
2: Właśnie, on jej normalnie zdarza te notatki do raportu.
3: Nieprawda.
2: Plecak się zaciął.
3: Zaciął się, stary jest, muszę kupić nowy. Ale jestem pilna uczennica i będzie raport.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
7: Mamy go! Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja.
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Reklama.
13: Ruch odbywa się wahadłowo. Na początek najnowsze informacje dla kierowców po wypadku na A1 w Śląskiem. Czy to było celowe podpalenie? Śledczy badają pożar magazynu w Lublinie, a w raporcie też nowa rzeczywistość na stacjach benzynowych i El Niño, który może uderzyć w branżę kakao.
14: SK Rock. Raport.
13: 14. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Autostrada A1 pod Częstochową w kierunku Katowic jest już przejezdna, ale ruch odbywa się wahadłowo. Straż pożarna usuwa pojazdy z drogi. To po tym, jak przed południem ciężarówka wjechała w pojazd służb drogowych. 4 osoby zginęły, 4 są ranne. Najciężej poszkodowany mężczyzna jest właśnie operowany, mówi nam Anna Ginał z Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu.
15: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
13: Do szpitali trafiło też 3 pozostałych poszkodowanych, a wszystkie ofiary i ranni to pracownicy firmy drogowej.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: Pod uwagę brane są wszystkie hipotezy, w tym celowe podpalenie czy sabotaż. Prokuratura bada sprawę pożaru magazynu przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Budynek należał do firmy produkującej komponenty dla przemysłu lotniczego. Straty oszacowano wstępnie na 5 milionów euro.
16: W toku postępowania prokurator zweryfikuje wszelkie możliwe przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się ognia. Wśród analizowanych hipotez procesowych badane są m.in. wersje dotyczące celowego podpalenia, powstania pożaru w wyniku awarii technicznej lub z przyczyn samoistych.
13: Mówi prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Biegły z zakresu pożarnictwa rozpoczął oględziny w miejscu pożaru, jednak prace musiały zostać przerwane. Powodem jest ryzyko zawalenia się uszkodzonej konstrukcji budynku.
14: To jest raport.
13: A jego celem jest zdanie matury. Ranny w wypadku kolejowym Dominik Hołuj rozpoczyna naukę w klasie maturalnej. Chłopak w wypadku stracił obie nogi i dłoń. Gdy pomagał kobiecie z wózkiem, został wciągnięty pod pociąg. Zanim długi czas leczenia i rehabilitacji. Dziś cieszy się, że może wrócić do kolegów.
17: Jestem bardzo zadowolony z tego, że mogłem wrócić do moich kolegów, koleżanek, do szkoły i cieszę się z tego, że szkoła została tak bardzo dobrze przygotowana na mój powrót.
13: Szkoła w wakacje została dostosowana do potrzeb Dominika.
12: SK Rock Biznes.
13: Od dziś nowa rzeczywistość na stacjach paliw. Po wygaszeniu programu CPN kierowcy płacą nawet złotówkę więcej za litr na stacjach benzynowych. Dlatego minister energii przypomina, że rząd ma w planach kolejny projekt o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wcześniejszą ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału, blokując tym samym jej wejście w życie.
18: Pan prezydent godzi się na to, żeby w tej sytuacji największego globalnego kryzysu nadzwyczajne straty notowali obywatele, nadzwyczajne zyski koncerny. Ja się na to nie godzę i będziemy przygotowywali kolejne ustawy dotyczące podatku od nadzwyczajnych zysków.
13: Mówi minister energii Miłosz Motyka, a ja przypomnę, że pakiet ceny paliwa niżej obowiązywał do końca sierpnia. Po drogiej kawie, teraz kakao. Rosną obawy o wpływ El Niño na ten rynek i wzrost cen. Międzynarodowa Organizacja Kakao zwraca uwagę na ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych związanych z rekordowo ciepłym prądem na Pacyfiku. El Niño jest naturalnym zjawiskiem klimatycznym występującym co kilka lat. Powoduje jednak w wielu częściach świata susze, powodzie czy pożary lasów. A co za tym idzie? Straty w rolnictwie.
12: Pogoda.
13: A dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu, tak jest m.in. w Warszawie. Temperatury od 18 stopni nad morzem, około 22 w centrum kraju do 25 na południowym wschodzie. I tak pochmurno i z deszczem ma być do czwartku.

0: Shiny Happy People i R.E.M. w STR Rock. 13 minut po 14. Dzień dobry, raz jeszcze we wtorek, 1 września. Michał Cieślik, do 15 jesteśmy razem, więc witam w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego spotkania i mam dla Państwa nowe nagranie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: O, i przy okazji miłe wspomnienie tego koncertowego, festiwalowego lata 2026. Queens of the Stone Age przed nami. W lipcu pojawili się na koncercie w Warszawie, zresztą na dwóch koncertach razem System of a Down. Tego utworu nie zagrali, bo wtedy jeszcze go nie było, jak się domyślam. To jest ich najnowszy singiel Insignificant Other. No i ten utwór znajdzie się na ich nadchodzącej płycie, która pojawi się w sklepach i w streamingach pod koniec października. Perfect. Tak będzie zatytułowana. Perfect. Tak, rzeczywiście, trochę trudny do wymówienia tytuł, wyraz perfect, czyli perfekcyjny, nieco zmodyfikowany. I ciekawa sprawa, bo koncepcja albumu będzie czerpać z japońskiej sztuki kintsugi, w której uszkodzone przedmioty naprawia się, eksponując ślady pęknięć, zamiast je ukrywać. Sprytnie. Z czym to się będzie jeść, to dowiemy się tego już słuchając w całości tej płyty, jak się pojawi pod koniec października. I na niej takie dźwięki się znajdą właśnie. Insignificant Other. Queens of the Stone Age przed nami. Let's the Rock.

To był kult w Esterok, no i byle do pomarańczowej trasy, mówią sobie pewnie teraz fani kultu, choć wiadomo, że ta trasa w tym roku będzie wyglądać nieco inaczej. Do Ani, kult już za nami w Esterok we wtorkowe popołudnie. Teraz będzie zespół, którego członkowie wymyślili sobie kiedyś, że nie będą pokazywać swoich twarzy, tylko ukryją się pod postaciami czterech animowanych bohaterów. Murdoch, 2D, Noodle i Russell. No ale na scenie już się nie da schować pod animacją, więc prawdziwi z krwi i kości z Damonem Albarnem na czele pojawili się w Poznaniu. No i zachwycili publiczność przy okazji tegorocznej edycji festiwalu Bittersweet. Co na początku, chciałem powiedzieć w połowie sierpnia, tak dokładnie 13 sierpnia wystąpili w Poznaniu. No i zagrali między innymi tak. Feel good ink. Gorillas przed nami.

0: nocach. Sierpień już za nami. No i tegoroczny sierpień upłynął nam festiwalowo, przede wszystkim pod znakiem festiwalu Rokowizna w 3 weekendy w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Relacje festiwalowe wciąż polecają się w naszych socialach i na pewno znajdą tam Państwo też rozmowę z zespołem Jamie Sebastianem Riddlem, czyli jedną z gwiazd tegorocznej Rokowizny. Także tam odsyłam zainteresowanych. Jam już za nami w SC Rock, 23 minuty. Do 15 nam pozostają. Pearl Jam jeszcze w tej godzinie, na pewno.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
3: No.
2: Tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Reklama.
18: SK Rock Radar.
19: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Choć formacja Kiss zakończyła swoją pożegnalną trasę koncertową, to Gene Simmons ani myśli o muzycznej emeryturze. Legenda rocka występuje obecnie ze swoim solowym zespołem i nie zamierza się zatrzymywać. Jak mówi, bycie na scenie i dawanie czadu to najlepsza zabawa, jaką jestem w stanie sobie wyobrazić. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
18: Skrock Radar.

To był Nickelback w Esterogi Bones for the Crows. Pearl Jam to przed nami. Posłuchamy utworu Better Man, który może nie zrobił jakiejś oszałamiającej kariery na listach przebojów. Niemniej do dziś uważany jest za jeden z najważniejszych utworów tej właśnie grupy. Nie bez powodu znalazł się też na trackliście tej słynnej składanki Pearl Jam w 2004 roku, Rear View Mirror. Absolutnie jeden z najbardziej ikonicznych utworów tego zespołu. Better Man. Pearl Jam przed nami.

0: To była Republika w Esterok, która kończy nasze wtorkowe spotkanie, bo za chwilę będzie 15, a to oznacza, że trzeba tutaj zrobić miejsce dla Dawida i wtorkowej kolumny Zygmunta. Wcześniej miejsce oczywiście dla Oli, która przedstawi najnowszy raport. To punktualnie o 15. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam. Do jutra, do 12.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w

0: Pierwszy rok. Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie Ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play.
16: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sonentmar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: Arab?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
3: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.
6: Pożar w Skarżysku Kamiennej to było celowe podpalenie, nie ma wątpliwości szef MSWiA. 13-latka z Ukrainy zaatakowana w Siedlcach, są już zarzuty po ataku w centrum miasta. I tym razem rozszedł się w błyskawicznym tempie. Podlaski czek turystyczny po raz kolejny hitem.
7: SK Rock. Raport.
6: 15. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. W przypadku Skarżyska Kamiennej nie ma wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z celowym podpaleniem, potwierdził na konferencji prasowej szef resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zabezpieczone na miejscu ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby, mówi Marcin Kierwiński. Dla obiektów takich jak firma w Skarżysku produkująca drony są opracowywane specjalne plany ochrony. Po incydencie służby mają zweryfikować, czy w tym przypadku ustalone procedury zadziałały.
8: I niezależnie od tego, jak oceniam poziom tej ochrony na dzisiaj. No proszę pamiętać, że jednak ten sabotażysta, czy też domniemany sabotażysta został przepłoszony. On nie zrealizował swojego celu. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
6: Minister Kierwiński nawiązał też do podobnych incydentów, między innymi na Słowacji czy w Niemczech.
8: Teraz kolejne sygnały z innych krajów europejskich, z Niemiec. To pokazuje, że tych aktów terroru, aktów sabotażu może być coraz więcej i musimy być na to niestety przygotowani. Mówię my wszyscy jako społeczeństwo, ale przede wszystkim przygotowane muszą być nasze służby. I służby specjalne, i policja.
6: Śledztwo w sprawie podpalenia w Skarżysku Kamiennej prowadzi Prokuratura Krajowa. To postępowanie toczy się pod kątem aktu terroru inspirowanego przez obcy wywiad.
7: To jest raport.
6: 13-latka z Ukrainy zaatakowana w Siedlcach, sprawczyni ataku już z zarzutami. 41-letnia kobieta, Polka, odpowie za znieważenie i przemoc wobec nastolatki, grozi jej do 5 lat więzienia. Do ataku doszło tydzień temu na placu Sikorskiego w centrum Siedlec. Kobieta zaatakowała, gdy usłyszała, że dziewczynka mówi po ukraińsku.
9: Naruszyła ona nietykalność cielesną 13-latki. Sprawczyni też znieważała matkę dziewczynki słowami powszechnie uznanymi za obelżywe. To były przestępstwa motywowane przynależnością narodową pokrzywdzonych.
6: Mówi prokurator rejonowa w Siedlcach Katarzyna Wąsak. Wiadomo, że w chwili ataku sprawczyni była pod wpływem alkoholu. Kobieta ma teraz dozór policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi. Młodzi kierowcy pod większą kontrolą. W czwartek w życie wchodzą nowe zasady. Za poważne przewinienia będzie można szybciej stracić prawo jazdy. Po zdobyciu uprawnień 18-latek przez 2 lata będzie na tak zwanym okresie próbnym. W przypadku 17-latka ten okres próbny potrwa aż 3 lata. W tym czasie trzeba będzie szczególnie uważać na punkty karne, bo po przekroczeniu 12 kierowcę czeka dodatkowe szkolenie praktyczne. Ale to nie wszystko, mówi nam wiceszef Śląskiej Drogi. Mirosław Dybik.
10: Młody kierowca w ciągu 2 lat od momentu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem nie ma żadnej tolerancji alkoholu, czyli 0,0 alkoholu, czy nie tak jak w przypadku do tej pory, 0,2 do 0,5 wykroczenie, powyżej 0,5 stan nietrzeźwości, 0,0. Nie ma żadnej tolerancji na alkohol.
6: Nowe regulacje mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo na drogach.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Nowa pula podlaskiego czeku turystycznego już rozdana i wystarczyły minuty, mówi Marta Grzelak, dyrektor Podlaskiej Organizacji Turystycznej.
11: Pierwsza grupa, która wyczerpała pulę środków, byli to turyści indywidualni i całe generowanie trwało tylko minutę i 15 sekund. Kolejną grupą byli seniorzy. Generowanie czeków w tej grupie trwało 33 minuty.
6: Do rozdania było w sumie ponad 6,5 tysiąca czeków, a to 300 zł dofinansowania do pobytu na Podlasiu. Kto teraz nie zdążył, kolejną szansę będzie miał 1 października.
5: Pogoda.
6: Bez deszczu jedynie na południu i na południowym zachodzie kraju przelotne opady mogą pojawić się w Wielkopolsce, a reszta Polski niestety z intensywnymi opadami do końca dnia. Na termometrach 20 stopni w przeważającej części kraju, 19 na Pomorzu, 22 na Dolnym Śląsku i najwyżej 24 dziś na Podkarpaciu.
5: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
12: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa w składzie. Kowalewska raportuje.
6: Dzień dobry.
12: Dzień dobry Olu. A ja jestem Zygmunt i kłaniam się Państwu po apelu i sztandar wyprowadzony. I powiedz głośno do radia, wszyscy się pośmiejemy. Można słać głosówki, można dzwonić do studia 691-613-613. Pięknie zapraszamy. Razem do 18:00 Dawid Zygmunt, witajcie.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: I takiej relacji Państwu życzę. Takiej delikatnej, takiej relacji zwiewnej, jak jedwab. No niestety czasami nasze relacje przypominają ortalion. Są sztuczne i prowadzą do przegrzania i poczucia dyskomfortu. Myślę, że za taką metaforę to moja facetka od Polaka mogłaby zaklaskać udami. A teraz może język obcy?
1: Może powtórzymy angielski?
2: Nie, no co ty, tato?
0: To Royal Blood i kawałek 10 over 10, ale chyba tego tytułu nie będziemy tłumaczyć.
2: No daj spokój.
0: Macie rację. Zagrajmy ten kawałek.

0: sprawy. Znaczy, ja nie jestem wcale wyrodnym ojcem. Absolutnie nie uważam, że cisza i spokój w domu to były rzeczy nieobecne przez ostatnie 2 miesiące. No dobra, umówmy się, tam wiadomo, wyjazdy i tym podobne rzeczy. No ale teraz, kurczę, naprawdę, słychać tykanie zegara. Moja córka do mnie dzwoniła i ja się zapytałem, halo, a kto mówi?
1: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
8: Reklama.
9: Eska Rock.
10: Gramy dla Was najlepszą

0: Metallica w Esterok. To dźwięki z czarnego albumu i ten album skończył 35 lat. Jeśli masz tyle lat, to jest duże prawdopodobieństwo, że twoje dziecko poszło dzisiaj do szkoły. Oczywiście możesz się cieszyć, że poszło do szkoły, ale to nie ono musi dymać do roboty także w wakacje i spłacać kredyt przez najbliższe 30 lat. Dzieciaki kochane, cieszcie się szkolnymi czasami, bo później jest już inaczej. A co się dzieje poważnego? O tym powiemy już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A propos ludzi. Pani Dorota od Polskiego. Jej, jaka to była wspaniała nauczycielka.
3: Boże, i moja pani Izabela Gac, bardzo pozdrawiam. Pani Izo, kochana serdecznie polonistka, która doprowadziła mnie do Olimpiady z Polskiego.
2: No, mi pani wbiła nóż w serce, bo się okazało, że ma dwójkę dzieci i męża. No, ale co zrobisz? Proszę państwa, to wcale nie jest tak, że Ania Kluczyńska się nie przygotowała do raportu. Po prostu jest jej notatki z żaru. No
3: właśnie, oni normalnie zderza te notatki do raportu.
4: Nieprawda.
3: Plecak się zaciął.
4: Zaciął się, stary jest, muszę kupić nowy. Ale jestem pilna uczennica i będzie raport.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Esterok. Raport.
6: Aleksandra Kowalewska, zapraszam. A na początek Brandenburgia i próba ataku na stację transformatorową. Sprawą zajęło się niemieckie Krajowe Biuro Kryminalne. Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma osób poszkodowanych, nie ma też przerw w dostawie prądu. Do ataku doszło tuż przy polskiej granicy, a my do tego tematu wrócimy w raporcie za pół godziny.
5: To jest raport.
6: Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego, która miałaby wyjaśnić aferę wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jarosław Kaczyński zapowiedział już projekt ustawy w tej sprawie. Komisja miałaby liczyć 15 ekspertów i, jak podkreśla prezes PiS, nie byłoby w niej polityków. 13-latek na minikrosie uciekał przed policją. To historia z Uniejowa, gdzie funkcjonariusze chcieli zatrzymać pojazd bez tablic rejestracyjnych, ale kierujący zamiast się zatrzymać ruszył do ucieczki. Po chwili było jasne dlaczego. Za kierownicą siedział 13-latek bez uprawnień. Pojazd nie był też zarejestrowany ani dopuszczony do ruchu. Sprawą teraz zajmie się sąd rodzinny.
5: SK Rock Sport.
6: Dziś mecze 1.32 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Do gry wchodzi m.in. warszawska Legia. Wojskowi o 20.30 zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin. A już za pół godziny, bo o 16.00 m.in. Piast Gliwice zagra w Bydgoszczy z Chemikiem, a Zagłębie Lubin na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg. Miałam czas, żeby się zregenerować, ale koncentracja musi teraz być na coraz wyższym poziomie, tak mówi Iga Świątek, która w nocy zameldowała się w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polka pokonała Chinkę Wang 6-2, 6-3.
7: No czułam, że jak zagram za lekko albo za asekuracyjnie, to ona od razu to wykorzysta, ale wiedziałam też, że jak będę po prostu intensywna, to pojawią się z jej strony błędy i w sumie to się wydarzyło, ale cieszę się, że skupiłam się po prostu na sobie.
6: Mówiła Świątek w rozmowie z Eurosportem. Z turnieju w pierwszej rundzie odpadła Maja Chwalińska, a dziś wieczorem do gry w pierwszej rundzie wejdą Magdalena Fręch i Magdalinet.
1: To jest kolumna Zygmunta w

0: Kaleo w kolumnie Zygmunta w Estrock. A gdybyście mieli ochotę zobaczyć tę ekipę na żywo, to będą w marcu w Warszawie. No ale jeśli nie chcecie czekać tak długo na dobrą zabawę, to proszę nie czekać. W tym tygodniu w Aleksandrowie Łódzkim Summer Dying Loud, główną gwiazdą Satyricon. W Toruniu w tym tygodniu festiwal Nada, na scenie m.in. Koma i Mysłowicy. Jeszcze Pomorze Polski, Północ Polski właściwie w tym tygodniu 17 Gdynia Blues Festival. A gdyby mieli Państwo inne propozycje, prosimy o sygnał.
1: Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca SK Rock.
8: Koniec lata? Nie!
9: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAK!
10: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
9: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
13: Lepsze Mazowsze?
14: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
13: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
14: czekają na twój głos.
13: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
14: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
13: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
14: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
15: Reklama. SK Rock Warszawa.
16: Yeah!

0: pisze, najtrudniejszy plan na najbliższe dni to zsynchronizować plan zajęć dzieci z planem zajęć rodziców. Ja nie wiem, czy to jest konieczne. Pan Grzegorz w tej godzinie dawał instrukcję, co robić, kiedy trzeba odebrać dziecko ze szkoły.
1: Moja córka do mnie dzwoniła i ja się zapytałem: halo?
0: Tato!
1: A kto mówi?
0: Halo, kto mówi? Ja też tak zapytam, gdy ktoś do mnie zadzwoni. 691-613-613 tu się dzwoni, a można też słać głosówki na Messengerze naszym radiowym. Czekamy na wasze wiadomości. A te poważne wiadomości usłyszycie już za chwilę w raporcie.
2: Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
6: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
2: Reklama. Eskarok Warszawa.
7: Ładunki wybuchowe w elektrowni przy granicy z Polską. Za chwilę szczegóły. Porozumienie podpisane. Koniec protestów kopalni Wujek w Katowicach. Mieszkanie dla studenta poszukiwane. O problemach ze znalezieniem właściwego lokum w raporcie na koniec.
8: Eskarok. Raport.
7: 16. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Ładunki wybuchowe przy elektrowni obok granicy z Polską. Zagrożenia dla mieszkańców nie ma. Na miejscu pracują saperzy. O tym donoszą niemieckie media. Przy stacji transformatorowej w Brandenburgii, nieopodal dużej elektrowni węglowej, znaleziono kilka wyrzutni rakiet. Pojawiają się też informacje o urządzeniu o niejasnej, prawdopodobnie domowej konstrukcji. Wszyscy w Europie muszą być gotowi na akty sabotażu, komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Wszyscy widzicie, jak bardzo niepokojące jednak sygnały płyną z Ukrainy, jak bardzo niepokojące są też sygnały, które na przykład stały za wizytą szefa CIA w Rosji. Tych sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
7: Polskie służby badają teraz, przypomnę, pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej. Szef MSWiA potwierdził, że było to celowe podpalenie. Zabezpieczone na miejscu ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby.
8: To jest raport w SC Rok.
7: A w nim koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Protestujący od piątku górnicy dziś podpisali porozumienie z Polską Grupą Górniczą. Przed południem jeszcze nic nie wskazywało na taki obrót sprawy. Rano ponad 600 metrów pod ziemią rozpoczął się strajk głodowy. Górnicy sprzeciwiali się sposobowi likwidacji kopalni oraz planowanemu zwolnieniu dyrektora. Obie strony nie chcą na razie mówić o szczegółach podpisanego porozumienia.
10: Tuż po godzinie 14 i 1 września strony doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna.
11: Pracownicy wyrażają ogromne zadowolenie z tego porozumienia. Wydaje nam się, że to można było dużo wcześniej zrobić.
12: Ty nie rozumiem, że nikt nie straci pracy, że żadna firma zewnętrzna nie wejdzie do kopalni, żeby za was wykonywać pracę.
11: Szanowny panie, tak jak tutaj było w porozumieniu z zarządem, akceptują warunki nieudostępniania treści tego porozumienia, to pracownicy podpisali. Są zadowoleni, o tak mogę powiedzieć.
7: Mówili w rozmowie z naszym reporterem Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG oraz Damian Hacaś z sierpnia 80. Ale porozumienie to jedno, na Śląsku wciąż wrze. W piątek planowana jest wielka manifestacja przed Polską Grupą Górniczą i Ministerstwem Energii w Katowicach. Czują się już dobrze. Wszystkie dzieci, którym zamiast środka do inhalacji podano środek do dezynfekcji, opuściły szpitale. To potwierdza nam placówka w Świnoujściu i w Goleniowie. 12 dzieci trafiło tam z objawami zatrucia.
13: Ten stan zdrowia był dobry. On nie był niczym zagrożony, więc następnego dnia te dzieci zostały wypisane ze szpitala i wróciły do domu.
7: Mówi prezes szpitala w Świnoujściu Wojciech Włodarski. Kto i w jakich okolicznościach zamienił środki, to badają służby. A ja przypomnę, że do tej fatalnej w skutkach pomyłki doszło w piątek w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu.
8: To jest raport.
7: Uczniowie rok szkolny już zaczęli, studenci mają jeszcze miesiąc wakacji, ale niektórzy dość intensywny, bo jak się okazuje, wymagające może być znalezienie odpowiedniego lokum. Jak wynika z raportu firmy JLL, w całym kraju brakuje blisko 400 tysięcy mieszkań dla studentów, w samej Warszawie 60 tysięcy.
14: Sytuacja na rynku mieszkaniowym dla osób wybierających się na uczelnie jest wyjątkowo ciężka. Brakuje akademików, a ceny najmu są często poza zasięgiem przeciętnego studenta.
15: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
14: Mówi nam Jagoda, studentka trzeciego roku z Warszawy. Coraz popularniejsze stają się natomiast akademiki prywatne.
16: W ostatnim roku oddano nieco ponad 3 tysiące nowych miejsc i do 2030 roku spodziewamy się, że będzie to 24 tysiące miejsc.
14: Komentuje Patryk Pospiech z JLL. Wynajem kawalerki w Warszawie to obecnie wydatek od 3 do nawet 4 tysięcy złotych miesięcznie.
7: A tematem zajął się Aleksander Ruszkowski.
2: Pogoda.
7: W całym kraju dziś słońce i chmury na zmianę, miejscami może też przelotnie popadać deszcz. Na termometrach od około 19 stopni na Warmii i Mazurach, 22 w centrum, do 23-24 na południu kraju.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
17: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta i dzisiaj w wielu przypadkach taka elegancka. Pierwszy dzień września, mijałem po drodze wystrojonych, pięknych, młodych ludzi, bo jak się Państwo domyślają, skończył się CPN, to chodzę pieszo. I jestem. Zapraszam.
2: SK Rock!
17: Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Koma w Radiu SK Rock. Piotr Rogucki śpiewa, a w czwartek sobie z panem Piotrem pogadamy, ale najpierw wyciągnę fleta. Uwaga! Jest okazja! 30-lecie działalności artystycznej pana Piotra Roguckiego. To jest okazja, żeby poświętować, żeby powspominać i pogadać o tym, co nowego. To w czwartek. A już teraz sprawdzamy, co nowego za granicą, a mamy sporo nowych singli. Mamy nowe dźwięki od Royal Blood, mamy nowe dźwięki od Marilyna Mansona, od Queens of the Stone Age czy od grupy Europe. No ale mamy też nowy kawałek Nickelback i kawałek Leave Me Behind w kolumnie teraz.
1: Ten kawałek dobrze roku.

0: Dzień dobry, Dawidzie. Ale ja tylko chciałam tak przypomnieć, że jeszcze tylko 297 dni i mamy wakacje.
1: Gdy siedzionek rozpoczyna, biegniemy do szkółki, by się uczyć różnych głupot, jak te durnowate pszczółki.
2: Eskarok. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama.

0: Fallout Boy w Radiu SK Rock. Głośno grają, a teraz pan Radek o tym, o czym
1: cicho.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Ja chciałem się odnieść do tego, o czym się ostatnio w ogóle nie mówi. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo adekwatny komentarz. A o czym się mówi, to będziemy mówić już za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
5: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
3: Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Poważny wypadek na drodze krajowej numer 91 w miejscowości Gomunice. Ciężarówka zderzyła się z osobówką, jedna osoba jest ranna. Na miejscu pracują służby, tworzą się spore korki. Trwają poszukiwania pilota śmigłowca, który w Tarnobrzegu zerwał linię energetyczną wysokiego napięcia, a następnie uciekł. Do tego groźnie wyglądającego incydentu doszło wczoraj. Jak się okazało, uszkodzona linia nie była pod napięciem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pilot po zdarzeniu wylądował na pobliskiej działce, a następnie odleciał.
6: To jest raport.
7: Całkowite zaćmienie słońca widziane w Hiszpanii, a także w północno-wschodniej Portugalii wpłynęło, jak się okazuje, na chwilową zmianę zachowania zwierząt. Tak wynika z badań przeprowadzonych w ogrodach zoologicznych i akwariach na Półwyspie Iberyjskim. I tak na przykład lwy po rozpoczęciu zaćmienia zwiększyły swoją aktywność, a potem stały się niespokojne. Z kolei szympansy spokojnie przygotowywały się do snu.
6: SK Rock Sport.
7: 47 występów w reprezentacji. Tyle na koncie ma Karol Linetty, który trafił do Śląska Wrocław. Do Polski wraca po 10 latach, które niemal w całości spędził na włoskich boiskach.
8: Człowiek docenia to, jak siedzi się tak długo za granicą i wraca się do Polski, to jak fajnie jest w Polsce. Też jak ekstraklasa się rozwija i to naprawdę widać gołym okiem. No będę dawał z siebie maksa, a to, co przyniesie życie, to przyniesie.
7: Mówi nam Karol Linetty, nowy pomocnik Śląska. Na boisku najpewniej pojawi się już w czwartek, wtedy Śląsk zagra z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski. Jacek Magiera został patronem zespołu szkół mistrzostwa sportowego Legii Warszawa. Piłkarz od lat był związany ze stołecznym klubem i jego akademią. W komunikacie Legii napisano, że Magiera pokazywał, że sport to nie tylko rywalizacja i wynik, ale też szacunek do drugiego człowieka. Przypomnijmy, Magiera zmarł nagle 10 kwietnia w wieku 49 lat. Jutro w ośrodku Legii w Książenicach zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca jego postać.
5: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.
9: SK Rock.

0: Royal Republic w Radiu SK Rock, a ten zespół było słychać na rockowiznach. Także w miniony weekend w Krakowie nasza kochana Ziętara była zachwycona tym zespołem. A ja byłem w Sopocie na festiwalu Top of the Top i muszę Państwu przyznać, że to jest ciekawe miejsce muzycznie i socjologicznie. Bo z jednej strony na scenie tego telewizyjnego show mamy Lady Punk i Perfect, a z drugiej strony mamy ściankę dla celebrytów, którzy debatują między innymi o tym, kto powinien zagrać Tosię w najnowszej ekranizacji książki Katarzyny Grocholi. Jeśli Państwo myślą, że wyrażę swoją opinię na ten temat, to nigdy w życiu.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
6: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
5: A pan wie, jak to objechać?
7: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
14: Reklama.

0: Day tuż przed 17 w Radiu SK Rock, Basket Case i... No nie wiem, czy ten kawałek to był dobry wybór, bo to głośny wybór, a pamiętają Państwo inny kawałek, w którym Billy śpiewa Wake me up when September ends, obudźcie mnie, gdy wrzesień się skończy, a my tu tak hałasujemy na początku września, że chłop może się obudzić. Pierwszy dzień września w kalendarzu. I już za chwilę sprawdzimy, co się tego dnia dzieje ważnego. Za 3 minuty raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nauczycielka, która zawsze mi mówiła, jesteś głupi jak stąd do Kwidzyna. To takie miasto koło Malborka na Pomorzu i jakoś tak zostało.
3: Ale to tylko troszkę głupi.
4: Taki kawałek na mapie. Ale zobacz, gdyby prawdziwa wiedza zostawała nam w głowach, tak jak te głupie powiedzenia, to bylibyśmy geniuszami.
3: Na przykład mój pan od polskiego patrzył na mnie i mówił, prezencję masz, możesz być kasjerką w Peweksie, siadaj dwa.
4: Doskonałe. Skoro a propos Sting, sobie przypomniałem, mieliśmy muzykę o godzinie 8 rano i on był prawdziwym artystą, przychodził i tak siadał mi, że nie do...

0: Dobre. To co dzisiaj robimy?
1: 6 na 9.
2: Od 6 do 9 w S Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja, reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
7: Klasa, a nawet klasyka.
6: Arab?
7: Też klasa.
8: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
9: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
8: Alior Bank, pewni swego rytmu.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
13: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
12: A pan wie, jak to objechać?
14: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
15: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
16: No tak.
15: A teraz jedziemy do Faktory.
16: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
17: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
18: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Popołudniowy szczyt komunikacyjny i potężne utrudnienia. Służby wciąż pracują w miejscu tragicznego wypadku na A1 w Śląskiem. Od tego zaczniemy. A w raporcie też nowa, droga rzeczywistość na stacjach paliw i zmiany na szlaku do Morskiego Oka. Od dzisiaj wozy konne kursują na skróconej trasie. Sprawdzimy, co na to turyści.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Służby wciąż w akcji po tragedii na A1. Utrudnienia na autostradzie pod Częstochową potrwają do późnych godzin wieczornych, informuje policja. Trasa jest przejezdna, jednak zwężenie powoduje ogromne korki.
3: Policjanci zorganizowali objazd w Radomsku, kierując ruch w stronę drogi krajowej nr 91C oraz drogi krajowej nr 92 w stronę Katowic. Natomiast ruch w stronę Łodzi odbywa się płynnie.
1: Mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Przypomnijmy, w wypadku 4 osoby zginęły, 4 są ranne. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem ciężarowym uderzył w tył pojazdu, przy którym znajdowali się pracownicy obsługi autostrady, wykonują na niej prace remontowe.
2: To jest raport.
1: Paliwo drożeje, rząd jednak nie odpuszcza i znowu pracuje nad pomysłem opodatkowania koncernów paliwowych. Od dziś kierowcy płacą więcej za benzynę i olej napędowy, bo skończył się pakiet CPN. Rząd chciał wprowadzić ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, ale do Trybunału odesłał ją prezydent. Ministerstwo Energii nie zamierza jednak rezygnować z pomysłu i o tym więcej w raporcie Mateusz Gołębiewski.
4: Ustawa zakładała, że z podatków budżet zyska około 4 miliardy złotych. Motyka zapowiada, że rząd nie złoży broni i już pracuje nad kolejnym rozwiązaniem ustawowym. Jego zdaniem podwyżka, którą obecnie widzimy na stacjach, mogłaby być częściowo ograniczona, gdyby udało się wprowadzić podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
5: Nie powinno być tak, że budżet państwa, budżet obywateli, obywatele na stacjach płacą rekordowo dużo, a rekordowo dużo zyskują nadzwyczajnie koncerny naftowe.
4: Koniec programu CPN oznacza powrót do 23% VAT-u na benzynę i olej napędowy. Analitycy spodziewają się wzrostu cen na stacjach do nawet około 90 groszy za litr.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Drobny błąd i archaiczne przepisy. Tak Łukasz Gibała komentuje decyzję Miejskiej Komisji Wyborczej, która nie zarejestrowała jego kandydatury na prezydenta Krakowa. Powodem jest niewystarczająca liczba ważnych podpisów. Odrzucono 3200 z niemal 5500 z powodu błędu na karcie. Zabrakło słowa Kraków.
6: To kwestia prostego, drobnego błędu i archaicznych przepisów, które każą tak rygorystycznie te podpisy weryfikować. Mianowicie wiele osób nie wpisało słowa Kraków. Pisało PESEL, imię, nazwisko i ulicę, przy której mieszkają i numer domu, a nie wpadali słowa Kraków. No i na tej podstawie komisja unieważniła prawie 70% podpisów.
1: Zaznacza Łukasz Gibała z Komitetu Wyborczego Kraków dla Mieszkańców. Teraz lider sondaży musi zebrać brakujące podpisy, a czasu ma niewiele, bo komitety wyborcze mogą zgłaszać kandydatów już tylko do czwartku. Do rejestracji potrzeba 3000 podpisów.
2: To jest raport w SC Rock.
1: A w nim jeszcze zmiany na szlaku do Morskiego Oka. Od dzisiaj wozy konne kursują na skróconej trasie. Dojeżdżają tylko do wodogrzmiotów Mickiewicza, czyli około 6 km od stawu. To na razie miesięczny pilotaż TPN-u, ale już widać, że turyści na krótszej trasie raczej z przejażdżki rezygnują.
7: Część rezygnuje, no część zostaje. Tu kilka osób po prostu jak się dowiedziało, że jest do wodogrzmotów. Tyle to sobie dojdziemy.
8: Wielkim niedowierzaniem, że się ta trasa skróciła. Mówią, że to nie ma sensu po prostu 3 km jechać.
9: Nawet moja mama, która ma 77 lat i ona by tu też chciała jeszcze raz przyjść zobaczyć i nie przyjdzie, bo nie dojdzie.
10: Przejażdżka była trochę przymusowa, bo siły oszczędza, ale dobra.
11: Bardzo nieatrakcyjna. Oni po prostu chcieliby do Samutkiej Góry jeździć.
12: Chyba większa atrakcja jest przy koniach.
13: Sprawdzamy, jak przygotować plac na wodogrzmotach, żeby było bezpiecznie. Będziemy również patrzeć na to, jak podchodzą do tych zmian turyści.
1: Mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Docelowo z wodogrzmotów do Włosienicy mają kursować busy elektryczne. Na razie jednak turystów z tego miejsca czeka wyprawa na nogach.
0: Pogoda.
1: Na nogach i czasami pod parasolem, bo dziś bez deszczu tylko na południu i na południowym zachodzie kraju. Wszędzie indziej może popadać. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu, około 22 na Dolnym Śląsku, do 24 na Podkarpaciu. Biometr niestety dzisiaj niekorzystny.
0: jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
14: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa, powakacyjna i dzieci wesoło wybiegły ze szkoły. I nie wyśpiewam dalej, żeby nie dawać złego przykładu, ale państwo mogą mówić. Wszyscy się pośmiejemy. Można słać głosówki, można dzwonić do studia 691 613 613. Zapraszam. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: a ja teraz będę kopał.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli takie miejsce, gdzie wykopujemy utwory trochę nieoczywiste, może takie utwory, o których trochę zapomnieliśmy, i w tym tygodniu wykopałem dla Państwa utwór, o którym nasz kochany słuchacz powiedział tak. Halo?
2: Cześć Dawidku.
0: Dzień dobry.
2: Adam z tej strony.
0: Cześć Adaś.
2: Słuchaj, dziękuję bardzo za ten Kraków. Naprawdę wielką przyjemność mi uczyniłeś tym. To jest świetny numer.
0: Absolutnie się zgadzam.
2: Bardzo się wzruszam, jak zawsze go słyszę.
0: No i znów go posłuchamy, jeśli pan pozwoli.
2: W każdym razie dziękuję, pozdrawiam, buziaki, całuję, kocham, papa.
0: A jeśli państwo mają podobne odczucia, to proszę mnie je podrzucić w wiadomości głosowej na Messengerze naszym radiowym. Rok 2003. Chłopaki wysyłają zapytanie do legendy, do swojego idola, zapytanie, czy mógłby się dograć do ich utworu. A on nie dość, że się zgadza, to zmienia też kilka słów i proponuje taki właśnie klimat. Marek Grechuta, Anaba, Myslowic w kopalni odkrywkowej.

Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz na gołębi twój. Płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzie

0: Cześć Dawidzie, no powiem ci, słuchaj, jest pięknie. Zaczęła się najpiękniejsza pora roku. Dzicz wyjechała, plaża pusta, cisza, spokój, relaks. No teraz można odpocząć. Dobrze się szkoła zaczęła. Szkoła powinna być cały rok, tydzień przerwy i to wszystko. Cześć.
1: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Koniec lata. Nie.
8: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
9: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
8: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
10: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
13: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
14: Reklama.
1: SK Rock Warszawa.

0: Queen w Radiu SK Rock. I szybka wiadomość dla fanów tej grupy. Szykuje się film koncertowy. Zapis koncertu z Budapesztu z roku 86. Nie, żebym to pamiętał, ale słyszałem, że to bardzo ważne wydarzenie w historii tej grupy. Ten koncert będzie można zobaczyć w wybranych kinach IMAX, ale zostanie też później wydany na DVD, Blu-ray, CD i trzech płytach winylowych. Wszystko dostaniemy 30 października. No ale wróćmy do września i sprawdźmy, co się dzieje poważnego. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SK Rock.
2: Taka jest piłka nożna, że czasem zrobisz nawet wszystko dobrze i ci nie wyjdzie. Faktem jest, że jak osiągnęliśmy najwięcej, czyli w 2016 roku...
3: Na Mistrzostwach Europy.
2: Tak. No to nie był jego turniej. To był turniej Grosickiego, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Pazdana. Ale nie był to Krychowiaka, nie był to turniej Lewandowskiego.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
1: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Nie żyje 28-latek postrzelony z broni palnej w Grądach Woniecku w powiecie zambrowskim, to województwo podlaskie. Mężczyzna zmarł po kilkunastu dniach pobytu w szpitalu. Zatrzymany w tej sprawie 43-latek wcześniej usłyszał już zarzuty usiłowania zabójstwa, ale teraz z pewnością zarzuty zostaną zmienione.
5: To jest raport.
6: Biegły z zakresu energetyki zbada jutro pogorzelisko w skansenie w Sanoku. To kolejny krok w śledztwie dotyczącym pożaru, który wybuchł w połowie sierpnia na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego. Ogień objął trzy budynki, doszczętnie niszcząc XVII-wieczny kościół Świętego Mikołaja. Norwegia już oficjalnie ma nowego króla. Hakon VIII złożył dziś przysięgę przed norweskim parlamentem. Jego ojciec, poprzedni król Harald V, zmarł w piątek.
5: SK Rock Sport.
6: Raków Częstochowa ma nowego trenera. Po tym jak klub pożegnał się z Dawidem Kroczkiem, jego miejsce zajął Dawid Szulczek. Ten w swojej karierze był już selekcjonerem Warty Poznań i Ruchu Chorzów. Najbliższy sprawdzian przed Szulczkiem w roli trenera już w czwartek. Raków Częstochowa zagra wtedy z Górnikiem Zabrze. Wielki transfer potwierdzony. Gabriel Jesus już oficjalnie w Barcelonie. Były napastnik Arsenalu Londyn podpisał z klubem z Katalonii 3-letni kontrakt. I jeszcze siatkówka, bo jutro kolejna walka o awans w siatkarskich Mistrzostwach Europy. Polki zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie miejsce w półfinale rozgrywek. Przypomnę, że wczoraj biało-czerwone 3-0 pokonały Portugalki.

0: Unconditional, Foo Fighters w programie Kolumna Zygmunta w radiu SK Rock. I fajny set w Warszawie panowie zagrali, a tego numeru nie zagrali. Może następnym razem, bo wierzymy, że będzie następny raz i to w niedalekiej przyszłości. A co w tej najbliższej? Przypomnę może, że w tym tygodniu w Aleksandrowie Łódzkim Summer Dying Loud, główną gwiazdą Satyricon, w Toruniu Festiwal Nada, zagrają m.in. Koma i Mysłowic, w Trójmieście 17 Gdynia Blues Festival, a w przyszłym tygodniu w Polsce m.in. Hollywood Vampires i Blackstone Sherry. A więcej koncertowych informacji, cały koncertowy kalendarz znajdziecie na naszej stronie skrock.pl.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
7: Koniec lata. Nie.
8: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
9: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
8: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
10: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl. Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
11: Reklama.

0: With a little help from my friends. Piosenka dla przyjaciół z dedykacją dla wszystkich, którzy byli dzisiaj przy kolumnie. Bardzo wam dziękuję za obecność, za wszystkie wiadomości. Bardzo dziękuję też tym, którzy może się uśmiechnęli, a może pomyśleli w duchu, że powinienem zamknąć japę. Już zaraz zamknę, jeszcze tylko powiem, że słuchali państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam do was jutro po dzwonku. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Formy oszczędzania to...

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze.

0: Na początek nowe ustalenia w sprawie podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Dotarł do nich nasz dziennikarz. W raporcie też kolejna puma, tym razem miała być widziana w Świętokrzyskiem. A na koniec gorzkie informacje dla miłośników czekolady.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Aleksandra Kowalewska, zapraszam. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. Takie są najnowsze ustalenia służb w sprawie pożarów w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej, do których dotarła SK Rock. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
2: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Miał ze sobą kilka tak samo przygotowanych koktajli Mołotowa, ale nie zdążył ich użyć. Potem jak pracownica zakładu uruchomiła alarm, na jego terenie rozległ się komunikat głosowy o intruzie. To spłoszyło podpalacza. Jak udało mi się ustalić, oprócz butelek porzucił on także elementy swojego ubrania. Był jednak dobrze przygotowany do tego ataku. Na rękach miał rękawiczki, by nie pozostawiać odcisków palców.
0: Śledztwo w tej sprawie, przypomnę, prowadzi Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Ślady na miejscu na zlecenie śledczych zabezpieczali wczoraj policjanci i funkcjonariusze ABW. Szef MSWiA oświadczył, że ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby. A w Niemczech, tuż przy granicy z Polską, nieznani sprawcy próbowali zakłócić działanie infrastruktury energetycznej. W Brandenburgii, w pobliżu podstacji elektrowni, znaleziono improwizowane urządzenia wybuchowe. Doszło do co najmniej jednej eksplozji. Minister spraw wewnętrznych Brandenburgii, Jan Rendmann, podkreśla, że służby traktują sprawę bardzo poważnie. Próba sabotażu polegała na wykorzystaniu ładunków miotających do wprowadzenia materiału w linię najwyższej napięcia, aby wywołać zwarcie, a tym samym zagrozić stabilności sieci. Mówimy o dwucyfrowej liczbie znalezionych urządzeń. W wyniku incydentu jeden z bloków elektrowni został automatycznie wyłączony. Operator sieci zapewnia jednak, że wszystkie linie zostały już przywrócone do pracy, a dostawy energii nie są zagrożone. W raporcie jeszcze jedna ważna informacja z Niemiec, dosłownie sprzed chwili. Jak poinformował szef MSW Niemiec, Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku.
1: To jest raport w SC Rock.
0: Kolejne doniesienie o grasującej pumie. Tym razem ze świętokrzyskiej Gatki w powiecie starachowickim. Służby traktują sprawę bardzo poważnie. Policja i Straż Pożarna przeczesują teren, a z powietrza okoliczne lasy i nieużytki monitorują drony.
3: Policjanci wspólnie z innymi służbami prowadzą działania mające na celu zweryfikowanie tej informacji. Na chwilę obecną obecność pumy nie została potwierdzona.
0: Powiedział nam Paweł Kusiak, rzecznik starachowickich policjantów. Służby apelują do mieszkańców o ostrożność, a w przypadku zauważenia zwierzęcia o niezbliżanie się do niego i pilny telefon pod 112.
1: To jest raport.
0: A to nie są dobre informacje dla łasuchów. Czekolada może mocno podrożeć. Ceny kakao w ciągu jednego dnia skoczyły aż o 7%. Powodem jest m.in. El Niño, rekordowo ciepły prąd na Pacyfiku. W Afryce Zachodniej, skąd pochodzi około 70% światowego kakao, oznacza ono suszę i niższe plony.
4: Jego ceny notują się wysoko już od dłuższego czasu. W przypadku kakao to jest kwestia też ograniczeń podażowych, problemów na plantacjach, chorób tych drzew kakaowca i to rzutuje właśnie przez ograniczenie podaży na to, że te ceny wzrastają.
0: Wyjaśnia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. El Niño to naturalne zjawisko klimatyczne, które pojawia się co kilka lat. Zmienia się wtedy temperatura powierzchni oceanu, co z kolei wpływa na temperaturę powietrza i opady w wielu częściach świata. Powoduje susze, powodzie czy pożary, a co za tym idzie, straty w rolnictwie.
5: Pogoda.
0: Popołudnie i wieczór pod znakiem chmur i deszczu. W nocy też będzie padać, głównie na północnym wschodzie kraju. W nocy na termometrach od 10 stopni w Małopolsce do 15 nad morzem, a jutro od 19 do maksymalnie 25 kresek. Najcieplej będzie na południowym wschodzie Polski, a najchłodniej zrobi się nad samym morzem i w rejonach podgórskich.

No i właśnie chodzi o to, żeby robić ten hałas, szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z kimś utalentowanym. To nie tylko ad vocem Kory Jackowskiej, ale przede wszystkim także a propos braci McCreary. To są goście, którzy tak naprawdę na muzyce filmowej i telewizyjnej zjedli zęby. To oni stworzyli muzykę filmową do Władcy Pierścieni, Pierścienie Władzy, do The Walking Dead, do Battlestar Galactica, do Godzilli, do Outlander, do Czarnej Flotylli i do wielu seriali Marvela, do horrorów, do thrillerów, drodzy Państwo, do gier komputerowych od Call of Duty, Vanguard, skończywszy na Star Warsach, serii God of War i wielu jeszcze innych. To oni tworzyli właśnie tę muzykę. Ostatnio stwierdzili, że jednak warto jest także wejść przynajmniej tą jedną zdolną kończyną do świata rock'n'rolla. No i dostaliśmy piękne dźwięki. Oby więcej takich skoków w bok. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie do Eski Rock.

0: No i klasycznie nam się zrobiło na antenie Eski Rock, natomiast przed nami zespół, który właśnie stał się hybrydą. I to słowa Billego Gibbonsa, czyli już obecnie jedynego żyjącego muzyka ZZ Top, który mówi, że można walić młotem, a dorobek ZZ Top pozostanie nienaruszony. Mówi, że teraz, gdy doszło do dramatycznych zmian w składzie, wchodzi element hybrydy. Nadal jesteśmy ZZ Top i teraz mamy luksus budowania na tym, co zostało stworzone przez 50 lat pracy. Jak mówi na koniec Billy Gibbons, nie mógłbym być szczęśliwszy z tego powodu. I to jest zaskakujące stanowisko tego jedynego żyjącego muzyka, tak jakby czekał na ten moment, by budować nową historię ZZ Top na podwalinach tej historii 50 lat pracy. Nie mam zielonego pojęcia, w którą z tą stronę będzie zmierzać, natomiast na pewno w radarze przyszłości Billego Gibbonsa i formacji ZZ Top na pewno będziemy się przyglądać.
1: And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: To było jedno z tych wakacyjnych zaskoczeń od formacji Suede, kiedy to państwo postanowili wydać 10 lipca jeszcze raz swoją płytę, tę samą, którą wydali w ubiegłym roku, tylko tym razem dołączyli do tego 5 nowych kompozycji i 11 wersji demo kompozycji z oryginalnego albumu. No i dostaliśmy właśnie takie emocjonalne dzieło od zespołu Suede.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A propos ludzi, pani Dorota od Polskiego, jej, jaka to była wspaniała nauczycielka.
3: Boże, i moja pani Izabela Gac, bardzo pozdrawiam, pani Izo, kochana serdecznie polonistka, która doprowadziła mnie do Olimpiady z Polskiego.
2: No, mi pani wbiła nóż w serce, bo się okazało, że ma dwójkę dzieci i męża. No, ale co zrobić? Proszę państwa, to wcale nie jest tak, że Ania Kluczyńska się nie przygotowała do raportu. Po prostu jest jej notatki z żaru.
3: Właśnie, oni normalnie zderza te notatki do raportu.
4: Nieprawda.
3: Plecak się zaciął.
4: Zaciął się, stary jest, muszę kupić nowy. Ale jestem pilna uczennica i będzie raport.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w ESSE ROCK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
3: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
2: A pan wie, jak to objechać?
4: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
5: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Reklama.
9: Dobrze rokuje.

I są takie zespoły, którym brakuje tej dzikości, brakuje tego spotkania oko w oko z tygrysem, brakuje tego ognia, o którym dzisiaj mówi Tommy Lee, perkusista Motley Crue, który zapytany o ich nowego gitarzystę, John'ego Fife'a, który zastąpił Mickiego Marsa, mówi: John wniósł ten cholerny ogień, ten nowy ogień, ten entuzjazm do każdego z nas. I dlatego, drodzy Państwo, ten zespół już od kilku lat, mowa oczywiście o Motley Crue, tak dobrze się ma. Dlatego tak dobrze się słucha nowego utworu Nickelback, Rattle the Cage, w którym pojawił się wspomniany nie przeze mnie Johnny Fife. No to jest człowiek, którego należy się trzymać blisko, bo ten potrafi muzycznie zaskakiwać. Uwaga, to Dr. Feelgood, to Motley Crue w Esce Rock.

0: I na ten koncert wielu fanów Ramones czekało naprawdę długo. 50. rocznica debiutu tego zespołu, a na scenie Travis Barker z Blink-182, Tim Armstrong z Rancid, pojawił się CJ Ramone, były basista The Ramones, no i oczywiście na wokalu i na gitarze Billy Joe Armstrong z formacji Green Day. Wyjątkowa supergrupa, no i set złożony z 19 klasyków The Ramones, zagrany w wyjątkowych okolicznościach Los Angeles. No, właściwie powiedzieć, że na cmentarzu to jakby nic nie powiedzieć. Myślę, że do tego pamiętnego koncertu będziemy jeszcze na pewno wracać. Miejmy nadzieję, że ten historyczny koncert został także zarejestrowany.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
6: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
5: A pan wie, jak to objechać?
7: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play.

0: Za zgody marketingowe dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
2: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz?
3: No tak.
2: A teraz jedziemy do Factory.
3: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
4: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.

0: technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Reklama.

I niech was nie zwiedzie fakt, że panowie dopiero co pojawili się na Sopockim Festiwalu. Drodzy Państwo, oni nadal nie będą próżnować, także w tym miesiącu pojawią się w Opolu i w Kielcach, a w listopadzie to już będzie cała plejada, jeśli chodzi o koncerty, ponieważ Lublin, Radom, Tarnów, Tauroń, Ostrów Wielkopolski, Częstochowa, no i później w grudniu także Kraków, Rzeszów i Lubin. Wszędzie tam pojawi się zespół Lady Punk jeszcze w tym roku, a my w Warszawie na Torwarze czekamy na panów już w marcu, ale przyszłego roku. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania, a przed nami małe spotkanie z tym, no właśnie, zespołem, który ostatnio całkiem nieźle radził sobie w Meksyku, nagrywając teledysk do tego utworu. To nowe U2, to Street of Dreams w SC Rock.

No to oddajmy głos naszej blondii prosto z Koszalina, artystce, która właściwie do 2027 roku obiecała, że nie będzie żadnego nowego materiału i nie będzie żadnej trasy koncertowej. Daria Zawiałow, drodzy Państwo, właśnie świętuje dziesięciolecia swojej artystycznej działalności. Pamiętamy dokładnie to, co działo się w czerwcu 2016 roku, kiedy zobaczyliśmy ten pierwszy singiel Malinowy Chruśniak. I mija właśnie 10 lat i dlatego właśnie Daria Zawiałow postanowiła pochwalić się swoim fanom wyjątkowymi wydawnictwami. To będą, drodzy Państwo, pierwsze single wydane na trzech osobnych winylach, czyli Malinowy Chruśniak, Kundel Bury oraz Miłostki, i każda z tych kompozycji doczeka się osobnego winyla. Warto wspomnieć o tym, że limitowany nakład zaledwie 1000 sztuk powinien przemówić do wyobraźni fanów Darii Zawiałow. Wszystko wygląda perfekcyjne, pięknie. Jeśli uwielbiacie kolory, jeśli lubicie różne nietuzinkowe winyle, no to będzie coś, co bez wątpienia będzie do Was przemawiać, tak jak muzyka tej zdolnej artystki.

0: I chyba nikt nie miał żadnych złudzeń, że te informacje, które pojawiły się w ostatnich dniach o nawrocie choroby nowotworowej jednego z muzyków formacji Def Leppard, nie wpłyną w żaden sposób na ten kalendarz wydawniczy zespołu Def Leppard. No to się nie mogło stać. Phil Collen dzisiaj twierdzi, że fani będą musieli jednak poczekać na kolejny album tego zespołu do 2027, ale do 2028. Jak mówi, będzie gotowy. Kiedy będzie gotowe? I nagle mam wrażenie, że zdecydowanie zmieniła się narracja tego zespołu po tych smutnych informacjach sprzed kilku dni.
1: Reklama.
2: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
3: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
4: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz?
9: No tak.
8: A teraz jedziemy do Factory.
9: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
10: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
11: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
12: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
13: Reklama.

To całkiem udany powrót formacji The Strokes, to Lonely in the Future z ich najnowszego krążka Reality Awaits. No i znów mamy takie połączenie charakterystycznego dla zespołu tego tekstu, który czasami bywa wręcz bezczelny, no i tej grunge'owej gitary z nowymi brzmieniami, no i do tego też te istotne tematy, których nie brakuje w tej twórczości, mimo tego, że te utwory bez wątpienia wpadają w ucho, więc wydawało się, że to takie pitu-pitu muzycznie, a tutaj panowie także mają coś muzycznie, ale także tekstowo do powiedzenia. A propos tych, którzy dosyć dużo mówili w latach 90., a ostatnio mówi się, że jeszcze nie powiedzieli swojego ostatniego słowa. To Guns N' Roses w SC Rock.

0: czyli teraz pomiędzy koncertami, bez wątpienia Kazik Staszewski w końcu będzie miał czas na łódkę w Oslo, biorąc pod uwagę, że w 2026 roku Kult będzie naprawdę bardzo mało koncertował, zważywszy na to, że w 2025 panowie zagrali praktycznie 100 koncertów, a w przyszłym roku zagrają 20, może 25. To będzie maks, no i czekamy, co będzie dalej, jeśli chodzi o ten powrót zdrowotny pana Kazimierza.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze?
11: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
12: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
13: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września

0: Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na Twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Reklama.

I niech was nie zdziwi fakt w kontekście budki i suflera, że ja, drodzy państwo, już w temacie ani Jacka Kawalca, ani budki suflera, ani Zenka Martyniuka, już w tym temacie wolałbym się nie wypowiadać, szczególnie z jednego powodu. Nie chcę zabierać głosu w temacie tego, kto miał rację, kto tutaj blefuje, kto kogo oskarżył, kto powinien za kogo i za co przepraszać. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Drodzy państwo, my wszyscy wiemy o tym, że Jacek Kawalec opuścił budkę suflera. Dlatego proszę nie być zaskoczonym, że kilka dni temu na wrocławskim rynku z budką suflera na wokalu pojawił się Jacek Kawalec. To tak w gwoli ścisłości jedno, a jednak rzeczywistość zupełnie w inną stronę.

I nie tak miał wyglądać koniec tego muzycznego składu zespołu Strachy na Lachy czy Piżama Porno. Pamiętamy, drodzy Państwo, tę dramatyczną informację z października, sprzed 2 lat, kiedy do szpitala w trybie pilnym trafił Rafał, kuzyn Piotrowiak, perkusista Strachów czy Piżamy Porno. Okazało się wtedy, że muzyk na skutek wypadku ma poważnie uszkodzony rdzeń kręgowy, czego skutkiem był niedowład prawej strony ciała. Pamiętam dokładnie, jak apelowaliśmy na antenie Eski Rock o pomoc dla tego muzyka, a dzisiaj okazuje się, że po kilku latach grania i powrotu, dzisiaj zespół poinformował o odejściu zespołu właśnie kuzyna. Muzyk towarzyszył na scenie tej formacji przez 40 lat. Panowie napisali wprost: Rafał, bardzo Ci dziękujemy za wszystkie lata na scenie, w studio, w sali prób i za wszystko, co razem przeżyliśmy. Życzymy Ci przede wszystkim zdrowia i jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za tę naszą piżamowo-strachową drogę. Zróbcie wielki hałas dla Rafała. To koniec wyjątkowej historii tego zespołu.

0: Jeszcze chwilę temu mówiliśmy o końcu przynajmniej jakiegoś fragmentu historii zespołu Pijama Porno i Strachy na Lachę, ale nigdy nie mówcie nigdy, dlatego że zespół Good Charlotte ostatnio udowodnił, że chociaż oni zarzekali się, że muzycznego powrotu nie będzie, wystarczyło, że pojawili się na pewnym weselu swojego przyjaciela we Francji i tam nagle padły ważne deklaracje i powodem tych deklaracji dzisiaj jest to, że słuchamy właśnie tych dźwięków za sprawą zespołu Good Charlotte. Nowych dźwięków.
1: Autopromocja. Melina. Melina. RC Rock.
2: Chciałem spytać o twoją interpretację niedawnego dwumeczu Lecha Poznań z Duńczykami. Uśmiechasz się.
3: Za bardzo uwierzyliśmy w wielkość tej drużyny po tym pierwszym meczu. Jest jakiś mimo wszystko wciąż coraz lepiej ukrywany, ale jednak gen takiego, no, przegrywu, mówiąc brzydko, Lecha Poznań. Znów uwierzenie w wielkość, ale całej ekstraklasy, bo niektórym się wydaje, że jakbyśmy awansowali na 12 miejsce czy na 11 w rankingu, to jesteśmy taką ligą tak mocną, a nie jesteśmy.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Reklama.

To my z tej słonecznej Kalifornii przenosimy się do Australii, gdzie swoich fanów Airborne dosyć mocno zaskoczył, ponieważ podzielił się właściwie całą swoją nową płytą. Jest ona do odsłuchu w całości, żeby się przekonać, czy warto, drodzy Państwo, po prostu sięgnąć po tę płytę. Żeby nie tracić czasu, drodzy Państwo, na poszukiwania, posłuchajcie tego wyjątkowego albumu tytułowego zespołu Airborne. To ich Here She Comes i nowe dźwięki prosto z Australii.

0: Jeśli zespół debiutuje takimi dźwiękami, które docierają do drugiej pozycji amerykańskich list przebojów, no to wiadomo, że takie zespoły szybko nie znikają. Więcej o zespołach, które nie znikają, opowie Jaro już za kilka chwil po 21. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnej środy Wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nauczycielka, która zawsze mi mówiła: jesteś głupi jak stąd do Kwidzyna. To takie miasto koło Malborka na Pomorzu. I jakoś tak zostało.
3: Ale to taki tylko troszkę głupi.
4: Taki kawałek na mapie. Ale zobacz, gdyby prawdziwa wiedza zostawała nam w głowach, tak jak te głupie powiedzenia, to bylibyśmy geniuszami.
3: Na przykład mój pan od polskiego patrzył na mnie i mówił: prezencję masz, możesz być kasjerką w PWX-ie, siadaj dwa.
4: Doskonałe. Skoro a propos Sting sobie przypomniałem, mieliśmy muzykę o godzinie 8 rano i on był prawdziwym artystą. Przychodził i tak siadał mi: dzień dobry, to co dzisiaj robimy?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. 3, 17, 40.

0: co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
0: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
4: To był dobry rok.

0: nadzieję. Zerwamy stop, obliczyć prawej skażenia.
1: Niech idzie w starz, pancerzu w połowiu, kto jeszcze

Jarosław Jerajewicz, dobry wieczór. Witam w audycji To był dobry rok. I teraz się pewnie Państwo zastanawiają, co ta nazwa audycji ma wspólnego z piosenką, która pojawiła się na początek, czyli z inwazją z Plutona zespołu Kombi. I już wszystko wyjaśniam. Wczoraj swoje 75. urodziny miał Sławomir Rusowski, który ma w tym roku dwa jubileusze, bo oprócz tych 75 lat jego Kombi świętuje 50-lecie istnienia. A dokładniej 50-lecie od momentu, gdy tak się nazwali, bo przecież były wcześniej Akcenty. Prawdziwy wizjoner technologiczny. Człowiek, który w młodym wieku został technikiem, elektronikiem, no i w tych bardzo paskudnych realiach czasów PRL dał mu to gigantyczną przewagę, bo jak Państwo się domyślają, nie było wtedy dostępu do dobrego sprzętu. I czasem dostawał człowiek syntezator, w jego przypadku produkcji radzieckiej, który, jak się domyślacie, najlepszy nie był. I on sobie rozbierał te urządzenia, no i własnoręcznie dodawał, wlutowywał do środka zaprojektowane przez siebie układy, między innymi filtry modyfikujące barwę dźwięku. Nawet gdy w latach 80. dostawał już do swoich rąk, kiedy w jego ręce wpadały już lepsze zachodnie maszyny, to nadal lubił w nich grzebać. No i pewnie robi to do teraz. Sławomir Łosowski stał się początkiem pomysłu na dzisiejszą audycję. No bo skoro taka postać z tej elektronicznej historii, z tego świata lat 80. Polski ma jubileusz, to dzisiaj postanowiłem zrobić całą godzinę z muzyką elektroniczną z tamtej dekady. Zanim przejdziemy do kolejnych wybitnych postaci, jeszcze jeden utwór zespołu Kombi. Utwór, do którego Sławomir Łosowski ma sentyment szczególny. Taniec w słońcu.

Tak, to Marek Biliński, jego ucieczka z tropiku. Obok Sławomira Usowskiego, od którego zacząłem dzisiejsze spotkanie z Państwem, drugi z wielkich filarów polskiej muzyki elektronicznej lat 80. Tyle, że o ile pan Sławomir postawił na taką formułę pop-rockowego zespołu, z dodatkiem oczywiście potężnym elektroniki, to Biliński obrał ścieżkę solowego instrumentalisty i kompozytora. On miał i ma do dziś taki tytuł polskiego Jean-Michel Jarre. I tutaj nie ma absolutnie dyskusji co do tego tytułu. Absolutnie zasłużony. Druga różnica była taka, że Sławomir Usowski był, jak mówiłem, inżynierem, samoukiem, którym modyfikował lutownictwo syntezatory, a Marek Biliński to człowiek, który się wykształcił na muzyka. W moim rodzinnym Poznaniu chodził do Akademii Muzycznej, gdzie ukończył klasę kontrabasu. My jeszcze do tego Poznania za chwilę w audycji To był dobry rok wrócimy. Ale teraz, nieco bardziej nastrojowo od pierwszego, utwór Marka Bilińskiego Dom w Dolinie Mgieł.

Obiecywałem, że wrócimy do Poznania. No i to jest właśnie ten moment, bo zespół Clinch, kolejna absolutna legenda polskiej sceny elektronicznej lat 80., to jest właśnie zespół, który powstawał w Poznaniu w roku 83. Wszystko było dookoła Ryszarda Kniata zorganizowane, który potem, po latach, opiekował się, no i do dziś pielęgnuje pamięć o Krzysztofie Krawczyku. Ma swoje studio nagraniowe w Poznaniu, ale w tamtych latach 80. przy pomocy jeszcze kilku innych znajomych, w tym znanego autora tekstów Marka Dutkiewicza, tworzył wyjątkową muzykę. W jego przypadku to była taka trochę odpowiedź na światową falę popularności muzyki New Romantic. Inspirowali się m.in. brzmieniem Ultravox, synthpopowe, bardzo miłe elektroniczne pasaże, plus nowofalowy rock, który też w muzyce zespołu Clinch był obecny. Ważnym punktem w ich historii była współpraca z będącą wtedy u absolutnego szczytu Urszulą. Nagrywała z nimi kilka piosenek, tak jak Pod latarnią czy Koty. Generalnie wspierała grupę wokalnie na płycie Jak lodu bryła w roku 88. I to jest tytułowe nagranie z tej płyty.

0: Reklama.
1: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca SK Rock.
0: Reklama.
2: To był dobry rok.

piosenka z 1984 roku. Absolutny hymn polskiego New Romantic. Wokal Bogdana Gajkowskiego, no i cały projekt o nazwie Kapitan Nemo. W tamtych latach w PRL-u niewielu było artystów, którzy dbali tak jak oni o spójny, można powiedzieć taki zachodni wizerunek sceniczny. Eleganckie marynarki, niekiedy skórzane kurtki, ciemne okulary, a on, czyli pan Bogdan, w tym berecie. To wszystko wyglądało absolutnie światowo. Rok 84 i piosenka napisana, jeżeli chodzi o warstwę tekstową, przez Andrzeja Mogilnickiego, tak, tego legendarnego tekściarza, a który nawiązuje do niemieckiej legendy o syrenie Lorelei. Kapitan Nemo, kolejna ikoniczna postać z lat 80. polskiej muzyki elektronicznej. Ciekawa rzecz, że w 2026 świętują jubileusz 40-lecia wydania swojego kultowego debiutanckiego albumu. No i im też oczywiście należy się miejsce w tej audycji. A którym numerem debiutowali pod właśnie pseudonimem Kapitan Nemo? Tym. Elektroniczna cywilizacja.

teraz się pewnie Państwu buzia uśmiechnęła, bo to Franek Kimono, czyli Piotr Franceski w audycji o polskiej elektronice lat 80. Ktoś zapyta, na pewno? W sumie to była to był pastisz i taka parodia trochę muzyki disco, która wtedy była popularna, a niektórzy mówią, że Franek Kimono, czyli Piotr Franceski, przeszedł do historii jako fundament polskiego rapu. No, można iść także i w tym kierunku. Głównym pomysłodawcą tego, co wydarzyło się na tym albumie, był Andrzej Korzyński, który wpadł na pomysł zaangażowania Franceskiego w taki, a nie inny projekt podczas nagrywania muzyki do filmu Akademia Pana Kleksa. I do tego filmu też jeszcze dzisiaj wrócimy. Ale niech jeszcze raz pojawi się Franek Kimono i jego Pola Monola.

Kosmiczny prolog. Tak się zaczyna płyta z muzyką do Akademii Pana Kleksa. Ta muzyka z tego filmu to też część najważniejszych dzieł polskiej elektroniki tamtej dekady. Podobnie jak hity Kombi czy utwory Franka Kimono, tu też mieliśmy do czynienia z użyciem najnowocześniejszych wówczas syntezatorów. Wspominałem postać Andrzeja Korzyńskiego, no i rzeczywiście za genialną ścieżką dźwiękową stoi właśnie wspomniany człowiek, który oprócz tych elektronicznych, pięknych rzeczy tworzył też takie hity jak dobrze znane Witajcie w naszej bajce czy z poradnika Młodego Zielarza. Rok 83 i jeszcze jedno elektroniczne, czysto elektroniczne nagranie z tego albumu, czyli Zemsta Golarza Filipa. Nie wiem, czy pamiętacie, w filmie stanowi tło muzyczne do dramatycznych momentów, w którym czarny charakter niszczy sekrety Akademii.

sprawy, że ten niesamowity głoś w czołówce. Przybywamy z mat planety, wprost z odległej galaktyki, czyli z gwiazd matematyki, należy do legendarnego Andrzeja Zauchy. No dobrze, czas zakończyć audycję. To był dobry rok, w której to audycji rok nie miał praktycznie żadnego znaczenia. Rządziła elektronika i elektronika audycję zakończy. Będzie na koniec postać, która zanim rozpoczęła karierę solową, mowa o Władysławie Komendarku, była klawiszowcem takiego bardzo znanego polskiego zespołu, który grał rocka progresywnego i symfonicznego. Exodus. Kapela, która przez niektórych nazywana była polskim Yes. No a potem stał się solistą grającym muzykę elektroniczną, nazywany najbardziej bezkompromisowym przedstawicielem tamtych lat, jeśli chodzi o polską elektronikę. Sam siebie nazywał czasem kosmitą. No i rzeczywiście trochę w kosmiczne rejony zabrał polską elektronikę w latach 80. Sen Szoguna Władysława Komendarka na koniec. Jarosław Bierajewicz, wielkie dzięki. Do usłyszenia.

0: był dobry rok w Esce Rock. Reklama.
1: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Esca Rock.
0: Reklama. Esca Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Osoba, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania, jest już w naszym radiowym studiu, ale zanim oddam jej głos i ją przedstawię, to trochę słownika chciałoby się powiedzieć. Niegrzeczne, nieznośne, rozwydrzone, niewychowane, niedobre. Cały słownikowy zestaw reakcji na dzieci, które krzyczą, płaczą, nie umieją się uspokoić, które zachowują się w sposób inny od tego, który jest taki książkowy i wyobrażony przez nas, chociażby w miejscach publicznych, w szkole, w przedszkolu, w sklepie. Przed momentem rozmawiałyśmy tutaj, że chyba każdy był świadkiem takiej sytuacji, że dziecko tarza się po podłodze w supermarkecie. Najczęściej mamy takie poczucie, że ono chce coś w ten sposób wymusić, ale tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje. Nie wiemy, o co temu dziecku chodzi, bo no, nie znamy sytuacji, nie znamy dziecka, nie znamy jego rodziców. Dlatego uważam, że cały ten słownik, który przed momentem przytoczyłam, jest do wyrzucenia. Ja jestem bliżej rozważań o tym, czy ktoś taki jak niegrzeczne dziecko w ogóle istnieje. No poza tym, że wszyscy czasem jesteśmy marudni, rozkapryszeni, bo taki mamy trochę gorszy dzień. Natomiast jeżeli myślimy o stałej tendencji, to ja nie wiem, czy istnieją niegrzeczne dzieci, czy takie określenie nie jest niesprawiedliwe i trochę krzywdzące. I między innymi te pytania będę kierowała do gościa dzisiejszego spotkania, a jest nim Paulina Dyrda, psycholog i psychoterapeuta, która pracuje z dziećmi i młodzieżą. Witaj w drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Słowo się rzekło. Muszę to pytanie skierować do ciebie. Czy niegrzeczne dzieci istnieją?
2: Ja nie znam niegrzecznych dzieci. Ja nie znam niegrzecznych dzieci, znam dzieci zestresowane, przeciążone, zmęczone, głodne lub takie, które nie mają umiejętności radzenia sobie z emocjami.
1: Ale czy te nadmierne reakcje to nie jest wyraz sprzeciwu czy buntu wobec czegoś, co im nie odpowiada?
2: Zachowanie to jest sygnał tego, co dzieje się w dziecku. To znaczy, że płacz na przykład lub krzyk to jest jakiś sygnał do tego, że dziecko coś nam chce przekazać, o czymś chce nam powiedzieć, coś chce zakomunikować. I zwykle pod spodem ta złość, generalnie to jest wierzchołek góry lodowej, a pod spodem są niezaspokojone potrzeby, emocje różne, które są nie tylko złością, problemy neurorozwojowe, problemy więzi, potrzeba uwagi lub stres związany z tym, co się dzieje w domu.
1: Bardzo dużo wątków, może jakoś uda nam się je wszystkie rozsupłać, ale zostańmy jeszcze na moment przy tym zbiorze zachowań, które społecznie są nazywane czy interpretowane jako niegrzeczne. No bo kiedy mówimy o matce, jakie to dziecko jest niegrzeczne, to jej dziecko to jest nieznośne, to pewnie myślimy o dziecku, które
2: nie stosuje się do zasad na przykład.
1: To wszystko jest formą odreagowania?
2: Niestosowanie się do zasad to jest nieumiejętność radzenia sobie w inny sposób na to, co w dziecku się dzieje.
1: Dziecko nie robi tego na złość, prawda?
2: Oj nie. Gdyby dziecko robiło na złość, to musiałoby mieć umiejętność przewidywania ludzkich emocji, musiałoby mieć te umiejętności, których jeszcze nie ma, czyli taką umiejętność manipulacji. A zwykle to, że dziecko coś manifestuje, to robi dokładnie to, co potrafi robić.
1: Myślę też o pewnej bezradności, która wynika z tego, że nie ma innych narzędzi komunikacji. Wiesz, mój syn ma rok i mam wrażenie, że czasami jest tak, że płacz to jest w tej chwili jedyna dostępna dla niego forma niezadowolenia czy sprzeciwu.
2: No, jedyna forma komunikacji.
1: No ale w przypadku starszych dzieci, bo też może warto o tym powiedzieć, o jakiej grupie wiekowej my rozmawiamy, z jaką grupą wiekową ty najczęściej pracujesz. Ja intuicyjnie myślałam o uczniach, dlatego że to jest pewnie też problem, jaki zgłaszają nauczyciele, że dzieci, uczniowie nieodpowiednio zachowują się na lekcjach.
2: Znaczy wiesz, dwulatek, kiedy się buntuje, to on się nie buntuje przeciwko rodzicom, tylko on buntuje się przeciwko swojej zależności. Z kolei nastolatek, kiedy buntuje się, czyli ma te zachowania różne, powiedzmy niegrzeczne, w cudzysłowie oczywiście, to on teraz sprawdza sobie, kim jest i on musi się buntować, bo to jest biologicznie mu potrzebne, czyli odkrywa własną autonomię i niezależność.
1: To by oznaczało, że to wszystko jest etapem. Jest takie trudne słowo, którego wydaje mi się, że trzeba używać z dużą rozwagą, mianowicie słowo normalne. Czy to jest wszystko normalne?
2: Dziecko ma prawo mieć emocje, ma prawo mieć swoje potrzeby, bo jest człowiekiem. I teraz, Kiedy my myślimy o tym, jak dziecko się zachowuje, to znaczy, że ono komunikuje. I problem nie jest w tym, że dziecko ma jakieś emocje lub ma jakieś potrzeby lub sobie sprawdza, jak świat funkcjonuje, tylko my często widzimy tylko to, jak dziecko się zachowuje i my na to reagujemy i nam to się podoba albo nam się to nie podoba, bo to jest zgodne z tym, co my byśmy chcieli lub nie. I teraz tak. Od pierwszego roku życia dziecko jest wpatrzone w rodzica i rodzic jest po prostu najważniejszą osobą w jego życiu. W związku z tym dziecko jest ściśle związane z mamą. Rozwijało się w ciele mamy, więc jest związane bardzo mocno z mamą. I następnie, kiedy dziecko funkcjonuje razem z mamą, to jest z nim tak związane bardzo ściśle i następnie jego potrzeba bycia ciągle przy mamie coraz częściej i coraz bardziej im jest starsze, jest ta potrzeba bycia z mamą jest frustrowana, bo ta mama to jest taki bezpieczny obiekt. I teraz odłączenie się od mamy to jest moment, w którym dziecko doświadcza frustracji, ale to jest naturalny proces. I wtedy w grę wchodzi rodzic numer dwa, czyli ojciec, który pokazuje, że nawet jeżeli ty się odłączysz od tej mamy, to świat jest bezpieczny. Czyli te twoje lęki będę z tobą przeżywał i przeżywanie tej frustracji może być bezpieczne, że świat jest bezpieczny. Więc to jest naturalne, że później, kiedy dziecko doświadcza tych różnych frustracji i emocji, dlatego że biologia jego jest tak skonstruowana.
1: Tak, jak rozumiem to, co powiedziałaś, to są takie stałe elementy. Każdy z nas to przeżył.
2: Tak.
1: Oczywiście pomijam jakieś przypadki absolutnie skrajne, ale każdy z nas był w tym miejscu.
2: Tak, gdybyśmy sobie spojrzały na to, jeśli chodzi o ewolucję, to do tego mniej więcej 10 roku życia to dziecko musi być przy mamie, musi być przy rodzicu, bo wtedy jest bezpieczne. I ta ewolucja mówi o tym, że później mniej więcej około 11 roku życia dziecko, taki młody człowiek, ma gatunek ludzki ma przetrwać, więc idzie do rówieśników i plemiona mają się rozrastać. I wtedy najważniejsza jest przynależność do grupy, czyli odrzucenie od grupy mogłoby oznaczać, że ten człowiek nie przeżył wtedy. My tak szybko się nie rozwijamy. Świat goni do przodu, nasz mózg jeszcze nie wie tego, że my przeżyjemy, jeżeli grupa nas odrzuci. Natomiast mniej więcej przy 10 roku życia zaczyna się ten klasyczny bunt, z którym ja się spotykam w gabinecie. Trudno jest zrozumieć, dlaczego to dziecko zachowuje się tak, a nie inaczej, ale pewne rzeczy są pewną stałą. To znaczy, dziecko wtedy, młody człowiek, wszystko to, co zebrało przez te 10 lat swojego życia, teraz absolutnie ma prawo do tego, żeby to odrzucać. Czyli nawet jeżeli to było wspaniałe i cudowne i to się sprawdzało, ono musi to odrzucić, dlatego że ono teraz buduje własną tożsamość i ono musi sobie sprawdzić, czy to jest moje, czy to jest rodzica. Więc ten bunt, czyli ta bardzo duża potrzeba niezależności, a ono jeszcze nie może być niezależne niestety, więc jest trochę w kropce, więc pojawiają się silne emocje. Chcę być niezależna, więc mam ten swój pokój, mam swój bałagan w pokoju, bo to jest moja przestrzeń, w której ja chcę decydować o sobie. Nie chcę stosować się do zasad, bo sprawdzam swoją autonomię, ponieważ te zasady mnie ograniczają. I buduję tą własną tożsamość na bazie odrzucania po to, by w pewnym momencie, kiedy już będę miał mniej więcej 18 lat, to już sobie poukładam, że okej, to odrzucam, a to zostawiam. To jest moje, tu jestem podobny do tych rodziców, tu jestem zupełnie inny. I tak tworzy się moja odrębna tożsamość.
1: Robi to duże wrażenie, to wszystko, co powiedziałaś, i myślę, że też rzuca trochę inne światło na to, czego doświadczamy w domu, co obserwujemy, co czasami doprowadza nas do białej gorączki. Wspomniałaś, że dziecko odrzuca wszystko, co ma od rodziców, nawet jeżeli to było wspaniałe, cudowne. O czym mówisz? Czy to są jakieś, nie wiem, zwyczaje w domu, czy to są jakieś cechy, czy to są jakieś zachowania?
2: Najczęściej to jest tak naprawdę wszystko. To też jest bardzo indywidualne, kwestia pewnie też temperamentu. Natomiast dziecko ma prawo odrzucać, ale im większy nacisk, żeby nie odrzucało, pojawia się większy bunt. Czyli brak akceptacji na to, że ty teraz sobie sprawdzasz. Odrzucasz to, nie chcesz z nami pojechać na wycieczkę na Bali, wybierasz takich, a nie innych znajomych, masz jakieś hobby, które nam się nie podoba, które uważam, że jest beznadziejne, nie chcesz się uczyć i tak dalej, chcesz inaczej. I im bardziej my naciskamy jako rodzice, że ma być tak, jak my chcemy, no tym pojawiają się większe emocje i większy bunt. Większe oddalenie od rodzica.
1: Brzmi niebezpiecznie znajomo, ale wszystko to, o czym mówiłaś, to jest taka sytuacja z punktu widzenia psychologii rozwojowej chyba zupełnie standardowa. Tak po prostu jest w momencie, kiedy zaczyna się wyłaniać tożsamość, kiedy człowiek wyodrębnia się z tego domowego świata, trochę to tak uproszczę, no ale gdzieś na tej mapie jest jeszcze możliwość, że te różne przejawy buntu, niepanowanie nad emocjami, wybuchy, że to są jednak jakieś trudności związane na przykład z zaburzeniami neurorozwojowymi. Czy rodzice sami są w stanie to rozróżnić, czy tutaj są już potrzebni specjaliści?
2: Teraz jest tak, że mamy dużo pomocy w szkołach. Jest bardzo dużo specjalistów, którzy zwracają uwagę na to, że jednak są te różnice w rozwoju i trzeba udać się na diagnostykę. Teraz to jest jakby bardzo powszechne i myślę sobie, że mamy bardzo wykwalifikowanych psychiatrów dziecięcych, psychologowie dziecięcy. To jest ta kadra, która jak najbardziej może sprawdzić, czy to jest rozwojowe, czy to już jest atypowe.
1: Pytam o to też dlatego, że mam wrażenie, że ostatnio ten temat się trochę wybił właśnie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zaburzenia uwagi, na przykład ADHD. O tym się mówi coraz więcej i czy to oznacza, że po prostu my ten temat sobie normalizujemy, że tak się zdarza? Czy masz też wrażenie ze swojego gabinetu, że dzieci, które się z takimi zaburzeniami borykają, przybyło?
2: Ja myślę, że dzieci obecnie mają po prostu inne wyzwania, ponieważ są na pewno bardziej przebodźcowane. Na pewno żyją w szybszym świecie, więc myślę, że dzieci są takie same, tylko środowisko jest inne.
1: Przypominam sobie taką sytuację. Opowiadała mi o niej koleżanka, która mówiła, że jej syn kiedy się urodził, kiedy był zupełnie mały, był właśnie z dzieckiem bardzo płaczliwym, bardzo nerwowym, które się trudno uspokajało, mało spało. Bardzo źle znosił jeżdżenie wózkiem. No i ona, zdarzało się, że wychodziła na spacer i szła z dzieckiem pod pachą, bo tak płakało, pchała wózek i wtedy ludzie zaczynali komentować, że to trzeba położyć, że czemu tak, że dziecko rozwydrzone, że dziecko rozpaskudzone. Społecznie wyrozumiałość na takie zachowanie jest bardzo niewielka.
2: Tak, dlatego że wychowywaliśmy się jeszcze w takich czasach, gdzie raczej o dyscyplinie, bo generalnie dyscyplina, słowo dyscyplina pochodzi od łacińskiego słowa nauka.
1: Łaciny jeszcze nie miałam w drogowskazach, ale to super.
2: No właśnie, nauka. A myślę sobie, że kiedyś wychowanie polegało na tym, że to miało działać, to miało się sprawdzać. To miało się sprawdzać na tu i teraz. Czyli ja mam, jako rodzic, mam zrobić tak, żeby to dziecko było cicho. I obecnie wyobrażam sobie, bo mam to w swoim gabinecie, te wszystkie problemy rodziców, którzy chcą świadomie wychować to dziecko i gubią się w tym. Mnie wychowywano tak, czyli mnie wychowywano na strachu. Na tym, że to miało działać. Często słyszę takie komunikaty, że tak, kiedyś ojciec to był ojciec, on stawiał granice. Ale ja zadaję pytanie, ale jak stawiał te granice? No ja się musiałem ojca bać. Był ten pas w domu i to działało. A teraz współcześnie rodzice zastanawiają się i mówią, ja nie chcę, żeby to działało tu i teraz. Ja już chcę wychować to dziecko, żeby ono autonomicznie wiedziało, co jest dobre, a co złe. I żeby potrafiło wyregulować swoje emocje, nawet wtedy, kiedy nikt na nie nie patrzy.
1: Bardzo się cieszę, że o tym wspomniałaś, zwłaszcza, że twoja odpowiedź zbiega się z końcem pierwszej części naszej rozmowy, ale w kolejnej bardzo chciałabym ten środek ciężkości przesunąć właśnie na rodziców, którzy stoją przed nowymi wyzwaniami, którzy nie mają wzorców, bo tak jak mówiłaś, te metody wychowawcze sprzed 20-30 lat były zupełnie inne. Jest nawet sporo żartobliwych memów o milenialsach, którzy teraz wychowują dzieci, nieustannie podkreślając, że są ważne, że mają prawo do swoich emocji. To jest pół żartem, pół serio, ale ostatecznie wydaje mi się, że to są działania podejmowane z dobrą intencją, z dobrym zamierzeniem. W jaki sposób oni to wszystko odczuwają? Czego czasem potrzebują i w jaki sposób mogą o siebie zadbać? To są pytania, które będę kierowała do Pauliny Dyrdy, która jest psychologiem i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Dzisiaj opowiada, no właśnie, zaczęłyśmy od, w cudzysłowie, niegrzecznych dzieci. Temat okazał się dużo szerszy, natomiast okazuje się, że tych niegrzecznych dzieci samych w sobie, zwłaszcza celowo, chyba nie ma. Chyba trzeba trochę zmienić optykę i sposób patrzenia. Tym bardziej cieszę się, że ten temat w dzisiejszych drogowskazach się pojawił, no i że za chwilę będziemy go rozwijać. Dlatego zostaję zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i słyszymy się za kilka minut. Aleksandra Galant.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na antenę Eski Rock. Witam się z wami po raz drugi. Po raz drugi też się przedstawię. Nazywam się Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Paulina Dyrda, która jest psychologiem i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Zaczęłyśmy rozmowę od zastanowienia się, kim są i czy w ogóle są niegrzeczne dzieci. Ale dzieci, które pojawiają się w twoim gabinecie, nie pojawiają się same. Pojawiają się z rodzicami, opiekunami, którzy mówią, że jest problem. Być może opisują sytuacje, o których już rozmawiałyśmy. Te wszystkie zachowania, które starałaś się przybliżyć, a co dla nich, jako rodziców, jako opiekunów, jest największym problemem?
2: Problemem jest presja. Problemem jest presja, którą nakładają inni, rodzina, szkoła. Problemem jest to, że oni też nie mają narzędzi i nie wiedzą tak naprawdę, co już jest normą, a co już nie jest normą. Problemem też jest to, że już wiedzą, że chcą wychować to dziecko w sposób bezpieczny, zdrowy, natomiast nie mają narzędzi. I myślę sobie, że zachowanie dziecka bywa problemem, oczywiście. I też przychodzą osoby, które chciałyby pomóc temu dziecku, żeby ono też potrafiło zachowywać się tak, żeby było też społecznie przyjmowane, jak wśród rówieśników i tak dalej, i tak dalej. Ale głównymi takimi moimi założeniami jest to, nie żeby dawać gotowe rozwiązania, co należy zrobić w danym momencie, w danej godzinie, przed snem, żeby to dziecko inaczej się zachowywało, tylko uświadomić rodziców, co jest ważne, jeśli chodzi o rozwój takiego dziecka.
1: Utrudniasz sprawę, bo podejrzewam, że wszyscy idąc do specjalisty mamy nadzieję na krótkie recepty, proste rady, konkretne, dosyć intuicyjne do wdrożenia. Niestety rzadko to w ten sposób wygląda, bo też chyba nie o to chodzi. Kiedy mówiłaś o różnych rozwiązaniach, to mam wrażenie, że wiele z nas słyszy rady, które mają tyle samo zwolenników, co przeciwników. Czasami człowiek się gubi, nie wie, co przyjmować, co, jak rozumieć, interpretować. No i oczywiście chyba takim ważnym zaleceniem czy hasłem, które się pojawia, to jest stawianie granic.
2: Myślę sobie, że chodzi o takie poukładanie sobie w głowie tego mindsetu. Co to jest granica? Granica to są takie barierki na moście. Czyli możemy wejść na ten most, ale musimy mieć barierki, żeby nie spaść.
1: W tym kontekście bardzo dobrze widać, jak ta granica jest ważna.
2: Bardzo ważna. Najważniejsza. Granica, może to taki wstęp, granica bez relacji powoduje bunt, a relacja bez granic powoduje chaos.
1: Muszę sobie to przyswoić, muszę się nad tym zastanowić. No ale czy granica polega na tym, że mówię to słynne nie i koniec?
2: To jest dosyć obszerny temat, dlatego że dziecko przede wszystkim potrzebuje miłości, oczywiście, uwagi. I trzecia, chyba najważniejsza rzecz, to jest poczucie bezpieczeństwa, a granice dają dziecku poczucie bezpieczeństwa. Kiedy stawiamy dziecku granice, to przede wszystkim musimy pamiętać, że tylko i wyłącznie granica zadziała, jeżeli my będziemy w relacji z tym dzieckiem i kiedy my będziemy mieć szacunek do tego dziecka. Dlatego, że układ nerwowy dziecka, generalnie mózg rozwija się od dołu, czyli w pierwszej kolejności działa ten tryb alarmowy, a ta samoregulacja, czy ta logika, ona wtedy nie działa. I nam się wydaje, że podczas tego całego trudnego wydarzenia, kiedy to dziecko zaczyna krzyczeć, głównie to pewnie o tym mówimy, to niegrzeczne dziecko, czyli takie, które bardzo głośno, teatralnie o czymś krzyczy, mówi i tak dalej. Bije, ma jakieś zachowania, które nie są społecznie akceptowalne. I jeżeli byśmy popatrzyli na w ogóle rozwój dziecka i jego układu nerwowego, to w pierwszej kolejności, kiedy dziecko czuje złość, to uruchamia się jego układ alarmowy. Więc my wtedy nie rozmawiamy z tą logiką dziecka na ten moment rozwoju, tylko my rozmawiamy z tym układem alarmowym i my się wtedy z dzieckiem nie dogadamy. Dlatego chodzi o to, że pewnie jest też takie społeczne teraz przekonanie, że rodzice są zbyt pobłażliwi, dlatego że chcą rozmawiać z tym dzieckiem. Tylko że my musimy zrozumieć, że to nie chodzi o to, że to jest pobłażliwość, tylko najpierw trzeba nazwać uczucie dziecka i zabezpieczyć to dziecko i sprawić, żeby ono poczuło się bezpiecznie, by ten układ alarmowy przestał dawać głos i wtedy dopiero, żeby uruchomił się ten układ logicznego myślenia. I my już wtedy możemy z dzieckiem rozmawiać, kiedy ono nas słyszy.
1: Wszystko, co mówisz, brzmi dla mnie bardzo spójnie. Myślę cały czas o tej sytuacji, kiedy dziecko rzuca się po podłodze z płaczem. I nie wnikam w to, czy to jest w domu, czy w sklepie. Jest ten moment, kiedy włączył się układ alarmowy, szans na rozmowę żadną nie ma. Domyślam się, że taka rada sprzed lat, chociaż nie wiem, czy bardzo wielu, zostaw go samego, niech się wykrzyczy.
2: Ojej.
1: No właśnie, czyli to był dobry domysł, z tej rady nie korzystamy, te czasy mamy już szczęśliwie za sobą. No dobrze, ale słyszę drugi głos w swojej głowie. Z terrorystami się nie dyskutuje, nie pogadam. Gadasz teraz z tym dzieckiem, bo ono jest w zupełnie innym wymiarze. No to co mam zrobić? Wiem, że nie możesz nam tu radzić i sprzedawać gotowych rozwiązań. Nie o to zupełnie tu chodzi, ale to pytanie się nasuwa samo w sobie.
2: Trzeba zadbać o to dziecko. Trzeba je przytulić. Trzeba dać mu jak najwięcej ciepła. To dziecko wtedy nas najbardziej potrzebuje. Kiedy ono czuje w sobie bardzo dużo emocji, a to ta mama przede wszystkim w pierwszych w ogóle latach życia jest bardzo ważna, bo to mama uwewnętrznia jego stany emocjonalne. Wiesz, jak dziecko ma 2 latka i się przewróci, to ono tak naprawdę patrzy na mamę i to mama, kiedy reaguje taką paniką, to dziecko wie, że aha, to coś się stało. A kiedy mama jest spokojna, to on dobra, idzie dalej. Bo reakcje mamy odzwierciedlają dziecko. Mama ma za zadanie odzwierciedlać dziecko. I to jest bardzo ważne. Więc to, czego potrzebuje dziecko w danym momencie, to jest zadbanie w ogóle o nie. Uspokojenie, przytulenie, zadbanie o bezpieczeństwo. Później z kolei pamiętajmy o tym, że te granice, też rola taty jest bardzo ważna, rola ojca, bo ten tata jest od świata zewnętrznego, tak jak już wcześniej mówiłam, więc to on pokazuje dziecku, że świat zewnętrzny, nie ten z mamą, tylko ten zewnętrzny jest bezpieczny. Więc jeżeli, nie wiem, na przykład dziecko bije mamę, bo to jest bardzo częste na początku, nie, że to dziecko bije mamę, to jedno to trzeba po prostu najpierw uspokoić, a potem jasno i w sposób bezpieczny z szacunkiem do tego dziecka powiedzieć, że nie, na to nie ma zgody. Rozmowa przychodzi w trzecim etapie, ale to takie nie w momencie, kiedy pojawia się ta agresja, jest bardzo ważne. No i też to chyba jest dla mnie najważniejsze, że regulacja emocji dziecka nigdy nie będzie ponad umiejętność regulacji emocji samego rodzica. Bo dziecko uczy się poprzez neurony lustrzane, czyli uczy się poprzez naśladowanie. I trudno, jeżeli my podczas tego krzyku tego dziecka to my krzyczymy, to uczymy to dziecko, no dobrze, to może zadziała na tu i teraz, ale uczymy, że silniejszy wygrywa. I teraz jeżeli dorosły nie reguluje swoich własnych emocji w sposób konstruktywny, to dlaczego chcielibyśmy oczekiwać, że dziecko samo będzie wiedziało, jak to robić?
1: Kiedy mówiłaś, to zarysowałaś kilka sytuacji, których ja byłam świadkiem albo w których ja brałam udział. Dlatego jestem zaskoczona, bo podejrzewam, że one są w takim razie dosyć powszechne. To jest być może pytanie bardziej z zakresu, nie wiem, neurologii czy jakiejś takiej biomechaniki mózgu, funkcjonowania układu neurologicznego, ale czy z dzieckiem o tym momencie, kiedy krzyczało, kiedy się rzucało, kiedy nie było z nim tak naprawdę kontaktu, można rozmawiać?
2: Oczywiście.
1: To znaczy, chodzi o to, czy to, co się dzieje, jest pod jakąkolwiek jego kontrolą?
2: W danym momencie nie. Ale im wcześniej zaczniemy w ogóle dyskutować, rozmawiać, przedstawiać, uznawać to dziecko jako odrębną jednostkę, przypominać mu w ogóle, że takie zachowania nie są okej, ja gwarantuję, że to zaprocentuje.
1: No a rozmowa? Mówiłaś, że to jest co prawda ten trzeci etap, ale to, że nie jest pierwszy w kolejności, nie oznacza, że nie jest ważny. Jak rozmawiać?
2: Nazywać to, co się z tym dzieckiem dzieje. Dlatego, że wiesz, jeżeli dziecko jest na placu zabaw i tak bardzo dobrze się bawi i jest sytuacja, w której trzeba wracać do domu na obiadek, automatycznie dziecko zaczyna pokazywać, że źle się z tym czuje, czyli płacze, no komunikuje się tak, jak potrafi. Ma prawo do płaczu, tak? No płacz jest okej. Okay. I to dziecko płacze i nie chce wracać i tak dalej. I teraz to, co jest podstawowym zadaniem rodzica, to jest nazwać dziecku to, co ono czuje, bo dziecko nie wie, co się z nim dzieje. A to my dobrze by było, żebyśmy byli na tyle kompetentni, żebyśmy chcieli w ogóle nazywać. Zobacz, teraz czujesz smutek, dlatego że na czymś ci zależy, coś jest dla ciebie ważne i musisz to stracić na ten moment, musisz stąd iść. I teraz płaczesz, bo czujesz smutek, czyli kontaktujemy dziecko z jego emocjami i nazywamy mu, teraz to przeżywasz. Dziecko dostaje sygnał, moje uczucia są ważne. ja jestem ważny dla ciebie i to, że ja się muszę stosować do zasad, to, że mama jest, no, nieugięta, no bo tak trzeba, bo to jest też o granicy i o tym, że tak świat funkcjonuje, że no teraz mamy porę na obiad, no i nie możemy z tego zrezygnować, czy mamy jakieś ważne wydarzenie. Więc to jest o granicy, ale też o szacunku i o tym, że ja ciebie widzę, dziecko, które czuje się ważne, ono tego potrzebuje najmocniej na świecie.
1: Czy jest wiek, od którego takie rozmowy mają sens? Bo sama się z tym spotkałam. Nie ma sensu w ten sposób do niego mówić, bo on tego nie rozumie, bo jest za mały.
2: Ja myślę, że nie podam ci konkretnej daty, od której wolno i nie wolno.
1: Ja to bardzo doceniam i mam wrażenie, że ta rozmowa w ogóle jest gdzieś poza czy obok dyskusji o tym, co wolno, czego nie wolno. I myślę, że byłoby fajnie, gdybyśmy przy tym zostały. Na koniec zapytam cię znów o coś, co przyszło mi do głowy, niezależnie od tego, jak sobie planowałam tę rozmowę. Skąd rodzice mają to wszystko wiedzieć? Kilka minut temu rozmawiałyśmy o tym, że teraz małe dzieci najczęściej mają ci słynni milenialsi. Oni stają w obliczu różnych wyborów, ale też często o nich mówi się, że to są osoby, które nie miały szansy, których nikt nie uczył analizowania, rozpoznawania swoich własnych emocji. Ta słynna inteligencja emocjonalna, nie kładziono na nią nacisku, kiedy był na to czas, to znaczy w dzieciństwie i tak dalej. Więc jak w ten sposób pracować z własnymi dziećmi?
2: Na pewno wzgląd własny. Własna umiejętność regulacji. Mam dużo takich mam na terapii, które przyszły z innym zamysłem. Chciałabym naprawić dziecko, może jakieś moje zachowania, które nie do końca dziecku służą, ale to było w kontekście właśnie naprawienia. To nie chodzi o to, żeby naprawiać, bo my co do zasady nie jesteśmy zepsuci. Tylko często mamy nieuświadomione pewne rzeczy, nie mamy wglądu bardzo często i często nie rozumiemy, dlaczego my tak, a nie inaczej automatycznie reagujemy. I te automatyzmy, no, dzieją się właśnie z tego, że po pierwsze mamy schematy, które wynieśliśmy z domu, mamy własne mechanizmy obronne, które nam kiedyś pozwalały przetrwać, a teraz jakby my dorastamy, a niestety nie dorastają te mechanizmy razem z nami. Więc myślę sobie, że ta samoświadomość, samoregulacja, umiejętność w ogóle samoregulacji i też pamiętanie o tym, że można być przeciążonym. Rodzice też bardzo często, mamy, są często przeciążone, zmęczone, sfrustrowane, oglądają niestety świat Instagrama, który jest perfekcyjny, czyli tak zwana ta presja, o której wcześniej mówiłam. Ale też dużo myślę sobie, że uczę swoje pacjentki wyrozumiałości do siebie, tego, że dziecko nie potrzebuje perfekcyjnego rodzica, potrzebuje obecnego rodzica. I ta rodzina nie jest okej, która nie ma konfliktów, tylko ta, która potrafi po konflikcie wrócić do bliskości.
1: Bardzo ważne słowa. Cieszę się, że padły na naszej antenie, cieszę się, że padły w drogowskazach, które mam przyjemność prowadzić. Kiedy pozbędziemy się tej skorupy właśnie oczekiwań, myślenia o perfekcjonizmie, to te słowa nabierają bardzo dużego znaczenia. Te słowa przed momentem wypowiedziała Paulina Dyrda, która jest psychologiem i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Na początku rozmawiałyśmy zwłaszcza o dzieciach, które borykają się z różnymi problemami, które objawiają się w sposób, który nie zawsze jest dla nas prosty do zaakceptowania i na których chcielibyśmy umieć reagować. Przed momentem skupiłyśmy się na tym, w jaki sposób możemy reagować, bez jednoznacznej recepty, natomiast wskazując kierunki. A za moment zajmiemy się rodzicami. Trochę rozwiniemy to, co Paulina przed momentem powiedziała, że wszyscy się czasami potykamy, wszyscy czasem mamy dosyć, mamy ochotę wyjść z siebie, stanąć obok, eksplodować i obudzić się za 3 dni. Nie da się tego zrobić, natomiast warto przyjrzeć się sobie temu, co czujemy i zastanowić się, jak można się sobą zaopiekować, bo warto to robić. Dlatego zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona drogowskazów rozpoczyna się na antenie Eski Rock. Cieszę się, że ponownie mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz kolejny przedstawiam wam Paulinę Dyrdę, psychologa, psychoterapeutę dzieci i młodzieży. Trudno byłoby mi w jednym zdaniu podsumować to, o czym do tej pory rozmawiałyśmy, bo mam wrażenie, że zahaczamy o bardzo ważne i też bardzo obszerne tematy, ale rozmawiamy przede wszystkim o tym, w jaki sposób dziecko odczuwa sytuacje, które my, dorośli, interpretujemy jako trudne, w których jesteśmy gotowi pomyśleć, że dziecko jest niegrzeczne, nieusłuchane, nie chcę już mnożyć tych słów, bo są bardzo nieprzyjemne i tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że mało trafne. Paulina opowiadała o tym, w jaki sposób można w tej sytuacji się zachować, tak żeby doprowadzić do jej rozwiązania, ale przede wszystkim, żeby zadbać o dziecko. Ale my też potrzebujemy o siebie zadbać. Mówię tu o dorosłych, którzy też bywają rodzice sfrustrowani, zmęczeni, bezsilni. I coś, o co chciałabym cię zapytać, to jest poczucie winy. Nie wiem, czy do twojego gabinetu przychodzą rodzice, którzy także się z tym borykają, bo czasami mają dosyć, bo są zmęczeni, bo zastanawiają się, dlaczego to ich dziecko takie jest, a potem pojawia się poczucie winy. Przecież to jest moje najukochańsze dziecko. Nie daj Bóg, ono czuje, co ja pomyślałem.
2: No tak, i kiedyś ta mama też była dzieckiem i też miała swoje neurony lustrzane i też uczyła się, jak radzić sobie ze złością. I też obserwowała, jak jej mama radzi sobie ze złością. To poczucie winy, rozumiem, że jest, bo jesteśmy bardziej świadomi, ale też ja często mówię o takiej wyrozumiałości. Name it to tame it, czyli nazwij, żeby oswoić. Jeżeli ja wiem, że mam problem w związku z tym, że jeżeli się złoszczę, to reaguję w taki, a nie inny sposób, używam na przykład agresji, krzyczę, to też kiedyś ktoś mnie tego nauczył. I myślę sobie, że ta wyrozumiałość do siebie może nas zaprowadzić do tego, żeby też sięgnąć po pomoc, a nie skupiać się tylko na tym, że ja mam poczucie winy, bo ja nie potrafię inaczej. Bo myślę sobie, że każdy z nas korzysta z tych wszystkich strategii, które zna.
1: Zdarza ci się słyszeć w gabinecie, że jestem złą matką, jestem złym ojcem?
2: Oczywiście. Chociaż też zdarza mi się często usłyszeć, że moje dziecko jest złe i proszę je naprawić.
1: Nie powinnam się śmiać, bo rozumiem, że to też jest wyraz jakiejś bezsilności, natomiast pozwoliłam sobie na to, dlatego że w drugiej i pierwszej części dosyć sporo rozmawiałyśmy o tym naprawianiu dzieci. No ale właśnie bezsilność, czyli próby, które nie zawsze przynoszą rezultaty albo przynoszą rezultaty, ale one nie są zbieżne z naszymi oczekiwaniami albo z tym, co gdzieś wyczytaliśmy, co powinno się zadziać. Jak sobie z bezsilnością radzić? Czy to jest to słynne, trzeba zagryźć zęby?
2: To jest samokontrola. Samoregulacja jest o czymś innym. Samokontrola jest o zaciskaniu zębów, samoregulacja jest o opiekowaniu się swoimi emocjami i o wewnętrznej umiejętności radzenia sobie z nimi. Potrzebujemy to my, jako dorośli, i potrzebujemy tego uczyć naszych dzieci. Natomiast wracając, mówisz o bezradności, bezsilności i myślę, że w dużej mierze, jak mówię bezsilność, to w głowie mam częściej ojców niż mamy. Jawi mi się obraz ojca, który wie, że on już nie chce używać agresji, bo wie, że to nie jest okej. Wie, że jest jego rolą jako ojca, czyli tego człowieka, który ma pokazać dziecku świat zewnętrzny i ma pokazać, że świat jest bezpieczny. On chciałby umieć stawiać granice, chciałby wiedzieć jak, ale nie dostał narzędzi, niestety.
1: Tu wracamy do tematu braku wzorców, tego, że przed mężczyznami stoją takie wyzwania szczególne, bo być może oni są tym pierwszym, drugim pokoleniem ojców, którzy w ogóle takie próby podejmują. No ale czy taka świadomość tego, że będzie trudno, albo że tych narzędzi nie ma, wydaje mi się, że nie zwalnia z ich poszukiwania.
2: Z odpowiedzialności. Dokładnie. Czym jest odpowiedzialność? Odpowiedzialność jest wtedy, kiedy my mamy świadomość tego, że chcemy inaczej, że rola taty jest mimo wszystko inną rolą niż rola mamy. Mama ma biologiczną jakąś funkcję, by uwewnętrzniać dziecku jego uczucia, a tato jest tym jakby zewnętrznym światem, to już mówię chyba trzeci raz, ale to jest bardzo ważne, bo od tego, gdybyśmy wyszli i uświadomienie sobie, że ta rola ojca i rola mamy się różni, to chciałoby się wtedy zastanowić, jak ten tato może mieć relację z tym nastolatkiem czy z tym dzieckiem, bo to chodzi o to, że wszystkie te nasze oddziaływania, które my chcemy wdrażać, jeżeli już Po pierwsze, wiemy, że okej, dziecko, które powiedzmy, że się zachowuje niezgodnie z zasadami, to znaczy, że on coś komunikuje. Więc próbujemy zdiagnozować, okej, jakie to dziecko ma potrzeby, czy jakie uczucie, którym trzeba się zaopiekować. Okej, wiemy to. Później chcemy o tym na ten temat najpierw mu postawić granice, najpierw go uspokoić, później postawić granice, powiedzieć, nie wolno bić i później z nim o tym rozmawiać. Ale żeby to wszystko mogło mieć jakieś ręce i nogi, to my potrzebujemy mieć relacje z tym dzieckiem. I teraz, co to znaczy budowanie relacji z dzieckiem? To znaczy, że my mamy być uważni na to dziecko i rozumieć, że ono nie musi spełniać naszych oczekiwań, żebyśmy darzyli je szacunkiem, zaufaniem i uznaniem. I na bazie też mojej pracy w gabinecie, tego, z czym ja się mierzę często w pracy z nastolatkami, kiedy rozmawiam z rodzicami czy z ojcami, też w mojej głowie powstał taki projekt obozu sportowego na bazie sportu walki. Obóz, który ma wzmacniać i budować lub odbudowywać relacje ojca z synem, gdzie poprzez działanie, poprzez wspólne aktywności, poprzez zauważenie siebie, poprzez branie odpowiedzialności, potem oddawanie odpowiedzialności na przykład temu synowi, poprzez różne rozmowy, czyli działanie, ojcowie mogą zobaczyć to dziecko i zobaczyć, że to nie chodzi o bycie perfekcyjnym, tylko chodzi o to, żeby być obecnym w życiu tego dziecka, ale też nie tylko na swoich zasadach, tylko żeby też uznać świat dziecka, który jest na pewno inny i na pewno nie jest taki, jak był kiedyś, ale dobrze by było, żeby się zainteresować tym światem dziecka. I myślę, że szukanie czynników zewnętrznych na pewno nie pomaga, czyli bo to wszystko przez ten internet, bo to wszystko przez ten telefon i on siedzi tylko w tym telefonie, okej, być może tak jest, teraz taki mamy świat i teraz mamy takie wyzwania dla tych młodych ludzi, ale budowanie relacji z dzieckiem to są wspólne aktywności i zainteresowanie się światem dziecka.
1: Wspomniałaś o internecie i telefonie i to oczywiście są bardzo realne problemy i wyzwania, ale czasem zbyt łatwo przypisujemy im odpowiedzialność za wszystko. Także o tym wspomniałaś. To obowiązuje nie tylko w kontekście, nie tylko w przypadku dzieci. Media społecznościowe to jest też coś, o co potykają się rodzice. Pewnie najczęściej mówi się o tym w kontekście młodych matek, które obserwują Instagrama, które obserwują nie tylko prywatne profile kobiet, matek, które funkcjonują w sposób idealny, mają beżowe dzieci i zawsze czystą kuchnię, ale to dotyczy też różnego rodzaju ekspertów, specjalistów, którzy pokazują, jak powinno być, nie zostawiając za bardzo marginesu na to, że czasami bywa jednak inaczej, albo czasami jest trudno te zalecenia, bo tam się pojawiają konkretne zalecenia. No i wtedy w głowie robi się trochę bałaganu. Pojawia się chyba wszystko to, o czym rozmawiałyśmy. Bezsilność, poczucie winy, żal.
2: Bardzo cieszę się, że o tym mówisz. Myślę, że tego właśnie na koniec brakowało. Porównywanie swojego zaplecza do cudzej sceny, to jest bardzo częste niestety, czyli pani, która stawia coś na Instagram, ona pokazuje nam jedną minutę ze swojego życia, akurat do nagrania rolki posprząta sobie w domu lub ktoś jej posprząta ten dom. Wiemy, na czym polega content, musimy troszeczkę od tego odbiec i musimy sobie też odpowiedzieć uczciwie, że życie to nie jest Instagram, to nie są rolki na Instagramie. Życie to jest zmęczenie, to jest często też smutek. I to, o czym też mówimy, że autentyczność w relacji z dzieckiem jest bardzo, bardzo ważna. Rodzic ma też za zadanie pokazać dziecku wszystkie emocje. Nie tylko jakoś nazywać tylko te emocje, o czym wcześniej mówiłyśmy, ale też kontaktować dziecko z tym, że zobacz, mama teraz jest smutna i to jest okej. Czyli poczucie bezpieczeństwa i dawanie zgody na to, że ty możesz czuć wszystko, ja mogę czuć wszystko, ja mogę czuć bezsilność i bezradność, ale cały czas jest to bezpieczne i cały czas jesteśmy w kontakcie ze sobą. Bo dziecko, kiedy też przekracza te granice, to ono to też jest w ogóle rozwojowe, żeby przekraczać granice, żeby sprawdzać, gdzie są te granice, bo ono też sprawdza, czy rodzic wytrzyma jego emocje, czy ono pozostanie z nim w kontakcie, czy ono go odrzuci. Nie? To są potem te wszystkie sytuacje, w których później dorośli ludzie wybierają na przykład niedostępnych emocjonalnie ludzi, nie? No bo ktoś nie wytrzymuje ich emocji, wcześniej nie wytrzymywał, więc teraz dla nich to jest naturalne środowisko. Eksponowanie siebie w swoich emocjach i tym, że my się nie rozpadamy w związku z tym, że czujemy smutek, że my czujemy bezradność, jest nam czasem ciężko, to też jest o autentyczności, ale też o tym, że miłość buduje się w autentyczności, że relacja buduje się w autentyczności, że o czym jest bliskość? O tym, że ja mogę zobaczyć ciebie z wszystkimi twoimi wadami, z wszystkimi twoimi emocjami i wcale nie muszę cię w związku z tym odrzucać, bo nie jest to dla mnie zagrażające. Więc dziecko też dobrze, żeby się uczyło i patrzyło, że rodzice ze sobą też się nie zgadzają. Bo my często myślimy, że konflikt jest od razu o tym, że latają talerze. Konflikty są bardzo ważne i potrzebne, no bo bywają konflikty interesów. Mi jest może tutaj w tym studiu za gorąco, tobie jest za zimno, mogłybyśmy mieć konflikt. Ale czy my musimy w związku z tym zacząć być agresywne? No nie. I właśnie to trochę o to chodzi, że ten realny świat nie jest idealny. Ale myślę sobie, że idealnym byłoby być ciągle w obecności z tym dzieckiem, w realnej bliskości.
1: Piękne jest to, co mówisz. I myślę sobie, że mimo pytań, które chciałabym jeszcze zadać, w tym miejscu zakończymy naszą rozmowę. Również dlatego, że wydaje mi się, że to, co powiedziałaś, warto, żeby wybrzmiało i jakoś tak spuentowało naszą rozmowę. Rozmowę, którą zaczęłyśmy od rozważenia tego mitu czy stereotypu niegrzecznego dziecka, kończymy na miłości, na autentyczności, na bliskości, czyli na tym, co chyba w życiu jest najważniejsze. Ale zanim wejdę na jakieś patetyczne, zbyt wysokie tony, to po prostu bardzo ci podziękuję za twój czas i za to, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.
2: Dziękuję.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj Paulina Dyrda, psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Tak jak mówiłam, w cudzysłowie, niegrzeczne dzieci, sposoby rozwiązywania ich i swoich problemów, zmęczeni rodzice, którzy szukają rozwiązań. I tak w dużym telegraficznym skrócie mogłabym powiedzieć, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Oczywiście wątków było wiele, wiele więcej i ja bardzo zachęcam was do tego, żeby przyjrzeć im się bliżej, żeby się nad nimi trochę zastanowić. Możecie to zrobić, dlatego że na Spotify i na YouTubie ta rozmowa już jest dostępna. Ona trafiła do naszego archiwum i możecie ją tam odnaleźć. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, kto w przyszłości, zupełnie nieodległej, pojawi się w drogowskazach, kto i o czym będzie tutaj w radiowym studiu Jeski Rok rozmawiał, mówił, to możecie wejść na naszego drogowskazowego Facebooka i tam takich informacji poszukać. A dzisiaj to myślę, że jest już wszystko. Tych informacji, treści i tak było bardzo dużo, więc powiem jeszcze tylko, że niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.